Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzia.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

0: Radio SK.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak.

0: Śląska Małopolska News.
1: Witam, Rejdów, zapraszam. Na początek tego magazynu zaglądamy do Muzeum Ziemi Sądeckiej. Można poznać tu historię Nowego Sącza, ale też ludzi, którzy tu żyli. Warto odwiedzić oddział główny przy ulicy Jagiellońskiej, bo czeka na nas ciekawa ekspozycja stała, po której oprowadził mnie przewodnik Jakub Antoniak.
2: Zaczynamy od łącznika względem domu gotyckiego, bo jak wchodzimy z tej przepięknej secesyjnej klatki schodowej, to od razu rzucają nam się w oczy panowie z wąsem obfitym, spoglądają na nas poważną miną. Natomiast tutaj mamy łącznik. Ci panowie wcześniej w domu gotyckim, w naszej poprzedniej głównej siedzibie, funkcjonowali właśnie na klatce schodowej, a teraz można powiedzieć, są takim naszym łącznikiem dosłownie i w przenośni z przeszłością. Też jak wchodzimy przez ten szeroki korytarz, trafiamy od razu na motyw kolejarski, bo Nowy Sącz koleją stał w zasadzie od samego początku tego motywu galicyjskiego. Tyle, że Franciszek Józef nie pałał jakąś szaloną miłością względem ziemi sądeckiej, ale wszystko się najbardziej prawdopodobnie wynika z pragmatyzmu związanego ze zbliżającą się ewentualnie

0: wojną, stąd możliwość przerzucania wojska, ciężkiego sprzętu w dość szybki sposób i sprawny było priorytetem. W taki sposób w zasadzie powstaje kolej żelazna tutaj, zahaczająca o Nowy Sącz. Powstaje nasz już pięknie zrewitalizowany parę lat temu dworzec kolejowy. No i warsztaty kolejowe, czyli teraz bezpośrednio tą spuścizną zarządza Nevag Spółka Akcyjna. Więc mamy to połączenie przeszłości z teraźniejszością. Też jak wkraczamy w głąb ekspozycji, widzimy szyldy naszych ówczesnych biznesmenów, bo niektóre rodziny zresztą po dziś dzień można spotkać w przestrzeni miejskiej, chociażby rodzina Rosmanitów, teraz chociażby kojarzona z perspektywy stomatologii, czy rodzina Batko, Franciszek Batko tutaj u nas na ekspozycji, a Zbigniew Batko, jubiler, dalej kontynuuje rodzinne tradycje, więc tutaj mamy kolejne to połączenie czasu przeszłego z naszą teraźniejszością.
1: Nie, ale mamy tutaj, przepraszam, że przerwę, też fragmenty dotyczące ludności żydowskiej, która zamieszkiwała Nowy Sąd.
0: Judaiki, właśnie no, w perspektywie naszego muzeum najbardziej ten motyw się prezentował jeszcze za czasów naszej galerii poprzedniej, czyli Starej Synagogi, która siłą rzeczy docelowo ma być rekonsekrowana przez krakowską gminę żydowską i ma wrócić do obiegu sakralnego. Natomiast tu też właśnie odnosimy się do tego motywu, bo 1/3 społeczności pod II wojnę światową Nowego Sącza to była ludność stricte żydowska, która tutaj normalnie funkcjonowała w przestrzeni miejskiej. Niejednokrotnie można by było zaryzykować sformułowanie, że biednemu Żydowi łatwiej było się dogadać z biednym Polakiem niż biednemu Żydowi z bogatym Żydem, więc tutaj nie było mowy o żadnym wysysaniu antysemityzmu z mlekiem matki, które czasem takie pojęcia w perspektywie publicznej się pojawiają i są szkodliwe w zasadzie dla jednej i drugiej strony, bo nie wprowadzają tych pozytywnych relacji i chęci zrozumienia wzajemnej. A o to nam chodzi. Zresztą my mieliśmy tutaj już w przestrzeni galicyjskiej wielki tygiel kulturowy. W pewnym sensie my mieliśmy multikulti, zanim to było modne, więc bo też na kanwie samych Polaków, którzy się rozróżniali, wtedy zresztą pojęcie narodowości całkiem inaczej do tego podchodzono. Perspektywa właśnie Łemków, Pogórzan, Lachów, Górali Sądeckich, właśnie ludności żydowskiej, ludności cygańskiej, która sama z własnej woli porzucała tabory i tutaj się osiedlała. Więc naprawdę i do tego jeszcze osadnicy niemieccy jeszcze za Józefa II ściągnięci, więc ten tygiel kulturowy to był faktycznie normą i na co dzień, nawet chociażby względem nazwisk osób, które się w Nowym Sączu pojawiają, to był standard, że oprócz typowo wskiski mieliśmy też właśnie i umlauty, i mieliśmy odnośniki właśnie łemkowskie, także w perspektywie tej ludności mieliśmy różnorodność, natomiast w perspektywie architektury mieliśmy w zasadzie jednolity kształt, no bo to co mamy od rynku po dworzec kolejowy na naszej ekspozycji się prezentuje z perspektywy architektonicznej. Bardzo dobrze, że ustawa krajobrazowa w perspektywie Nowego Sącza również działa i odreklamiamy tą przestrzeń miejską i możemy...
1: Pokazujemy to piękno.
0: Właśnie, pokazujemy dopiero często tą przestrzeń galicyjską, która w zasadzie jest analogiczna do tego, co widzimy w Wiedniu, do tego, co widzimy we Lwowie. Tak samo chociażby Biały Klasztor, też perspektywa w normalnej rzeczywistości. Siostry też z miłą chęcią oprowadzają, wpuszczają do swoich wnętrz. Też tam potężny ogród, niczym w Alicji z Krainie Czarów, więc też inne obiekty też mają swoją własną historię i zachęcają do odwiedzania.
1: Ale tak jak patrzę na te zdjęcia, stare zdjęcia, które tutaj w siedzibie Głównej Muzeum przy ulicy Jagiellońskiej można oglądać, to ta nasza architektura niewiele się zmieniła od czasów, które tu mamy rok 1905-07 do dzisiejszych 100 lat.
0: To tak, właśnie dobrze, że są osoby, właściciele, którzy dbają o te obiekty, bo niestety to są świadkowie historii, którzy wymagają sporych nakładów, a oprócz tego są bardzo delikatni. Zresztą nawet z perspektywy chociażby starej kolonii, którą też tu również mamy uwypukloną, w zasadzie dla nas to jest takie zwykłe osiedle mieszkaniowe, jak teraz się często te prestiżowe

0: osiedle, aż sypialnie miast się pojawiają, natomiast no ponad 100 lat temu to była wielka innowacja na skalę właśnie środkowej Europy, bo tych blisko 700 kolejarzy z rodzinami musi gdzieś być ulokowanych, żeby bez żadnych korków, w miarę przyzwoitych warunkach mieszkaniowych mogli dotrzeć do swojego zakładu pracy. Więc innowacyjność to jest wielka. Stąd stara kolonia jest w tym momencie obszarem zabytkowym. Też nie wolno tutaj w zasadzie zbyt dużych zmian wprowadzać. Też jak będziemy podążać względem naszej ekspozycji, też chociażby jedna z naszych największych fototapet, bo to też nasi koledzy i koleżanki się starali tą przestrzeń ekspozycyjną poszerzyć o zdjęcia mocno powiększone z perspektywy historycznej, stąd i Kościuszki, ulica, też można spojrzeć na tą rzeczywistość. Natomiast w kontekście Wielkiej Wojny, czyli I Wojny Światowej, też reprezentujemy oczywiście motyw legionowy, bo kontekst Piłsudskiego w Nowym Sączu oczywiście musi być uwzględniony, ale również przypominamy o trochę innej wizji odzyskiwania niepodległości. Mamy tutaj sztandar chociażby zaprezentowany na reprodukcji Legionu Puławskiego, więc kontekst chociażby Romana Dmowskiego również się prezentuje, a najmniej chyba w przestrzeni naszej rzeczywistości mówi się o Ignacym Janie Paderewskim, celebrycie na poziomie chociażby Michaela Jacksona, jak na owe czasy 100 lat temu, który lobbował za sprawą polską i też spory majątek potrafił przeznaczyć na właśnie dbanie o sprawę polską. Owszem, udaje nam się odzyskać niepodległość i tutaj się już przemieszczamy do sali odnośnie 20-lecia międzywojennego. Z jednej strony wielka radość, hura, optymizm, ale z drugiej strony mamy dość sporo problemów, chociażby administracyjnych. Torowiska w każdym zaborze miały inną szerokość, więc tutaj też nawet z tej prozaicznej transportowej strony musimy się jakoś ujednolicić. I też oczywiście uwypuklamy motyw strzelców podhalańskich. Tutaj w niejednym sądeckim domu taki mundur w szafie zapewne wisi i żaden mól go nie może właśnie nadgryźć, bo to jest wielka, wielka sprawa dla sądeckich rodzin. Zresztą jeszcze jakieś 2 dekady temu, jak kawaler chciał wejść w łaski potencjalnych teściów, więc jeżeli służył w strzelcach podhalańskich, no to automatycznie miał jakieś 10 punktów więcej.
1: Na oświadczyny przychodził w mundurze.
0: Więc to było bardzo, bardzo dobre lokowanie jego produktu i miał większe szanse na zostanie ukochanym zięciem. Natomiast też zwracamy uwagę w tej przestrzeni 20-lecia międzywojennego na Bronisława Pierackiego, naszego ministra tutaj rodem z Nowego Sącza. Też jego odznaczenie Order Orła Białego się prezentuje, najwyższe nasze krajowe odznaczenie. Też człowieka, który walczył mentalnie o naprawienie naszych relacji polsko-ukraińskich. To przede wszystkim było celem jego działań i szło mu bardzo, bardzo dobrze. Niestety ginie w zamachu terrorystycznym. Po obiedzie wychodzi bez obstawy na ulicę Warszawy z restauracji. Zamachowiec bez skrupułów pozbawia go życia. Skandal międzynarodowy zresztą w ten sposób się wywołał, ale to też kwestia, że to był człowiek, który poświęcał swoje życie w zasadzie w 100% dla naprawiania tych zgrzytów, które się pojawiają często na arenie międzynarodowej. Też wśród burmistrzów kolejnych, których mijamy, tu już trafiamy na ostatnich 3, którzy są już pędzla Bolesława Barbackiego, więc kontekst naszego rodzimego artysty tutaj też się pojawia. No i Roman Sichrawa tutaj się również na nas spogląda. Człowiek, który w momencie rozpoczęcia okupacji, jak Niemcy zażądali listy 10 zakładników względem bezpieczeństwa żołnierzy okupanta, sam nie chcąc na nikogo przerzucać odpowiedzialności, 10 razy własne imię i nazwisko wpisuje, ryzykując swoje życie. Okupant zdziwiony dość mocno taką obywatelską postawą, takim stanięciem murem za swoimi mieszkańcami swojego miasta, potrafią uhonorować to zachowanie, temat znika, natomiast momentalnie Roman Sichrawa rośnie w oczach lokalnej społeczności jako ten, gdy przychodzi godzina W, potrafi odpowiedzieć.

0: odpowiedzialnie i honorowo zachować. Właśnie wkraczając już w tą część II wojny światowej względem naszej ekspozycji, również spoglądamy na generała Gizę. Tu też zresztą wielka rola również rodziny, która bardzo skrupulatnie przechowywała materiały, pamiątki. Dzięki temu można merytorycznie podejść do tej biografii, co też jest bardzo ważne, bo z perspektywy czasu wiele rzeczy nam się zaciera. Niejednokrotnie nawet w perspektywie Nowego Sącza wielu osobom zaciera się ulica Barbackiego na Wólkach naszych sądeckich. Niejedna osoba twierdzi, że to jest ulica Bolesława Barbackiego, miast Władysława. Natomiast to wszystko wynika raczej z natłoku informacyjnego, który nam towarzyszy. Stąd ta przestrzeń historyczna również tej II wojny światowej wymaga pielęgnacji, przypominania i właśnie nawet spoglądanie na te obfite fototapety na ścianach dodatkowo potem ułatwia nam, kiedy przemieszczamy się przez miasto, takie flashbacki pozytywne łapiemy i możemy sobie przypomnieć i odnieść się do tej ekspozycji. Także II wojna światowa kończy tą część historyczną względem naszej ekspozycji.
1: Dziękuję bardzo, Jakub Antoniak opowiedział nam o tym, co można obejrzeć na jednej z części ekspozycji stałych w oddziale głównym Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu przy ulicy Jagiellońskiej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Życie było wyznaczane przez święta, cykliczne wydarzenia czy obrzędy kościelne. Tak było dawniej na sądeckiej wsi wiele, wiele lat temu. O tych zwyczajach i o tym, jak żyło się dawniej, opowie sąd.

0: oddziale głównym Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu przy ulicy Jagiellońskiej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Życie było wyznaczane przez święta, cykliczne wydarzenia czy obrzędy kościelne. Tak było dawniej na sądeckiej wsi wiele, wiele lat temu. O tych zwyczajach i o tym, jak żyło się dawniej, opowie sonął życie dawnych mieszkańców Sądecczyzny.
3: Dokładnie tak. Zupełnie znowu porównanie do dnia dzisiejszego, gdzie żyjemy bez żadnego cyklu, bez żadnej takiej kolistości. Życie na dawnej wsi lachowskiej było związane z cyklami. Pierwszym, takim najważniejszym tak naprawdę cyklem, który wyznaczał, to cykl liturgiczny związany z kościołem. Czyli tak jak święta rozpoczynają się w kościele, tak samo żyliśmy na dawnej wsi, a drugi, który się tutaj uzupełnia, to cykl wegetacyjny związany z wegetacją roślin. No i zaczynamy od początku, bo rozpoczynamy w ciemnej porze roku, ja ją tak nazwałem, wtedy, kiedy rozpoczyna się jesień. Rozpoczynamy czym? Jak w kościele, czyli adwentem, przygotowaniem tak naprawdę na Boże Narodzenie, na narodzenie się Jezusa Chrystusa. Niektórzy mówią, że to jest taka pozorna wędrówka Jezusa Chrystusa, która nam wyznacza ten cykl i rzeczywiście od narodzin po śmierci to w kółko tak samo się toczy. Mało tego, ta cykliczność jest też związana z dniem, bo dzień musi być taki sam, w ogóle cykl zachowania. To jest ciekawe, bo my dzisiaj tak nie żyjemy, nasze cykle nie są takie świadome, nie ma takiej świadomości cyklicznej i dlatego mamy tyle problemów z komunikacją werbalną w społeczeństwie, bo nie jesteśmy nauczeni tych cyklów, jak ktoś może funkcjonować, a kiedyś funkcjonowaliśmy bardzo podobnie. Bo to się brało jednakowo. Ciemna pora roku, zaczynamy adwent, przygotowania do Bożego Narodzenia. I tutaj adwent jest takim czasem umartwiania. Czasem, kiedy nie jak dzisiaj myślimy, że to jest radosne oczekiwanie na przyjście Jezusa Chrystusa, tylko to jest post. Ciężki post, gdzie zachowujemy ciszę, zachowujemy spokój, umartwiamy się, nie jemy w niektórych rygorystycznych domach mięsa, nie jemy takiego, nie jemy słodyczy, nie pieczemy, no wyciszamy się. Potem przychodzi Boże Narodzenie, które jest czasem radości. I w tym momencie czas zabawy, wspólnego świętowania, ale też przeżywania, bycia ze sobą powoduje kolejną cykliczność. No i idziemy dalej. Zaczyna się karnawał, w karnawale znowu zabawa. Mamy możliwość do tego, żeby się zacząć przygotowywać na kolejną część pracy w roku, ale też tutaj trochę się wyżywamy. Wyżywamy się swoją energią, no bo zabawa powoduje kolejne endorfiny i tak dalej. Przychodzi post. I znowu
0: czy to jest taki post jak ten w adwencie?
3: Jeszcze cięższy.
0: Jeszcze cięższy.
3: Wtedy nie jemy i chodzimy do kościoła na nabożeństwa. Między innymi na gorzkie żale. Na gorzkie żale mówimy moja wina. Moja bardzo wielka wina. Tak jakby wyrzucamy na zewnątrz to, co zrobiliśmy. Jakby oczyszczamy się w pewien sposób. My dzisiaj korzystamy z pomocy psychologów. A to było to wewnętrzne oczyszczenie na wsi. Czas zabawy, kiedy się pojawia energia, a potem czas wyrzucenia swoich grzechów, swoich złości, tego co jest, umartwienia, postu. No wszyscy dzisiaj jesteśmy na jakichś tam dietach. Najśmieszniejsza dieta, którą sam stosuję, to dieta postu przerwanego, która jest tak naprawdę, była przez naszych dziadków stosowana normatywnie, bo jedzono od konkretnej godziny do konkretnej godziny z konkretnymi przerwami, jakby to powodowało zdrowie. Kolejna dieta, którą wszyscy stosujemy, to jest nowa dieta powodująca, że jemy to, co jest sezonowe, no, czyli to, co jedli nasi dziadkowie.
0: Czyli jakby wracamy do tego, co było dawno, dawno temu i oni dokładnie tak samo żyli. Bo
3: to był ich naturalny tryb życia w momentach, kiedy mamy w ogóle oczyszczenia, tak? Oczyszczamy swój organizm od czegoś, to oni go oczyszczali w czasie postu. Nie jedli tłuszczu. Nie jedli tłuszczu zwierzęcego, nie jedli mięsa, jedli tylko kaszę, więc to w ogóle błonnik przyjmowali. No my dzisiaj po prostu zamiast skorzystać z tych dóbr, które wypracowali u nas dziadkowie i

0: wiedzieć, ale
1: nazywajmy rzeczy po
0: imieniu. Dokładnie o to mi chodziło, że dzisiaj korzystamy z tych dawnych prawideł. Ja się cieszę, że nasza rola etnologów za chwilę będzie dostrzeżona, ponieważ my te wszystkie rzeczy wiemy. Bo się nauczyliśmy tych rzeczy raz, że z książek, z literatury, ale też z badań terenowych, które prowadzimy i takiego prawdziwego życia.
2: Owija się samą przylepną i dopiero tą taśmę się łączy lutem gorącym, co powoduje, że powstaje witraż. Te witraże Tiffany'ego to przede wszystkim są znane z lamp Tiffany'ego, które no, podejrzewam, że są znane na całym świecie i każdy widział piękne kolorowe szkiełka zatapiane w ołowiu. Przepraszam, w cynie. Natomiast my w Pałacu Młodzieży zajmujemy się małymi formami witrażowymi i to są przeważnie przewieszki, to są jakieś ozdobniki do okien, troszeczkę biżuterii. Dlaczego? Dlatego, że lampa to już jest bardzo skomplikowany etap i mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości w pracowni powstaną będzie na tyle młodzież wytrwała i ktoś będzie próbował lampę Tiffany'ego robić.
3: No właśnie, młodzież czy dzieci, bo mówi pan o młodzieży, a do kogo skierowane są zajęcia? Kto może wziąć w nich udział? Pytam pod kątem takiego bezpieczeństwa, bo mówimy o szkle, mówimy o cięciu tego szkła.
2: W regulaminie mamy, że od 10 roku życia, natomiast to jest zapis, który jest bardzo ruchomy. Dlaczego? Dlatego, że zacznijmy od tego, że zajęcia rzeczywiście są skoncentrowane na pracach bardzo niebezpiecznych, bo mówimy o szkle, które trzeba kroić, jest ostre. Natomiast do tego dochodzi przede wszystkim też lutowanie, gdzie temperatura lutu to jest około 400 stopni. Więc tutaj oprócz przecięć mogą być poparzenia. Dochodzą różnego rodzaju chemikalia, które mogą drażnić skórę czy tworzyć jakieś podrażnienia. Natomiast tak naprawdę wiek uczestnika zależy od jego umiejętności, tak, na witrażu. Mam uczniów, którzy mają 8 lat i robią witraże i robią przewieszki, ale są manualnie już dokształceni do tego, żeby przy tym pracować i przede wszystkim są zdyscyplinowani, bo na takich zajęciach dyscyplina i koncentracja to przede wszystkim, żeby właśnie zachować to bezpieczeństwo, nie możemy się rozpraszać. I tak jak mówię, zapis mamy 10-latki, od 10 lat, od 10 roku życia przyjmujemy na witraż. Natomiast jeżeli to jest dziecko, które jest manualnie uzdolnione, jest

0: Czy najstarsza młodzież to jest 16-17 lat w tym momencie.
1: No i wiem też, że są sukcesy, mimo że te zajęcia tak naprawdę od niedawna są prowadzone tutaj u Was w placówce, no to pierwsze sukcesy już są na koncie uczestników.
0: Tak, pracownia taka witrażu powstała tak naprawdę 1,5 roku temu. Wtedy zaczęliśmy robić te małe formy witrażowe. No i mam rzeczywiście na koncie sukcesy moich wychowanków, którzy uczestniczą w wystawach. Tutaj w lokalnych wystawach w Pałacu Młodzieży na pewno też są wyróżnienia i nagrody, gdzie staramy się uczestniczyć i pokazywać. Na samym początku też tak było, że po prostu chcieliśmy się pokazać z tym swoim formą witrażową, bo to jest niespotykane. Natomiast w pracowni są dziewczyny już, no dziewczyny, dzieci, bo jedna dziewczynka ma w tej chwili 9 lat, druga ma 12, które zdobyły wyróżnienia na ogólnopolskich konkursach, między innymi we Wrocławiu, i przywiozły stamtąd wyróżnienia. I dla mnie jest to już jakaś satysfakcja, że pomimo takiego krótkiego okresu dziewczyny mogły już wyrobić sobie pewną formę, pewną technikę i nie boją się tego zaprezentować dalej. Tak? To na pewno trzeba zaliczyć do sukcesów.
1: Myśli Pan, że w przyszłości te osoby, które osiągają sukcesy, jak i zarówno też te, które biorą udział w tych zajęciach, pójdą gdzieś dalej, faktycznie zainteresują się tą techniką tworzenia tych takich profesjonalnych witraży?
0: Znaczy ja mam nadzieję tak, że ważne jest, żeby pokazać młodzieży czy dzieciom, że coś można robić i tak naprawdę troszeczkę własnego wkładu, a piękne rzeczy wychodzą. Natomiast czy ich droga potoczy się w stronę witraży czy witrażystów, no to myślę, że czas pokaże, bo na pewno witraż Tiffany'ego może być odskocznią od pracy zawodowej, na pewno może być hobby, które można uprawiać w domu i tworzyć. Spotykamy teraz coraz więcej takich form witrażowych na różnych jarmarkach czy różnych takich stoiskach regionalnych, gdzie po malutku osoby, które mają troszeczkę manualnych umiejętności i też plastycznych, tworzą to w domu. Teraz już nie ma problemu z dostępnością narzędzi czy też samego szkła witrażowego. Więc można to traktować jako hobby i mam nadzieję, że ta młodzież, która tutaj pociągnie tego baksyla, będzie w przyszłości może nie zawodowo tworzyć witraże, ale będzie to dla nich hobbystyczne jakieś zajęcie, które pozwoli im odizolować się od życia zawodowego, pozwoli im się zrelaksować, a poza tym, tak jak mówię, jest to też taka dziedzina plastyki, gdzie no trzeba dość dużą koncentracji, trzeba dość dużą samego zaparcia, cierpliwości dużej, więc są to cechy, które na pewno będą procentować w przyszłości w innych zawodach czy w innych pracach, które będą wykonywać.
2: Na warsztaty można się zapisać o każdej porze roku, a godziny zajęć znajdziecie na www.pałacmłodzieży.pl. To jeden z najpopularniejszych festiwali w Nowym Sączu. Mowa o festiwalu Małopolska Karpaty Offer, który od 2008 roku jest organizowany zawsze w wakacje w Nowym Sączu. Od samego początku jego głównym założeniem było wyjście na ulicę miasta. O historii festiwalu opowiedziała nam Małgorzata Broda, organizatorka i inicjatorka tej imprezy.
3: W 2008 roku był prolog tego festiwalu. Taki próbny projekt, którym chcieliśmy zbadać, czy tego typu impreza się przyjmie w Nowym Sączu, został bardzo ciepło przyjęty. Wtedy to były tylko 2 dni, ale na ulicach pojawili się kolorowi ludzie. Zamysł od początku był taki, żeby podczas festiwalu wychodzić z różnymi formami kultury i sztuki jak najbliżej człowieka, co ma 2 plusy. Jeden jest taki, że nie trzeba się specjalnie wybierać. Festiwal też jest zawsze bezpłatny, a więc też płacić za atrakcje festiwalowe i można się na nie nawet przypadkowo natknąć w różnych miejscach. I walor to jest pokazywanie ładnych, klimatycznych miejsc właśnie w mieście naszym i w miastach i miasteczkach Małopolski, bo w 2009 i 2010 roku były 2 edycje, gdzie festiwal naprawdę wyszedł w Małopolskę. Był realizowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ze środków.

0: środków europejskich, mieliśmy trochę większe możliwości finansowe i to naprawdę działało. Marzy mi się, żeby powrócić do tej formuły, żeby festiwal odbywał się nie tylko w Nowym Sączu, ale i w różnych pięknych miejscach. Takich, które już turystycznie są znane, ale też takich, które są urokliwe, a ten ruch turystyczny tam jest mniejszy.
1: A pani jako twórczyni festiwalu nie bała się tego, że ta formuła jednak może się nie przyjąć, że to takie wychodzenie na ulicę, to pokazywanie tych teatrów ulicznych, to jednak jeszcze nie dla Nowego Sącza?
0: No, trochę miałam wątpliwości, ale z drugiej strony właśnie po to był ten prolog, żeby to zbadać, zobaczyć, jak ludzie zareagują. Ja trochę się staram być rzecznikiem, planując jakieś projekty, być rzecznikiem publiczności. Oczywiście bazuję na własnych gustach czy własnej wrażliwości, ale też na opiniach moich licznych znajomych i osób, które, od których mam ten feedback. Właśnie Nowy Sącz, no już tych kontaktów jest sporo, gdzie ludzie szczerze wypowiadają się co do różnych propozycji artystycznych, które my im dajemy. I te opinie po prologu były wręcz zaskakująco liczne i pozytywne na korzyść.
1: Czyli przyjęło się.
0: Przyjęło się i widać, że z tych propozycji mnóstwo ludzi korzysta. Zamysł też był taki celowo, żeby ten koncert Muzyka Karpat był. Myśmy celowali w pierwszych latach festiwalu w takie grupy, które są kojarzone, dobrze kojarzone, ale znane, żeby do reszty tych naszych festiwalowych wydarzeń, gdzie nazwy tych teatrów czy grup artystycznych mogą Państwu nic nie powiedzieć, ale są naprawdę znakomite i ilość kreatywności włożona w to i też wspaniałego warsztatu i pracy przekłada się na jakość tych spektakli, one są niezapomniane, żeby ten piątek przyciągał do pozostałych dni i wywoływał takie wrażenie, ach, jest fajnie, to przyjdę zobaczyć, co jest jutro. I staramy się zawsze to tak rozgrywać. Ja niesamowicie jestem szczęśliwa, kiedy po wielu latach teraz z festiwalu przecież nie było właściwie 3 lata, bo w 2021 roku była bardzo, o wiele skromniejsza edycja dwudniowa. Później festiwalu w ogóle nie było. I ja czytam na różnych forach ludzi, którzy wspominają konkretne punkty programu, że to było coś najpiękniejszego, co widzieli w życiu, że nigdy tego nie zapomną. Wiążą się więc z tym emocje, które trwają w człowieku. To myślę, że no, sztuka, kultura ma takie zadanie właśnie, żeby nam odmieniać ten codzienny, nie zawsze kolorowy i różowy świat i na chwilę nas poruszać, tak żeby to potem w nas pracowało. Cieszę się, że festiwal to jest w stanie zaproponować.
1: Też chyba taka, można powiedzieć, innowacja w mieście, czyli to kino plenerowe, gdzie filmy wyświetlane są na Baszcie Kowalskiej, gdzie Baszta Kowalska jest jakby tym ekranem. Ja pamiętam te pierwsze festiwale, gdzie naprawdę dużo ludzi przyszło to zobaczyć. To też były jakby takie początki kina plenerowego u nas w mieście.
0: No właśnie, cieszę się, że pewne rzeczy, w których byliśmy pionierami, ktoś inny teraz podejmuje. W ogóle nie traktuję takich spraw jak konkurencję, wręcz przeciwnie. Czasem jest tak, że pokaże się, że coś można zrobić i ludziom się to spodoba i potem ktoś inny przejmuje pałeczkę i robi to w dłuższym wymiarze, na przykład przez całe lato. Świetnie. Moim zdaniem Baszta Kowalska jest znakomitym miejscem, bo jest niezwykle klimatyczna, a zaczęło się od tego, że poszukiwałam miejsca na Drakuliadę, bo Karpaty, no to Drakula i tych filmów o Drakuli jest bardzo dobrych i na poważnie i z przymrużeniem oka jest mnóstwo i tam klimat do wyświetlania tych filmów był wymarzony. Niektórzy widzowie śmiali się nawet, że pytając nas, jaką garzę płacimy nietoperzom, które tam przelatywały od czasu do czasu nad ekranem. I pora, i miejsce, i taka zaciszność, a z drugiej strony blisko od rynku, więc osoby, które oglądały właśnie sobotnie teatry, tańce, performanse, mogły przejść bez problemu pod basztę. No, jakoś tak się ustaliły ścieżki tego festiwalu w Nowym Sączu i miejsca, bo też zawsze na Jagiellońskiej jest jakaś

0: jakieś wydarzenie i na plantach. Te planty oswajane, no tam, gdzie mamusie z dziećmi przychodzą, tam właśnie postanowiliśmy wejść z propozycjami takimi dla najmłodszych. To też się sprawdza i zawsze jest publiczność i to jest najcudowniejsza publiczność, bo śmiejemy się, że wychowujemy sobie przyszłych widzów już tych bardziej dorosłych wydarzeń. Podobnie w miasteczku też, miejsce bezpieczne, bardzo oswojone, też tam dzieciarnia szaleje, nie tylko oglądając nasze propozycje, ale też bawiąc się z cyrkiem anime, na warsztatach robiąc różne rzeczy. Propozycje naprawdę są... Myślę, że każdy zdziwi się, jak bardzo był gotowy na udział w różnych tych wydarzeniach.
1: A skąd w ogóle nazwa Karpaty Offer?
0: Zaczęło się myślenie od offowego festiwalu, takiego właśnie nie dziejącego się wyłącznie na scenie, nie przedstawiającego tylko i wyłącznie wielkich gwiazd, ale to off było za bardzo z boku od naszych emocji, bo my nie chcemy być off, my chcemy być offer, czyli nie oczywiści, ale wychodzący z propozycją. Niekomercyjni, ale zapraszający widzów do nie tylko oglądania, słuchania, ale do współtworzenia, bo też te spektakle bardzo często, najczęściej właściwie są interaktywne. Publiczność w pewnym momencie zaciera się granica pomiędzy widownią a aktorami i publiczność bierze udział i współtworzy. I to jest z jednej strony oferta, oferta podwójna, bo festiwal z wydarzeniami artystycznymi, ale w pięknym miejscu w Polsce. A z drugiej strony jest to właśnie coś operującego poza tak zwanym mainstreamem tych najbardziej znanych marek kulturalnych. I to oznacza dla nas możliwość zaproszenia ich, najbrutalniej w świecie mówiąc, finansową, ale z drugiej strony wielką przygodę. Ja jestem szczęśliwa, że muszę oszczędzać, ponieważ w ten sposób spotykam artystów nieprawdopodobnych, z wyobraźnią, z wrażliwością cudowną, którzy nie są w głównym nurcie i nie żądają kosmicznych honorariów, ale dają nam kosmiczne przeżycia artystyczne.
1: To wszystko w ramach festiwalu Małopolska Karpaty Offer. Małgorzata Broda, jego inicjatorka, pomysłodawczyni i organizatorka, była naszym gościem. Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję i zapraszam, spotkajmy się na szlakach Karpat Offer.
1: Jest jedną z najbardziej znanych ulic w Nowym Sączu, bo znajduje się w samym centrum miasta. Chodzi o ulicę Jagiellońską, którą każdego dnia przechodzą setki mieszkańców Nowego Sącza, ale też tłumy turystów. Jaką ma historię? O tym opowiedział nam Łukasz Połomski, autor książki o Nowym Sączu Między Zacofaniem a Nowoczesnością.
2: To była ulica, która była częścią głównego szlaku handlowego prowadzącego na Węgry, stąd też jej wyjątkowe miejsce w historii i stąd też fakt, że przy tej ulicy swoje kamieniczki budowali właściwie najbardziej wpływowi, najbardziej bogaci sądeczanie, których po prostu było na to stać. Takim nazwijmy to okresem przejściowym, czy okresem takim kluczowym w historii tej ulicy jest początek XX wieku, przełom XIX-XX, kiedy ona się właściwie ukształtowała tak, jak ją widzimy teraz, a więc powstały te kamienice, które widzimy teraz, w większości oczywiście, bo są też kamienice późniejsze budowane na ulicy Jagiellońskiej. I tutaj oczywiście można by wymieniać te rodziny, które zamieszkiwały tę ulicę do okresu 1939 roku, bo to była ulica właściwie, która była takim lustrzanym odbiciem Nowego Sącza. Mieszkali tam Polacy, mieszkali tam Żydzi, mieszkali tam Ewangelicy, mieszkali tam potomkowie węgierskich urzędników i osadników, nazwijmy to, potomkowie Czechów, Austriaków, więc było to takie odbicie wielokulturowego Sącza. No tutaj kilka nazwisk, no to na pewno Ritterowie, kamienica słynna na samym początku, więc kamienica Marii Ritter, dzisiaj z unikalną galerią, która jest oddziałem Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Kamienica, która jest też świadectwem niezwykłego takiego kupieckiego

0: najlepiej zostawić sobie na parkingach zlokalizowanych wokół rynku w Muszynie. Polecam również, moi drodzy, wycieczkę pociągiem do Muszyny. Coraz chętniej, coraz liczniej turyści przyjeżdżający na południowe rubieża Sądecczyzny wybierają właśnie pociąg. Dlaczego? No bo tak, po pierwsze super tanio. Po drugie, część z nas, szczególnie tych maluczkich, tych jeszcze nieletnich, po prostu rzadko jeżdżą pociągiem. Jest to wyprawa sama w sobie. No a po trzecie, rzeczywiście daje nam niebywały komfort poruszania się. Nie myślimy o parkingu, o tym, czy samochód zatankowany. Bardzo, bardzo polecam. Dla tych, których tych pociągów jest zbyt mało, oczywiście jest jeszcze zbiorowa komunikacja autobusowa, która również w niedzielę rzadziej, ale jeździ.
1: Ale jeździ,
0: więc
1: można też tak jest, autobusem z Nowego Sącza
0: pojechać. Dobrze, czyli wiemy, jak dojechać. Mm-hmm. Teraz wiemy już, że wyjście na Malnik szukamy na rynku w Muszynie i szlak wyznaczony PTT-kowski, biały, żółty, biały, dla tych, którzy zaczynają przygodę w góry, wyprowadzi nas na wzgórze Malnik. Czy będzie pod górę?
1: No, będzie, tak. Oj tak.
0: Moi drodzy, skoro wybieramy się w góry...
1: Ubierzcie dobre buty, tyle tak. Powiem wam, wiem z własnego
0: doświadczenia. Słuchajcie, ale adidaski czy buty typu trekkingowego wystarczą, bo tego podejścia, no Michał, no na 45 minut, no dobrze, nawet jeśli godzina, to na górę Malnik warto, szczególnie, że żółty szlak prowadzi lwią część cieniem, więc nie wypali nam mózgu od razu na starcie, tylko na początku pójdziemy sobie
1: ale
0: cieniem.
1: Ale wodę warto zabrać ze sobą, bo
0: ale wodę, moi drodzy, bezwzględnie trzeba zabrać. Tu ważna bardzo uwaga i czapkę na głowę, nakrycie głowy również, dlatego, że na Malniku nie ma jeszcze infrastruktury gastronomicznej. W związku z tym bezsprzecznie trzeba mieć troszkę więcej wody niż zwykle potrzebowalibyśmy na takie przejście, dlatego, że nie da się tam tej wody dolać. Więc jeszcze raz, woda oczywiście może być mineralna ze zdroju Milusia, którą mamy zarówno w pijalni Milusi, jak i w ratuszu na terenie kawiarni. Pamiętajmy, woda w butelkach albo napój, który uważamy za stosowny. I na szczycie Malniku mamy już przepiękną panoramę w kierunku południowym, a więc już po tych pierwszych trudach, tak jak tutaj z Michałem opowiadamy o swoich doświadczeniach, możemy od razu piękną panoramę otrzymać. Jest to panorama na południe, zobaczymy troszkę pasma Radziejowej, zobaczymy już wysoko w Pieninach, no i genialna panorama na Tatry. A więc zdecydowanie warto na sam Malnik. No dobrze, ale my mówimy, że jest wieża widokowa.
1: No właśnie, bo pytanie, czy wieża jest na samym szczycie, czy na szczycie jest ten przekaźnik radiowo-telewizyjny?
0: Na szczycie dokładnie ten triangul, który pokazuje szczyt Malnika, jest tak naprawdę troszkę, sprawiedliwie będzie powiedzieć, między przekaźnikiem a wieżą widokową. Jest wyraźnie taka wyeksponowany szczycik i tam według mojej pamięci ten triangul jest, a jak nie, to na pewno jest ten taki słupeczek mały, pokazujący najwyższy punkt. Ale dosłownie, no naprawdę 5 minut z zegarkiem w ręku od szczytu znajduje się wyraźnie wyeksponowana w panoramie wieża widokowa. Ławeczki pod wieżą, można przysiąść, można przystanąć. Bardzo dobrej konstrukcji, bardzo dobrej jakości schodki. Nie rusza się, jak wieje wiatr. Bo czasem Państwo pytacie, czy nie, ta się akurat nie rusza. Są schodki, nie ma tej kratki takiej metalowej, tylko są schodki i wychodzimy na szczyt. Ja jestem tą wieżą zauroczona, ponieważ dzięki temu widzę panoramę na Jaworzynę Krynicką.
1: A jestem widokiem zauroczony z tej wieży.
0: Nie tylko Beskid Niski, no właśnie, w zależności od tego, w którym stronę patrzymy, nie mówię prawo-lewo, tylko widzimy Beskid Niski, widzimy pasmo Jaworzyny. W związku z tym, że jesteśmy ciut wyżej niż szczyt Malniku, więc w związku z tym widzimy też panoramę na Gorce, na Wyspowy, na ukochany widok na Tatry i fantastyczne pojawia się nam widok na pogranicze polsko-słowackie, a więc i Magura Kurczyńska, i Góry Czergow, Buszow. Jak najbardziej, bardzo, bardzo, bardzo polecam. Nie jest to jeszcze aż tak popularne, żeby trzeba było czekać w kolejce do wejścia, więc nie zwlekajmy autobusem, pociągiem, samochodem, rowerem, a potem można pociągiem ten rower zapakować z powrotem.
1: Ale jak rower to chyba jednak na dole warto zostawić, no chyba, że są tacy odważni, tacy zaprawieni w boju, że przejadą tym rowerem drogą, która prowadzi tam w okoliczne domostwa i z tych domostw też można wyjść na Malnik.
0: Moi drodzy, Jarek Tarański, który jest dla mnie takim guru turystyki rowerowej, prowadzi

0: profil profil w social mediach Velo Małopolska mawia, że Velo Poprad to jest, pamiętajmy, że możemy eksplorować w jedną stronę dzięki temu, że jest ten pociąg, który nas zwiezie lub zawiezie, prawda? Czyli nie musimy machnąć 100 kilometrów, wystarczy 50 to raz. Po drugie, pamiętajmy, że rozwój infrastruktury rowerowej umożliwił rozwój techniczności związanych z rowerami, mam na myśli rowery elektryczne. Oczywiście te rowery elektryczne są do pożyczenia w wielu miejscach, również na południowych rubieżach Sądecczyzny.
1: Mówiła Zuzanna Długosz, czyli Baba z Gór, przewodnik po Muszynie i okolicy w powiecie nowosądeckim. Legenda o Sędziwoju to najpopularniejsza miejska historia. Opowiada ona o słynnym sądeckim alchemiku. Podobno można go spotkać w Nowym Sączu, chodzącego wokół ratusza w noc sylwestrową. Zobaczą go tylko osoby z czystym sercem. Legendę o Sędziwoju opowiedziała nam Maria Marcinowska, muzealny historyk.
2: Tak, bo to taka bardzo ciekawa postać. Postać na wpół legendarna. No bo był to alchemik, człowiek niezwykle utalentowany, niezwykle zdolny, świetnie się uczył. Chodził do szkoły parafialnej w Nowym Sączu, tutaj urzędnikami byli jego rodzice. Kiedyś szkoły wyglądały zupełnie inaczej, bo ta szkoła, do której uczęszczał Sędziwój, to była szkoła dla chłopców. Szkoła prowadzona przez wykładowców, którzy przyjeżdżali do Nowego Sącza z Akademii Krakowskiej. No i uczyli się w tej szkole najzdolniejsi chłopcy, bo wtedy tylko chłopcy chodzili do szkoły. Rodzice myśleli, że Sędziwój zostanie lekarzem. I on rzeczywiście kształcił się w tym kierunku, ale to, co go rzeczywiście najbardziej fascynowało, to były doświadczenia chemiczne. Kiedyś o tym mówiło się, że to jest alchemia, takie obcowanie oczywiście ze wszelkimi chemicznymi substancjami. Co więcej, były to takie czasy, kiedy w całej Europie poszukiwano kamienia filozoficznego, sposobu zamiany zwykłego metalu w złoto. No i Sędziwój się włączył do tych poszukiwań, próbował uzyskać taką substancję, która by właśnie spowodowała, że metal w złoto czyste się zamieni. Długo te doświadczenia do niczego nie doprowadziły. On podróżował po całej Europie, próbował podglądać alchemików na różnych dworach królewskich, książęcych. Dotarł wreszcie do Niemiec i tak się zdarzyło, że tam poznał alchemika Setona w bardzo dziwnych okolicznościach, bo Seton był wtrącony do więzienia. Jak to się stało, nie wiadomo, że Seton właściwie... Sędziwój zdobył zaufanie Setona na tyle, że Seton postanowił przed śmiercią swoją zdradzić mu tajemnicę złotego proszku, który ponoć powodował właśnie tę cudowną zamianę metalu w złoto. Mówi się też, że Seton tego proszku trochę posiadał, podarował go Sędziwojowi z takim zastrzeżeniem, żeby nie zdradzał tej tajemnicy nikomu, bo to do niczego dobrego nie prowadzi i tylko może spowodować wiele kłopotów w życiu samego alchemika, który taką umiejętność posiada. No ale jak się nie pochwalić czymś, co się umie robić, a inni tego zrobić nie potrafią? Więc oczywiście Sędziwój postanowił pochwalić się umiejętnością zamiany zwykłego metalu w złoto. Podobno na dworze Rudolfa II w Pradze zamienił taki zwykły metalowy krążek na złotego dukata. No i oczywiście wtedy wszyscy mocno zainteresowali się, jak tego dokonał. Ci, którzy również próbowali to zrobić, a do tej pory im się nie udało, zazdrośni o powodzenie Sędziwoja, dotąd knuli przeciwko niemu, że Sędziwój trafił do więzienia i niełatwo było się stamtąd wydostać. Po prostu uciekł z tego więzienia po jakimś czasie. Przepadły gdzieś prawie wszystkie ilości tego złotego proszku, którym dysponował. No i cóż, nadal próbował robić doświadczenia. Jego sława dzięki temu pokazowi w Pradze rozeszła się po całej Europie. Trafił więc nawet na dwór Zygmunta III Wazy do Warszawy. Tam dostał specjalną komnatę do takich badań, doświadczeń. Prowadził te doświadczenia, próbował jeszcze raz uzyskać cudowny środek, ale nigdy mu się to nie udało. Te jego zabiegi, ta komnata i spotkanie z królem

0: obrazie Jan Matejko. Jest taki słynny obraz pokazujący właśnie sędziwoja, który próbuje znów odnaleźć kamień filozoficzny. No ale niestety nie udało się. Sędziwój wyjechał z Warszawy. Podobno gdzieś na Dolnym Śląsku kupił dom, w którym spędził ostatnie lata życia. Gdzieś tam daleko zmarł, ale zawsze myślami często wracał tutaj do Nowego Sącza, gdzie spędził dzieciństwo i młodość. No i właśnie taka tutejsza legenda, która mówi o tym, że można jeszcze i dzisiaj spotkać się z sędziwojem, kiedy w noc sylwestrową przyjdzie się na nowosądecki rynek z czystym sercem, z czystym sumieniem. Tak mniej więcej od 2 tygodni żadnego przewinienia na koncie mieć nie wolno. Wtedy można zobaczyć właśnie ducha Michała Sędziwoja, który chodzi sobie po rynku w todze uczonego, rozrzuca złote dukaty. One bezgłośnie upadają na płytę rynku, a kto zobaczy taką postać, taką sylwetkę, to może być pewien, że będzie miał powodzenie w życiu, że właściwie wszystko mu przyjdzie samo, nie musi się bardzo przejmować ani nauką, ani pracą, będzie miał w życiu powodzenie, więc może warto tak po prostu wybrać się z tym czystym sercem na nowosądecki rynek i spróbować zobaczyć sędziwoja i te złote dukaty, które rozrzuca.
1: Więcej takich legend poznacie, odwiedzając oddziały Muzeum Ziemi Sądeckiej. Przewodnicy chętniej opowiadają.
2: SK Małopolska News.
1: Zapraszamy, Michał Rejduch. Można już zgłaszać pomysły do budżetu obywatelskiego Nowego Sącza. Warto, bo do podziału jest rekordowo dużo pieniędzy, ponad 5 milionów złotych. Mówi Bożena Borkowska, wiceprezydent Nowego Sącza.
3: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj, 4 maja, rusza już kolejna, 12 edycja budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza na rok 2027. Najważniejsze daty dla mieszkańców Nowego Sącza to termin 18 maja. Do tego dnia mieszkańcy Nowego Sącza mogą zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego. W tym roku mamy rekordową kwotę na projekt do budżetu obywatelskiego, to jest 5 230 000. Mamy dwa rodzaje projektów, projekty ogólnomiejskie oraz projekty osiedlowe. Podział środków finansowych jest 50 na 50, czyli 2 615 000 na projekty ogólnomiejskie i taka sama kwota na projekty osiedlowe. Podział środków finansowych na projekty osiedlowe wynika z liczby mieszkańców na danym osiedlu oraz powierzchni danego mieszkańca na dzień 31 grudzień 2025. Zapraszam mieszkańców Nowego Sącza do śledzenia strony internetowej budżetu obywatelskiego bo.nowysacz.pl. Projektami i obsługą budżetu obywatelskiego w mieście Nowym Sączu zajmuje się Biuro Aktywności Obywatelskiej z panią kierownik Kamilą Mateją na czele. Bardzo proszę panią kierownik o szczegóły budżetu obywatelskiego.
4: Szanowni Państwo, tak jak pani prezydent wspomniała, ruszamy już z 12. edycją budżetu obywatelskiego. Chcielibyśmy tak naprawdę przypomnieć Państwu podstawowe zasady składania projektów, bo nie ukrywamy, że w stosunku do lat wcześniejszych te zasady nie ulegają zmianie, więc znacząco tutaj nie trzeba będzie się dokładnie zapoznawać z nowymi zasadami. Czyli najważniejszą kwestią jest, kto może złożyć projekt w ramach budżetu obywatelskiego. Mówimy tutaj o tym, że budżet obywatelski może złożyć każdy mieszkaniec Nowego Sącza, znaczy projekt w ramach budżetu obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec Nowego Sącza, niezależnie od wieku. Oczywiście musi pamiętać, aby być zameldowany na pobyt stały lub czasowy na terenie Nowego Sącza, bądź w przypadku, gdy osoba zamieszkuje Nowy Sącz, jednak tego meldunku nie ma, musi pamiętać o złożeniu stosownego oświadczenia na dzienniku podawczym Urzędu Miasta, to jest na rynek 1. Wzór takiego oświadczenia oczywiście jak co roku można pobrać ze strony bo.nowysacz.pl. Projekty, tak jak wspomniałam, może złożyć niezależnie od wieku każdy mieszkaniec, czyli może również złożyć mieszkaniec niepełnoletni, tylko w takim przypadku musi pamiętać o dołączeniu zgody rodzica czy też opiekuna prawnego na udział tej osoby w budżecie obywatelskim.

Również z takiego formularza, takiej zgody należy pobrać ze strony bo.nowysacz.pl. Jak można złożyć projekty? Projekty jak co roku będzie można złożyć i można już składać w dwojaki sposób. Klasycznie w wersji papierowej poprzez wypełnienie formularza wydrukowanego, czy też formularza w wersji edycyjnej na komputerze, który należy kolejno po wypełnieniu złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Nowego Sącza, bądź elektronicznie poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie internetowej bo.nowysacz.pl. Aby wypełnić wniosek w wersji elektronicznej, należy bardzo szybciutko utworzyć konto w systemie poprzez podanie adres e-mail. Na podany adres e-mail wysłany zostanie link aktywizacyjny. Po kliknięciu w ten link system pozwoli wnioskodawcy zalogować się do systemu i w tym systemie należy wypełnić takie same pola jak w formularzu papierowym informujące o złożeniu projektu i w ten formularz po prostu wypełnić elektronicznie i złożyć swój autorski pomysł na Nowy Sącz. W przypadku, gdy ktoś zdecyduje się na złożenie projektu w wersji papierowej, oczywiście wzór formularza jest dostępny na stronie internetowej bo.nowysacz.pl. Również dysponujemy takimi formularzami wydrukowanymi w Biurze Aktywności Obywatelskiej, więc każdy mieszkaniec, który oczywiście nie ma możliwości wydrukowania, może zgłosić się do biura przy ulicy Jagiellońskiej 14 i taki formularz wraz z stosownymi załącznikami również możemy przekazać mieszkańcowi. O czym pamiętać? Jak co roku oczywiście do formularza wnioskodawcy muszą dołączyć listę poparcia. W przypadku, gdy wnioskodawca będzie chciał złożyć projekt ogólnomiejski, lista poparcia musi być poparta przez 20 mieszkańców Nowego Sącza. Oczywiście nie wliczamy do tych osób popierających wnioskodawcy. Natomiast w przypadku projektu osiedlowego lista poparcia musi być poparta przez jednego mieszkańca Nowego Sącza bez względu na osiedle. Również nie wliczamy do tej listy poparcia wnioskodawcy. Tak jak wspomniałam wcześniej, w przypadku, gdy projekt chce złożyć osoba niepełnoletnia, konieczne jest również dołączenie zgody rodzica czy też opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w urzędzie obywatelskim. W przypadku, gdy wnioskodawca będzie chciał złożyć projekt na terenie instytucji miejskiej bądź na terenie niebędącym własnością miasta, konieczne jest dołączenie do takiego projektu stosownej zgody czy też oświadczenia o gotowości do współpracy. A taką zgodę wnioskodawca osobiście sam musi zwrócić się do danego podmiotu czy też do właściciela danego terenu o taką zgodę, którą musi kolejno przedłożyć do projektu. Tak dla przypomnienia, w przypadku terenów niebędących własnością miasta można wyłącznie realizować projekty miękkie. Mówimy tutaj o wszelkiego rodzaju festynach, piknikach czy też zajęciach sportowych albo wszelkiego innego rodzaju działaniach miękkich. Nie ma możliwości realizacji na terenie niebędącym własnością miasta projektów inwestycyjnych. Gdy wnioskodawca jednak zdecyduje się złożyć projekt w wersji elektronicznej, dochodzą do niego dodatkowe obowiązki, czyli musi te zgody, które dołączył, czyli listę poparcia oraz oświadczenie o gotowości współpracy, przedłożyć w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia projektu na dziennik podawczy w wersji papierowej stosowne do oświadczenia. Czego mogą dotyczyć projekty? Tak samo jak w latach ubiegłych, projekty muszą wpisywać się w zadania własne miasta i oczywiście muszą być możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. A dotyczyć mogą zarówno działań inwestycyjnych, mówimy tu o wszelkiego rodzaju remontach chodników, dróg, czy też doposażenia placów zabaw, które już istnieją, a które wymagają takiego doposażenia, czy też budowy nowych placów zabaw, czy boisk sportowych, siłowni zewnętrznych, czy też rozbudowy jakichś skwerów, tworzenia parków kieszonkowych, jak tutaj w ostatnim czasie są takie parki tworzone na naszym Nowym Sączu. Możemy też doposażyć miasto w nowe ławki, kosze na śmieci, czy też oświetlenia albo stojaki rowerowe. Oczywiście projekty mogą dotyczyć również działań miękkich. Mówimy tutaj o wszelkiego rodzaju działaniach społecznych, czyli w warsztatach, zajęciach dla seniorów, dla dzieci,

0: czy też festiwali, wystaw, o imprezach, festynach, to już pomysł wnioskodawcy, co by chciał zrealizować na terenie swojego osiedla. Bądź możemy też ukierunkować swój projekt w kierunku działań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego. Dotyczy to poprawy stanu oraz zwiększenia powierzchni terenów zielonych na terenie Nowego Sącza. Tak jak co roku musimy pamiętać o tym, że na poszczególne osiedla przypisana została poszczególna kwota, która jest przeznaczona na dane osiedle. I ta kwota też również ma znaczenie przy pisaniu projektu, ponieważ ona musi stanowić maksymalny koszt danego projektu. Nie ma możliwości, aby na danym osiedlu tą kwotę przekroczyć, żeby projekt na danym osiedlu przekroczył tą kwotę, ponieważ nie będzie spełniał on wymogów formalnych.
1: Szanowni Państwo, w imieniu prezydenta miasta Nowego Sącza, pana Ludomira Hanzla, zapraszam mieszkańców Nowego Sącza do składania projektu do budżetu obywatelskiego. Przypominam, ostateczny termin to jest 18 maja bieżącego roku. Ogłoszenie wyniku nastąpi 14 sierpnia tego roku. Zapraszam serdecznie. Przypominam, w Nowym Sączu mamy 25 osiedli i składamy wnioski na 25 osiedli, które znajdują się na terenie miasta Nowego Sącza. Kwoty, które są przeznaczone na poszczególne osiedla, Państwo znajdziecie na stronie bo.nowysacz.pl. Jest to strona budżetu obywatelskiej, gdzie są bardzo dokładne informacje, jak powinien wyglądać dany wniosek. Zaznaczam tylko, że największe kwoty, które są, to są na osiedlu Zawada, Bigonice, Poręba, Mała Helena, czyli osiedla, gdzie są najwięcej obszarowo. Natomiast najmniejsze kwoty to jest Centrum Osiedla Gnieźnieckiego i Kruślice. Jeszcze raz w imieniu prezydenta miasta Nowego Sącza serdecznie zapraszam do składania projektu. Do każdego projektu musi być przygotowany kosztorys, czyli poszczególne elementy danego projektu muszą być oceniane finansowo i kwota musi się mieścić dokładnie w kosztorysie na dane osiedle, która jest. Te kwoty są umieszczone na stronie bo.nowysacz.pl. Jeżeli jest zawyżona kwota, wnioskodawca jest proszony o weryfikację danego projektu. Jeżeli na danym osiedlu jest kilka projektów, to nie ukrywam, że jest niesamowita konkurencja i mieszkańcy się mobilizują. Natomiast jeżeli na danym osiedlu jest tylko jeden projekt, to nie ukrywam, że ilość osób głosujących jest minimalna. Dlatego zachęcamy do składania projektów po kilka na dane osiedle. Pamiętam takie lata, gdzie do godziny 24 danego roku do końca była wielka rywalizacja i czasami kilka głosów miało decydujący wpływ, który projekt na danym osiedlu wygrywa. I do to zachęcamy. To jest budżet obywatelski, czyli obywatele decydują, co na danym osiedlu będzie realizowane.
2: Szczegóły są na bo.nowysacz.pl. Czas na złożenie pomysłu mamy do 18 maja. Liczą straty i załamują ręce. Mowa o sadownikach z gminy Łącko koło Nowego Sącza w Małopolsce. Wszystko przez wyjątkowo zimne noce, których w ostatnich dniach było kilka. Mróz uszkodził wiele drzew owocowych, głównie jabłoni i czereśni. Straty są ogromne, mówią sadownicy.
3: Tegoroczne przymrozki są bardzo dotkliwe dla sadowników w całej Polsce. Jerzy Koza, sadownik z Łącka. W wielu regionach, w tym naszym, temperatura spadła poniżej nawet 8 stopni, poniżej zera, co będzie miało przełożenie bardzo duże na spadek produkcji w całej Polsce. W moim sadzie również widzimy skutki tych przymrozków. Wiele kwiatów i pąków jest po prostu uszkodzonych. To będzie się wiązało z dużym spadkiem produkcji w porównaniu do poprzednich lat. To też pokazuje, jak bardzo nasza produkcja sadownicza jest uzależniona od pogody i niewielki mamy wpływ na to, jakie tak naprawdę będą plony. Wszystko zależy od pogody. W naszym regionie tutaj przymrozki przyszły zaraz przed kwitnieniem, więc kwiaty jakby teraz na pierwszy rzut oka wydaje się, że wszystko jest w porządku, jednak jak zobaczymy wewnątrz kwiatów, pręty i pędy są po prostu przemarznięte, są czarnego koloru i jakby wszystko będziemy teraz starać się jak najwięcej owoców uratować i będziemy stosować różne zabiegi chemiczne, które może w jakimś tam stopniu pomogą rozwinąć się tym owocom, jednak spadki będą w produkcji bardzo duże. Procentowo bym powiedział, że przemroziło około 70% owoców. Patrząc na to, jak duże są przymrozki w

0: W całej Polsce to spadek produkcji będzie bardzo duży, co będzie się wiązało z dużym wzrostem cen owoców w całym kraju. No niestety z takimi przymrozkami ciężko jest walczyć. No, wielu sadowników próbuje rozpalać różnego rodzaju ogniska, są różnego rodzaju sposoby, zraszacze nadkoronowe, które próbują jakby przeciwdziałać tym przymrozkom, jednak no, efekt tego nie zawsze jest tak, jakby się oczekiwało.
1: Czereśnia w tym roku ucierpiała praktycznie 100%. Widzimy, już były zalążki, owoce były, się wykształtowały, były zapylone, ale nie znajdzie w ogóle dobrej czereśni. To jest wszystko przemarznięte, widać, że już jeszcze parę dni i to wszystko będzie opadało. No, mróz był tutaj dosyć duży, praktycznie 8 stopni, 7-8 stopni. Trwało to przez 5 godzin. Walczyliśmy z żywiołem jak gdyby. Polewaliśmy wodą, trochęśmy palili nawet w sadach, żeby to ogrzać, ale jednak to nic nie pomogło. Wszystko jest przemarznięte. Kazimierz Różna, czyli gmina Łącko. Jesteśmy w sadzie czereśniowym, który bardzo ucierpiał z przymrozków. No, trudno to nawet nazwać przymrozkami, to był mróz. On był w granicach 7-9 stopni na minusie. No, walczyliśmy przez całą noc, polewaliśmy wodą, między innymi. Trężeśmy jeździli takie mobilne ogniska na przyczepach, ale praktycznie to nic nie dało. No, przegraliśmy żywiołem. Rok będzie bardzo ciężki, bo ponieśliśmy już dosyć dużo kosztów, zabiegów, żeśmy trochę wykonali. I mimo to, że nie będzie plonów, zabiegi trzeba będzie dalej wykonywać, żeby utrzymać w dobrej kondycji te drzewa. Na pewno wysokość odszkodowań, nie wiem, nie chcę tutaj wyciągać jakieś wniosków, ale na pewno nam to nie pokryje, ponieważ środki ochrony roślin bardzo podrożały. Wiadomo, olej napędowy i wszystkie inne rzeczy, czynnik ludzki, jest to bardzo drogo. No, chociaż żeby trochę zrekompensować, ile się da, to będziemy próbować. Jak dostaniemy oczywiście środki i kiedy te środki przypłyną. Czy nie będzie tak, że te środki przypłyną dopiero za rok, a tutaj trzeba teraz już stosować środki, tym bardziej jest to wszystko przemrożone, a mimo to trzeba ponosić koszty. Bardzo ciężko, bo kredyt to ma to do siebie, że trzeba go spłacić. I teraz zaciągnąć kredyt na przyszłą produkcję i teraz w tym roku nie będzie plonu. A jaka jest gwarancja, że za rok o tej porze to samo nie powstanie? I może być kumulacja tego kredytu, a zresztą banki też patrzą na rentowność, płynność, czy te osoby. I to nic, że chcę wziąć kredyt, ale czy jeszcze bank mi tego kredytu udzieli. Większość, praktycznie cała gmina jest przemrożona, no, w granicach 90%, może i więcej, może i ciutki, ale generalnie będzie tragedia. Owoców nie będzie w gminie Łącku, czy jabłek, czy czereśni, to będzie bardzo ciężko. Tyle będzie, że będzie to wszystko drożej, ale życie nie zna pustki i będą sprowadzone, tylko na pewno będzie dla konsumenta drożej, bo sam przywóz tego, dystrybucja, a tak to mieliśmy bezpośrednio w sadu od rolnika, było to dużo taniej i wiadomo, jeszcze lepszej jakości mieliśmy te nasze owoce.
2: Gądek Krzysztof, Czarny Potok, sadownik. No wie pan, to ten mróz, który wystąpił w przeciągu tych 4 dni, to najgorszy był dzień ze środy na czwartek, kiedy ta temperatura spadła tutaj do minus 6 stopni. I najgorsze jest to, że to nie był przymrozek, tylko to był mróz, regularny mróz, który występował między godziną 10 a 5, 6 rano. Kulminacja tej niskiej temperatury była między 3 a 5 rano. W tej chwili jesteśmy w pełni kwitnienia, więc musimy jeszcze chwileczkę poczekać, żeby to dokładnie ocenić. Natomiast wie pan, te skutki, negatywne skutki mrozowe, które wystąpiły, dodatkowo potęguje susza, która występuje w naszym rejonie. Tutaj deszcz nie padał już praktycznie 2 miesiące. I proszę wiedzieć, jak sucha ziemia jest, aż pylista. Gdyby w tej wody wilgoci było więcej, prawdopodobnie by te skutki mrozowe były troszeczkę mniejsze niż będą. Ja bym tu jeszcze poczekał z oceną, dlatego że te zawiązki, które zostały, które są w tej chwili, pszczoła po nich chodzi, są zapylane, one są bardzo słabe. To widać, jak się począśnie gałązką, że on to wszystko leci. No mówię, gdyby była wilgoć, to prawdopodobnie by to było zdecydowanie lepiej. Zawsze było, mówiło się o przymrozkach, prawda? Mówiło się o zimnych ogrodnikach, ale żeby regularny mróz występował, no bo to trzeba powiedzieć, że to był regularny mróz. I on nie występował przez 15-20 godzin.

0: minut, tylko to trwało kilka dobrych godzin. W naszym rejonie ludzie w różny sposób zabezpieczali te sady. Niektórzy palili ogniska, niektórzy palili, są takie specjalne świece zadymiające. Niektórzy jeździli z opryskiwaczem i pryskali, żeby to woda, żeby ta w jakiś sposób ochroniła te zawiązki. Natomiast no, u nas nie ma tych systemów nadkoronowych do zraszania. One występują bardziej w rejonie Grójca czy w rejonie Lubelszczyzny. Natomiast u nas tego nie ma, więc no nie mamy zbyt wielkiego wyboru, żeby się bronić przed tymi mrozami. Zawsze było tak, że ten mróz występował gdzieś lokalnie. Czy to był Grójc, czy to była Lubelszczyzna, czy to był Sandomierz. To przed tak 3 lata temu, że to był Sandomierz. 2 lata temu była bodajże Lubelszczyzna, Grójec chyba tam 3-4 lata temu też. Natomiast u nas to było bodajże też chyba 4 lata temu i to było punktowo. Ten mróz występował punktowo, a w tej chwili występował na terenie całego kraju. Polska była, że tak powiem, kulminacyjnym punktem na mapie Europy, bo mówi się o Ukrainie, że tam też wystąpiły, ale ten język tego mrozu był bardzo wąski i tam z tego co ja wiem, to nie ma specjalnie jakichś tam strat. Natomiast w Serbii się nic nie stało, na Węgrzech niewiele, przede wszystkim Turcja jest idealnie. A dla tych, którzy żyją wyłącznie z sadownictwa, to będzie bardzo ciężki rok. Bo nawet jeśli coś na tych drzewach zostanie, to prawdopodobnie będą to znamiona pomrozowe na nich występowały lub też zniekształcone będą owoce. Więc będzie ciężko przeżyć. Najgorsze jest to, że jesteśmy w okresie kwitnienia, czyli jesteśmy tak jakby praktycznie przed sezonem uprawy tych jabłoni i musimy do końca okresu wegetacji dbać o te jabłonie tak, jakby normalnie jabłko na nich rosło. Czyli musimy zapewnić im nawożenie odpowiednie, musimy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed chorobami i szkodnikami, więc nakłady są cały czas. Natomiast dla rynku konsumenckiego oczywiście w jakiś sposób to na pewno się przełoży na rynek konsumencki, aczkolwiek no, trzeba przyznać, że po prostu w Polsce mało promujemy tego jabłka i tego jabłka jest naprawdę z roku na rok coraz mniejsze spożycie. I tu jest problem, bo uważam, że jabłko to jest jeden z najzdrowszych owoców, które występuje w naszym rejonie i nasze organizmy są przystosowane do spożywania przyswajania tych witamin, które są w jabłkach. Natomiast dla branży przetwórczej to będzie bardzo, bardzo zły rok. Dlatego, że jabłko to jest podstawa w przetwórstwie, a będzie go na pewno zdecydowanie mniej niż w tamtym roku. Tak, my jesteśmy dopiero na początku okresu wegetacji. Teraz w czwartek bodajże zapowiadają jakieś tam deszcze, ale już na zachodzie deszcze, burze z gradami. Więc tutaj jesteśmy naprawdę na początku dopiero. Mamy jeszcze cały maj, cały czerwiec i cały lipiec. Więc mamy 3 pełne miesiące, gdzie mogą wystąpić anomalia pogodowe związane właśnie z wichurami, a przede wszystkim z gradem.
1: Jan Dziedzina, na wójt gminy Łącko. No niestety kolejny rok doświadczamy tej doli i niedoli natury i pogody, która wpływa na dole sadowników, a w tym roku wygląda, że mocno na niedole. I nie tylko ostatnie dni kwietnia, ale też mam wrażenie, że jeszcze i początek maja tutaj dołoży złego w tym wszystkim. Te informacje, które płyną z terenu, są bardzo, bardzo niepokojące, bo poczynając od dzisiaj przyjmujemy już wnioski, te szkodowe, mówiąc w uproszczeniu, natomiast sygnały mówią nawet i o 100% szkód. To jest naprawdę rzecz bardzo poważna i trudna. Ścieżka, można powiedzieć, jest już z grubsza przećwiczona poprzednimi laty. To jest marne pocieszenie, że mamy w tym doświadczenie. My jako samorząd w tym momencie robimy swoje, czyli na ten sygnał, o którym pan wspomniał, idący z góry, przystępujemy do przyjmowania wniosków. Przyjmujemy to wedle procedury też już od lat znanej. Też taką informację za chwileczkę puścimy poprzez stronę internetową i też social media, ale i pewnie też najbliższą niedzielę będziemy, mówiąc, my mam na myśli samorząd łącki, posiłkować się księżmi, żeby ta informacja w miarę dotarła do wszystkich, którzy tę informację mieć powinni. Więc pierwsza tura to jest składanie wniosków stosownych do Urzędu Gminy w Łącku, a później już komisje szacujące, powołane oczywiście w porozumieniu z Urzędem Wojewódzkim i też w tym układzie od lat niezmiennym zarówno pracownicy ODR, jak i też potencjalnie wydelegowani z Urzędu Wojewódzkiego. No i na pewno pośród naszych pracowników postaramy się na tyle, ile to możliwe, wydelegować taką liczbę, aby ta procedura szacowania już w terenie przebiegała sprawniej, aby jak najszybciej tę procedurę,

Tam na miejscu się dzieje, mieć za sobą i stosować, bo tylko przesłać dalej, a co dalej z tym będzie się działo, to już tutaj samorząd jest gminny, zdany na dole i też decyzje, które będą z góry płynąć, czytaj no pieniądze, bo mówiąc wprost trzeba o tym powiedzieć, bez pieniędzy tutaj sadownikom sporej części pewnie będzie się ciężko w tym roku wykaraskać z tych problemów, które niestety się mocno rysują. To będzie troszkę wróżenie z fusu. Wspomniałem, że informacje, które płyną od kilku dni, mówią nawet o 100% szkód, które miałyby się zadziać, no to by pokazywało, że ta skala w tym roku jest ogromna. Jeśli by szacować tutaj w sensie ilościowym, to będę bardzo ostrożny, ale informacje w tym roku płyną właściwie ze wszystkich stron gminy, bo gdzieś tam takimi falami, pasami to się zdarzało, że część gminy została dotknięta, część nie. Natomiast tu od kilku dni sadownicy mówią i to z różnych zakątków gminy, poczynając od Zabrzeży poprzez Zagorzyn, Wolę Kosnową, Kicznię, czy w drugą stronę Czarny Potok, Szczeresza, w stronę Katczy, to by znaczyło, że cała gmina została tym dotknięta. Też będę posiłkować się tym, co miałem przyjemność usłyszeć w sobotę podczas święta kwitących sadów w Łososinie, gdzie rozmawiałem. Zresztą to brzmiało też wystąpienie pana wójta Adama Wolaka i w rozmowach z sadownikami tamtejszymi. Pokrywałoby się to niestety z tym, co doświadczam i widzę na terenie naszej gminy, czyli ta fala przymrozków sięgnęła bardzo szeroko i bardzo mocno. No, jeśli mówimy o przymrozkach rzędu minus 7-8 stopni, no to już jest za dużo, żeby mogły sobie z tym poradzić niestety te kwitnące sady. Z jednej strony można by, jeżdżąc po terenie, wnioskować, że jest nieźle, bo tych nasadzeń wciąż jeszcze gdzieś widać, przybywa. Są odmładzane, stare nasadzenia usuwane, nowe

0: To tutaj trzeba naprawdę mocno się natrudzić, żeby wycisnąć z tej ziemi jak najwięcej, bo to jest słabej jakości gleby. Owszem, fajne nachylenie, fajne nasłonecznienie, to wszystko, ten aspekt łąckich jabłek, to wszystko jest prawda, ale to bez pracy, ogromnych nakładów pracy i też środków finansowych, to się samo nie zadzieje. Więc gdybym miał powiedzieć, jak ja to oceniam jako wójt gminy Sadownicze, jaką jest Łącko, to odnoszę wrażenie, że to jest, i tu nie chcę w jakąś taką troszkę fatalizm wpadać, ale to jest wciąż próba przetrwania, odnalezienia się w co roku na rok coraz trudniejszym rynku. Też nie będę odkrywczy, bo ja o tym wielokrotnie wspominałem i też słychać to z innych zakątków, że problem z następstwem pokoleniowym jest i mam nadzieję, że nie będzie się nasilał, ale ja go widzę, bo ta loteryjność, ta nieprzewidywalność pracy sadownika powoduje, że ludzie, a twierdzę to od zawsze, że gmina Łącko to jest gmina pracowitych ludzi, jak im się chce robić, to idą na etat, idą na budowę i wiedzą po miesiącu jakąś kasę będą mieć, mówiąc kolokwialnie. W przypadku sadownictwa niestety ta loteryjność i zależność, czy to od aury, bądź też od różnych czynników makroekonomicznych, powoduje, że tej przewidywalności nie ma i to powoduje ten brak stabilności i też jakiegoś takiego godziwego i przewidywalnego poziomu życia dla siebie i swojej rodziny, bo przecież o tym mówimy, że każdy pracuje i chciałby godnie z tego żyć. Więc podsumowując, mam takie odczucie, że wciąż jest to w przypadku sadowników tutaj łąckich, szeroko rozumianych łąckich, walka o przetrwanie i walka o to, żeby wciąż Łącko mogło szczycić się tym mianem nieformalnej stolicy małopolskich sadów.
1: Dodaje wójt gminy Łącko Jan Dziedzina. Jakie dokładnie są straty, teraz ustalać będzie specjalna komisja, która ruszy w teren. Ruszyła akcja darmowej sterylizacji wolnożyjących kotów w Nowym Sączu. Ich opiekunowie mogą się zgłaszać do Urzędu Miasta. Warto się pospieszyć, bo liczba takich zabiegów jest ograniczona.
2: Ruszyła miejska akcja jak co roku dotycząca kastracji i sterylizacji kotów. Głównie kotów wolnożyjących, kotów, które są dokarmiane przez mieszkańców miasta Nowego Sącza. Jest przygotowanych około 130 wniosków. Jeżeli ktoś chce skorzystać z takiej darmowej usługi, musi zgłosić się do Urzędu Miasta, Rynek 3, tutaj koło postoju taksówek, na pierwsze piętro. Trzeba się zgłosić do pani Małgosi, ona wydaje takie wnioski i kieruje, co trzeba dalej zrobić. Z usługi można skorzystać w lecznicy Serwin lub w lecznicy Jankisz. Te dwie lecznice podjęły się programu współpracy z miastem. Oprócz tego mogą też skorzystać właściciele psów i kotów właścicielskich.
3: Czyli takich, które mamy w domach.
2: Tak, te co mamy w domach, jeżeli nie mają chipów. Teraz jest akcja właśnie na chipowanie tych zwierząt. Zachęcamy, bo jest tylko 220 wniosków, więc kto pierwszy, ten lepszy. Komercyjnie, prywatnie jest to usługa dość droga, natomiast tutaj mamy całkowicie za darmo i za chipowanie zwierzaka, a potem Urzędnik Miasta będzie wprowadzał dane do bazy międzynarodowej, więc cała usługa jest za darmo. Bardzo, bardzo Państwa zachęcamy. Dużo zwierząt, które trafia do nas do schroniska, nie ma tych chipów. A gdyby miały, to my od razu mamy kontakt do właściciela, dzwonimy, piesek ma mniej stresów, właściciele mają mniej stresów, mniej kosztów. Więc wiemy, że psy nasze sądeckie nie są zaczipowane. W większości nie są. Dlatego bardzo, bardzo zachęcamy. To jest do wyczerpania zapasów. Przypominam, tylko 220 wniosków, więc warto jak najszybciej korzystać. I trzecia akcja związana tutaj też z kastracją, sterylizacją kotów wolnożyjących to odrobaczanie. Można również pobrać wniosek, żeby te zwierzaki, które są pod opieką do karmicieli, można było odrobaczyć takim odrobaczeniem kompleksowym na pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne.
3: Ja chciałbym wrócić jeszcze do tej akcji sterylizacji kotów. Jak to wygląda? My musimy fizycznie tego kota złapać?
2: Tak.
3: Trzeba i zawieźć kota, go do
2: Tak, jak już mamy wniosek, to łapiemy tego kota. Jeżeli jest to kot bardzo dziki, są specjalne klatki, łapki. My mamy dwie takie klatki w schronisku, możemy pożyczyć. Wiem, że Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, które praktycznie całorocznie pomaga mieszkańcom w sterylizacji i kastracji kotów, też mają kilka tych łapek. Można popytać w lecznicach, czy nie ma

0: mają takie łapki do wypożyczenia, bo jest to bardzo sprawne urządzenie. Kota można nawet z całą tą łapką przewieźć do lecznicy, no bo wiadomo, dziki kocur może nam narobić krzywdy. Ten kotek jest sterylizowany lub kastrowany w zależności od płci. Potem wybieramy tego kotka i wypuszczamy na wolność.
1: Tak od razu po zabiegu, czy on jakiś czas musi tam w tej lecznicy?
0: On w lecznicy jest zabezpieczony przeciwbólowo i antybiotykami, jeżeli jest taka potrzeba. Jeżeli w lecznicy jest miejsce, no to te koty tam zostają 2-3 dni, ale przy takiej akcji, jak tutaj mamy 130 zwierzaków, no może się okazać, że po prostu fizycznie lecznica nie będzie miała możliwości przetrzymać tego kotka, więc jeżeli to nie jest bardzo dziki kot, to można go gdzieś przetrzymać u siebie w domu ze 2 doby, czy w garażu, czy w jakiejś piwnicy. Natomiast...
1: Tak, żeby mu zapewnić ten spokój, tak? I dojście do zdrowia po tym zabiegu.
0: W

0: gdzieś przetrzymać u siebie w domu ze dwie doby, czy w garażu, czy w jakiejś piwnicy. Natomiast...
1: Tak, żeby mu zapewnić ten spokój, tak? I dojście do zdrowia po tym zabiegu.
0: Wy

0: i też szwy są takie, że nie trzeba ich ściągać, same się
1: rozpuszczą. Się po prostu.
0: Tak, tak, tak. I są to zabiegi robione naprawdę porządnie, profesjonalnie, właśnie pod to, żeby te zwierzaki sobie same radziły na zewnątrz później.
1: A w ogóle jaka skala jest tych kotów wolnożyjących, którymi mieszkańcy Nowego Sącza się opiekują? Bo mówi pani o tym, że 137 jest jakby możliwość zrobienia 137 tych zabiegów sterylizacji, ale pytanie, czy to wystarczy na wszystkie te koty, którymi się mieszkańcy Nowego Sącza opiekują?
0: No niestety koty się bardzo szybko rozmnażają. I tu jest problem, że mimo, że akcja jest co roku i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami też cały czas te kotki łapie, sterylizuje, kastruje, to i tak skala potrzeb jest dużo większa ze względu na to, że czasami nie zdążymy złapać tej ciąży czy tego zwierzaka przed ciążą. Również zwierzęta się przemieszczają między gminami, prawda? Przyjdzie, zostanie złapany kot w Nowym Sączu, my nie mamy pewności, czy on na pewno jest kotem sądeckim, a jest to akcja skierowana do mieszkańców i do zwierząt sądeckich, więc ciężko jest powiedzieć, na jaką to skalę. Na pewno jest tego za mało, dlatego warto jak najszybciej po ten wniosek się wybrać. I też mam taki apel, bo zdarza się, że ktoś weźmie wniosek i nie skorzysta, bo nie wiem, kotek ucieknie bądź zaginie. Warto, mamy taką prośbę, żeby dzwonić do urzędu i powiedzieć, że wniosek o danym numerze X nie będzie wykorzystany, ponieważ nie ma kota, i wtedy Urząd Miasta robi duplikat pod ten numer i
1: korzysta ktoś inny.
0: Dokładnie,
1: inny kot.
0: Tak. A szkoda by było, bo jak jest koniec akcji, to niestety już przepadają te wnioski i mogłoby więcej zwierzaków skorzystać.
1: A to chipowanie to jest związane też z tą zmianą ustawy, która jakby będzie narzucać teraz właścicielom zwierząt obowiązek tego chipowania?
0: Też, ale chipujemy już od lat. Od lat jest ta akcja, więc cały czas się przygotowujemy. Chipowanie zwierząt jest bardzo ważne w zabezpieczaniu, w hamowaniu bezdomności zwierząt. Dużo psiaków, które do nas trafia, szybciej by znalazło dom, albo w ogóle trafiłoby z powrotem do domu. Czasami ludzie nie szukają, nie przypuszczają, że zwierzak może być w schronisku. No a tutaj mamy od razu kontakt z właścicielem, ale na pewno jeśli chodzi o tą akcję państwową, jest to wspaniałe i będzie to dla nas dużym plusem, że zwierzaki będą oznakowane i będziemy wiedzieć, kto jest właścicielem, i ten kontakt z właścicielem będzie szybszy. To będzie powodowało, że będzie więcej miejsca w schroniskach, no i tak koszty też będą mniejsze, miejmy nadzieję.
1: Wiosna przyszła do schroniska w Nowym Sączu. Powiedzmy, co teraz się tam u was dzieje? Bo ostatnio jak rozmawialiśmy, to mówiła pani o tym, że jest dużo kotów do adopcji. Czy one już się wyadoptowały, czy jednak nadal czekają na swój dom?
0: Tak, jeśli chodzi o adopcję kotów, to jest taka specyfika, że każdy szuka małego, młodego kocurka, kociaczka. Natomiast koty dorosłe w tych schroniskach siedzą i zalegają latami i męczą się u nas, bo mają małe klatki, małe pomieszczenia. Praktycznie na tą chwilę mamy tylko 7 miejsc dla kotów, ze względu na to, że ustawa nam wprowadziła takie obwarowania co do wielkości klatek i z cyfry 25 musieliśmy zejść do 7 po to, żeby dostosować się do ustawy, więc to jest bardzo mało. Będziemy zabezpieczać tylko koty chore i po wypadku, natomiast nie możemy zabezpieczać kotów zdrowych, tak jak to było lata wstecz, ponieważ nie mamy już na to miejsca. Dlatego ta akcja sterylizacji i kastracji jest dla nas bardzo ważna, żeby powstrzymywać ten rozród, zmniejszać populację, bo koty wolnożyjące są potrzebne. Wiadomo, gryzonie są przez nie ścigane, natomiast jest ich za dużo. Jak jest ich za dużo, to już się robi problem. Te zwierzęta też bardzo często chorują, cierpią, giną pod kołami samochodów. Jest bardzo dużo chorób zakaźnych, białaczka, padlokopenia, i te koty się zarażają, wystarczy, że one ze sobą przebywają. One nie muszą się ani pogryźć, ani nawet dotknąć. Ten wirus po prostu unosi się w powietrzu. Zależy nam, żeby te koty były wysterylizowane i się nie namnażały, żeby było jak najmniej kotów, ale wiadomo, że zawsze jakaś tam cyfra zostanie, zwłaszcza na działkach wszędzie są koty i one są pożyteczne, bo łapią te nornice, ale jak jest tego już za dużo, no to są już szkodnikami wtedy.
1: Ale niemniej jednak u was koty czekają na adopcję.
0: U nas koty czekają na adopcję, mamy koty dorosłe, zaczynają się już maluszki, mamy w tej

0: i około 6-7 dorosłych. Te kotki można u nas zobaczyć codziennie w godzinach 11-16, w dni wolne od pracy również. No teraz jesteśmy po majówce, bardzo dużo osób nas odwiedziło, żeby zobaczyć koty, żeby pospacerować z pieskami i bardzo Państwa zachęcamy na te spacery i też apelujemy do osób samotnych, do osób starszych, które są na rencie, na emeryturze, mają czas, żeby nas odwiedzali w tygodniu. Potrzebujemy pomocy w tygodniu, bo w weekend przychodzi dużo osób, dużo rodzin z dziećmi. Tych spacerów jest bardzo dużo, już czasami psy są zmęczone i pod koniec dnia nie chcą wychodzić, natomiast przydałaby się nam pomoc w tygodniu, żeby te pieski też wyspacerować, socjalizować, żeby one się uczyły innego człowieka, nie tylko pracownika, nie tylko wolontariusza, tylko w innym środowisku miały też styczność, możliwość przebywać. Więc bardzo zachęcamy na wolontariat i na spacery.
1: A każdy może sobie wziąć takiego psa od Was na spacer?
0: Osoba dorosła. Ewentualnie, jeżeli jest to osoba małoletnia, to z osobą dorosłą jak najbardziej.
1: Są jakieś takie pieski, które częściej wychodzą na spacery, a takie, które no rzadziej ze względu na to, że nie mogą?
0: Są pieski, które nie wychodzą w ogóle. Czy to są pieski agresywne? Tak, one wychodzą tylko z pracownikami. I to właśnie w tygodniu, kiedy jest spokojniej u nas. Natomiast psy młode, to one są chętne non-stop, bo one wrócą ze spaceru i są już gotowe na kolejny, tylko się coś napiją i zjedzą. Więc naprawdę jest możliwość cały dzień, cały tydzień spacerować z psiakami. Zawsze się jakiś piesek potrzebujący znajdzie. No jeżeli ktoś czuje, że sobie poradzi z psem takim, że tak powiem, cięższym, z psem, który
1: większym,
0: który jest bardziej taki energiczny.
1: I ma więcej siły.
0: Ma więcej siły, większe potrzeby, no to też zachęcamy. Mamy psy, które potrzebują rehabilitacji, żeby właśnie chodzić po takich terenach nierównych, żeby sobie trochę pobiegać. Więc naprawdę pomoc jest nam potrzebna. I to w tygodniu by się nam Państwo bardzo przydali. 16 maja w festiwalu Psy Koty będziemy tam jako jeden z beneficjentów, nasze schronisko, przedstawiać nasze adopciaki, przedstawiać naszą pracę, namiary do nas, więc jeżeli jeszcze jest ktoś, kto nie wie, że jest schronisko, to będzie się mógł troszeczkę o naszej pracy dowiedzieć, o naszych potrzebach. Spotkanie jest 16 maja, to jest sobota, wtedy edukacja w rynku tutaj w Nowym Sączu. Zapraszamy serdecznie wszystkich, żeby nas było dużo, bo będą 4 organizacje, które się opiekują psami, a także kotami. Będą różne konkursy, zabawy. Na pewno miło i wesoło razem wspólnie spędzimy czas. Przyszła wiosna, idzie lato, cieszymy się z tego, że jest piękna pogoda, jednak nasze schronisko jest usytuowane w takich podmokłych terenach i mamy tutaj problem ze żmijami. Także bardzo apelujemy do Państwa, którzy do nas przychodzą, żeby ubierać wyższe buty, żeby uprzedzać dzieci, żeby nie łapały tych zwierzątek. Jeżeli się cokolwiek wydarzy, od razu alarmować do schroniska, ewentualnie wzywać 112, czy się to wydarzy jakaś nieprzyjemna sytuacja psu czy człowiekowi, bo wiadomo, człowiek priorytet, ale o nasze zwierzęta też musimy dbać. Wszystko trzeba nam sygnalizować.
1: Były jakieś takie przypadki, że na przykład żmija dostała się na teren schroniska gdzieś tam do końca?
0: Tak, zdarzają się. Bywają żmije na wybiegach. Rano, zanim pieski wypuścimy na zewnątrz, to musimy przejść, zobaczyć, czy się gdzieś żmija nie wygrzewa. Były też żmije już w boksach. Przychodzą do boksów, więc no nie jest ciekawa sytuacja, tym bardziej, że mamy już 2 wypadki śmiertelne w naszej historii, właśnie po ukąszeniu żmii. Dla zwierząt jest to bardzo niebezpieczne, zresztą dla człowieka też, ale od razu trzeba reagować. Nie można tego zostawić, bo im szybciej zareagujemy, tym jest łatwiej to zwierzę wyleczyć.
1: W tym roku nie było żadnego takiego tragicznego przypadku?
0: Jeszcze nie. Tak, kupiliśmy takie odstraszacze na żmije. Miejmy nadzieję, że one to coś zadziałają. Tak jak mówię, sprawdzamy teren. No, ale są to małe zwierzątka zwinne, więc nie jesteśmy w stanie wszystkiego wypatrzyć. Jeżeli ktoś z Państwa zobaczy gdzieś jakieś gniazdo, to też prosimy nas informować. I naprawdę cała ścieżka rowerowa wzdłuż Dunajca, przynajmniej tutaj, gdzie my chodzimy, jest oblęgana.

rowerowa wzdłuż Dunajca, przynajmniej tutaj, gdzie my chodzimy, jest oblęgana wręcz przez żmije, więc uważajcie Państwo. I wysokie buty, i ostrożność.

0: takim napisem pojawiły się na szlakach turystycznych w gminie Piwniczna Zdrój na Sądecczyźnie. Szczególnie w miejscach, gdzie sprzątanie jest utrudnione. Władze piwniczne liczą, że turyści posłuchają i śmieci w górach będzie mniej.
1: To bardzo duży problem, dlatego, bo o ile sprzątanie w ścisłym centrum nie jest problemem i rzeczywiście tutaj, jak mamy takie interwencje, że tych śmieci jest za dużo, no to tutaj możemy bardzo szybko zareagować, to ile w przypadku właśnie takich miejsc jak Jeliaszówka, które są bardzo trudno dostępne, no tam tego typu reakcja nie może być zbyt szybko, dlatego no naprawdę to nie jest tak, że my jakby jakiś odkrywczy nowy pomysł robimy, tylko jest to coś, co rzeczywiście w wielu miejscach już w Polsce obowiązuje. Tyczy się to nawet nie tyle takich miejscowości turystycznych, co miejscowości górskich, gdzie właśnie, tak jak mówię, ten dojazd jest mocno utrudniony i ta reakcja jest ciężka, a ktoś, kto idzie na wycieczkę, ma pełny plecak, no jednak jak wraca z tej wycieczki, coś zje, coś wypije, no to ten plecak jest znacznie lżejszy i wydaje mi się, że to jest już wtedy mniejszy problem.
2: Nie obawia się pan zatem tego, że zamiast do kosza te śmieci będą trafiać na szlaki? Czy przekonamy turystów, żeby jednak je zabrali ze sobą?
1: Oczywiście na początku może być to coś, co może zdziwić turystów, tych, którzy przyzwyczaili się do tego, że tam takie kosze są, ale tak jak mówię, to nie jest tak, że my wprowadzamy jakiś super nowatorski pomysł. Tego typu rozwiązania już czy w Polsce, czy w Europie istnieją i co więcej, ta nasza zmiana jest właśnie między innymi spowodowana bardzo mocnym takim naciskiem właśnie przede wszystkim tych turystów czy organizacji turystycznych, które właśnie namawiały nas do tego, żeby tego typu rozwiązania wprowadzić, więc tak naprawdę te rozwiązania wychodzą naprzeciw osobom, które po prostu prosiły nas, żebyśmy tego typu rozwiązania wprowadzili. Naprawdę to oczywiście to również jest kwestia bezpieczeństwa i ja myślę, że po prostu to szybko zacznie dobrze funkcjonować, zwłaszcza, że tak jak mówię, te osoby, które często poruszają się po szlakach turystycznych, które często są w górach, same wiedzą i same apelowały do właśnie tego typu rozwiązania. O ile jest coś w samym centrum gminy, gdzie można szybko dojechać, nie jest to problematyczne, tego typu interwencje się zdarzają i staramy się bardzo szybko podejmować. Natomiast w takich miejscach trudno dostępnych po prostu taka interwencja nie może być szybko przeprowadzona, bo ona jest też w różnego rodzaju grafikach, więc myślę, że te rozwiązanie dosyć szybko się przyjmie, a tak jak zaznaczę, to one jest wprowadzane głównie na prośbę właśnie turystów, właśnie stowarzyszeń takich turystycznych, które zajmują się taką turystyką górską, pieszą, no i także radnych.
0: Mówił Tomasz Michałowski, burmistrz Piwnicznej. Tablicę z hasłem "Zabierz śmieci ze sobą" można już spotkać w kilku miejscach, 5 pierwszych już zamontowano. Jest ich dużo, a może być jeszcze więcej. Mowa o kleszczach, które spotykamy w lasach Beskidu Sądeckiego, na łąkach, w miejskich parkach czy nawet w naszych przydomowych ogrodach. Są one szczególnie niebezpieczne, bo przenoszą groźną boreliozę lub kleszczowe zapalenie mózgu. Można się przed nimi ochronić w bardzo prosty sposób, mówi Monika Majoch, doktor nauk o zdrowiu z Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.
3: Też nie można dać się zwariować, czyli tutaj potencjalnie nie każdy kleszcz będzie przenosił choroby zakaźne. I w szczególności myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę na boreliozę, która jest zdecydowanie najczęstszą chorobą odkleszczową, jeżeli chodzi o nasz kraj, ale także nasze województwo. Tutaj też teren, który zamieszkujemy, czyli Nowy Sącz, okolice. Natomiast w drugiej kolejności to na pewno będzie kleszczowe zapalenie mózgu.
4: A co to znaczy, że nie każdy kleszcz jest groźny, nie każdy kleszcz przenosi te choroby?
3: Prowadzi się różne badania, coraz szerzej tak naprawdę zakrojone, które potrafią określić tutaj na zasadzie takiej statystyki też, jak często kleszcz przynosi, znaczy kleszcze, tak, generalnie przenoszą choroby zakaźne, tak, czy tutaj kwestii krętka boreli, czy kwestia kleszczowego zapalenia mózgu. I szacuje się, że kleszcze, tutaj szczególnie kleszcz pospolity czy kleszcz łąkowy, będzie przynosił boreliozę

0: tak w okolicach 16%, 20% kleszczy może być faktycznie zainfekowanych boreliozą. Jeżeli myślimy tutaj konkretnie o boreliozie. Także też nie każdy kleszcz, który ujrzymy, także jest na przykład wbity w nasze ciało, w naszą skórę, to też nie można od razu myśleć w taki sposób, że na 100% on będzie zakażony na przykład boreliozą i na 100% my tą boreliozę potem będziemy przechodzić.
1: A co świadczy o tym, że mogliśmy zostać zakażeni właśnie?
0: I tutaj też sprawa nie jest taka prosta. Zwykle tak się mówi, że w około 80% przypadków wystąpi rumień wędrujący. Rumień wędrujący to jest taka zmiana na skórze w miejscu ukucia kleszcza, która początkowo przypomina taki jakby czerwony punkt. Natomiast potem, myślę, że to jest kwestia dni, nawet tygodni, kiedy obwodowo to ta zmiana się rozszerza i przypomina taką tarczę strzelniczą, tak można to porównać. Natomiast niestety nie wszystkich dotyczy rumień wędrujący, czyli można mieć boreliozę, natomiast rumień wędrujący może tak w około 20% przypadków nie wystąpić. Więc tutaj zwraca się uwagę na inne kryteria diagnostyczne, a więc między innymi sam fakt w wywiadzie, to znaczy, że ogólnie, że potencjalnie dana osoba przebywała w takim miejscu, gdzie była narażona na ukłucie czy ukąszenie przez kleszcza, albo że zauważyła na ciele faktycznie wbitego kleszcza i doszło faktycznie do tego ukąszenia, no i wspomaga się dopiero objawy, które występują u danej osoby właśnie potwierdzeniem w testach serologicznych. Ale testy serologiczne to jest taka dodatkowa rzecz, nieprzesiewowa, natomiast tutaj wspomagająca w rozpoznaniu.
1: Po wyciągnięciu tego kleszcza my powinniśmy się na przykład udać z nim do lekarza, żeby ocenił, czy on jest tym kleszczem, który nas mógł zakazić?
0: I tutaj myślę, że warto się powołać na wytyczne Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, którzy jednoznacznie wskazują na to, że nie ma żadnych podstaw, żeby badać kleszcza, że to nie jest dobra droga, ponieważ faktycznie nawet gdyby wykazano, nawet gdyby tego kleszcza przebadano i okazałoby się, że on przenosi krętki borelia, to samo ryzyko zakażenia osoby, która została pokusana przez tego kleszcza, to jest maksymalnie okolice 15%. Nawet gdyby ten kleszcz żerował na naszej skórze i faktycznie pozostawał wbity nawet więcej niż 12 godzin, czy nawet dłużej, to i tak to nie jest 100% pewność, że na pewno będziemy chorzy. Także tutaj sam kleszcz nie oznacza, że będziemy chorować. Tak?
1: Pani doktor, idziemy do lasu, idziemy na spacer z psem, idziemy na górską wędrówkę, idziemy przez łąkę, złapiemy tego kleszcza, widzimy go na drugi dzień gdzieś tam na łydce czy w okolicy kolana. Co zrobić? Jak go wyciągnąć? Czy my możemy to zrobić jakimiś domowymi sposobami?
0: I tutaj kwestia jest taka, że nie jest to trudna rzecz. Jak najbardziej my możemy w warunkach domowych, czy nawet niekoniecznie domowych, tego kleszcza spróbować usunąć. Czyli nie jest to tak, że z każdym kleszczem my musimy się udać gdzieś do, tak, na SOR czy do przychodni. Absolutnie nie. I tutaj z pomocą przychodzi nam szereg takich pomocnych narzędzi, teraz już tworzonych, produkowanych, które my możemy zakupić na przykład w aptece i za pomocą nich tego kleszcza usunąć. I teraz może dosłownie przybliżę może ten temat, jak to zrobić, bo ostatecznie nawet jeżeli nie mamy takiego specjalistycznego sprzętu typu kleszcz kartka albo takie lasso specjalne do wyciągania kleszcza czy nawet penseta, to możemy też mówić, że ostatecznie najmniej zalecanym taką najmniej zalecaną opcją to są własne palce. Tylko tu też trzeba ostrożnie wiedzieć, jak to zrobić. I teraz w jaki sposób to zrobić? Na pewno nie możemy smarować tego kleszcza, czy miejsca tutaj wkłucia się tego kleszcza w skórę żadnymi substancjami.

0: czyli żadne tłuszcze, jakiś alkohol, spirytus, takie, akurat tutaj kwestia dezynfekcji to dopiero po usunięciu, jak już tego kleszcza nie ma. Natomiast wcześniej żadnych substancji nie stosujemy. Co robimy? Kleszcz powinien zostać usunięty prostopadle do powierzchni skóry. Nie wykręcamy go w żaden sposób, nie przekręcamy. Chwytamy tego kleszcza u nasady jak najbliżej skóry i pociągamy, nie szarpiemy, tylko pociągamy takim pewnym ruchem jednostajnym ku górze. Natomiast i powinno się oczywiście udać tego kleszcza wyciągnąć, natomiast też niektórzy martwią się, co jeżeli na przykład pozostanie tutaj część kleszcza, tak? Myślimy tutaj o aparacie gębowym w powłokach skórnych, czy tego się bać? No i tutaj nie trzeba, tak? Nie trzeba się tego bać, nawet jeżeli jakiś fragment tutaj tego aparatu gębowego pozostanie, to organizm na drodze naturalnej po prostu pozbędzie się, czy organizm, czy tutaj właśnie skóra, tak? Tutaj pozbędzie się tej części kleszcza.
1: Co zrobić, żeby jednak tego kleszcza nie złapać? Idziemy na łąkę, idziemy z psem do lasu na spacer, idziemy na górską wędrówkę. Czy my możemy się w jakiś sposób zabezpieczyć przed tym ukąszeniem, przed tym kleszczem, żeby on nie przeszedł z tych traw, z tych roślin na nasze ciało?
0: Jak najbardziej. I tak mówi się właśnie, że to jest najprostsza, najtańsza metoda, tak, że łatwiej jest faktycznie się zabezpieczać, stosować profilaktykę, niż potem leczyć i diagnozować tą chorobę. I tutaj kwestia profilaktyki jest prosta i dotyczy tak naprawdę kilku aspektów. I pierwszy, najważniejszy z nich to będzie kwestia odpowiedniego ubioru, jeżeli wybieramy się w rejony, gdzie potencjalnie jest ryzyko, że taki kleszcz może nas ukąsić, że te kleszcze w danym rejonie występują. Zakrywamy ciało, no jak najbardziej możemy, czyli tutaj długie spodnie z długimi nogawkami, długi rękaw, pełne buty, też skarpetki, w które my możemy takie nogawki spodnie wpuścić. Też zaleca się niejednokrotnie zakrycie głowy, jakaś czapka z daszkiem, czyli jak najbardziej szczelnie ubieramy się, przy czym też tutaj kwestia koloru ubrania. Kleszcze nie widzą, nie mają oczu, także tutaj takie też taka legenda, tak można powiedzieć, że przyciągają niektóre kolory kleszcze, to jest nieprawda. I zaleca się, żeby ten ubiór był jasny, ponieważ na nim najłatwiej jednak tego kleszcza odnaleźć, zobaczyć, że faktycznie gdzieś na ubraniu się znajduje. Więc jasne ubrania tutaj również. Co jeszcze? Dodatkowa kwestia, kolejna, oprócz ubioru, to jest stosowanie repelentów, czyli środków odstraszających kleszcze, których również takich produktów z substancjami takimi specjalnymi, które powodują, że jesteśmy tak naprawdę, w cudzysłowie można powiedzieć, niewidoczni dla kleszcza, to jest tych produktów bardzo wiele. I tutaj one opierają się przede wszystkim o taką substancję jak DEET, czy niektórzy wymawiają DEET, czyli dietyloolen, gdzie on faktycznie blokuje tutaj, czy powoduje, że kleszcz nie wyczuwa zapachu kwasu mlekowego, który znajduje się w pocie człowieka. Więc, a kleszcz właśnie tutaj o to też opiera swoje wyszukiwanie, tak? Czy czuje, że ofiara się zbliża. Także tutaj to jest właśnie, DEET jest bardzo skuteczny, natomiast warto powiedzieć, że też ma swoje skutki uboczne. Nie można na pewno, trzeba uważać, tak, u małych dzieci z tą substancją, u kobiet w ciąży, bo są preparaty, które zawierają różne stężenie tej substancji, więc dla kobiet w ciąży, dla niemowląt, czy małych dzieci, raczej preparaty z niższym procentem zawartości tej substancji. I tak samo czasem faktycznie odnotowuje się reakcje alergiczne, podrażnienia skóry, więc

0: są oczywiście produkty z inną substancją czynną, na przykład ikarydyna. I tutaj ona tak samo pozostaje skuteczna, natomiast jest faktycznie łagodniejsza dla skóry. Nie ma takiego też zapachu nieprzyjemnego. Także to do rozważenia tutaj, co tak naprawdę kto woli. I jeszcze warto wspomnieć, że nie tylko my możemy zabezpieczać się w formie oprysku skóry, czy tutaj no, w różnych postaciach w zasadzie te substancje czynne my możemy używać pod spreje, maści. Natomiast mamy jeszcze permetrynę, którą my możemy spryskać ubranie. I permetryna to już nawet można powiedzieć, że to jest coś mocniejszego niż repelent, bo to już zabija kleszcza. Tak? To jest taka substancja, która wywołuje porażenie układu nerwowego, między innymi no, owadów, więc tutaj no, jest bardzo skuteczny.
1: W naszym regionie, w regionie sądeckim jest bardzo dużo łąk, bardzo dużo lasów. Gdzie te kleszcze najczęściej można spotkać? Czy to są właśnie te łąki, czy nawet w lesie, idąc na górską wędrówkę na jeden ze szlaków sądeckich, również takiego kleszcza możemy złapać, możemy go przynieść do domu na skórze?
0: Niestety tak. Czy tutaj nawet górskie szlaki, nawet można powiedzieć, że dość wysokie szerokości geograficzne, czy wysokości, tak? Bo nawet tutaj Babia Góra, tak? Tam nawet na poziomie ponad 1200 metrów nad poziomem morza, to też kleszcze żerują i też właśnie literatura podaje, że się znajdują. W regionie sądeckim jak najbardziej. Tak samo. I tutaj nawet różne źródła różnie podają, czy też w różnych latach, ale cały ten rejon, no to stosuje się tak zwaną metodę flagową, czy pól badawczy, która pozwala nawet określić w przybliżeniu, ile kleszczy na 100 metrów kwadratowych mniej więcej przypada. I na przykład rejon Piwnicznej, było takie badanie, które mówi o tym, że punktowo nawet około 150 kleszczy na 100 metrów kwadratowych przypada. Także jeżeli faktycznie znajdziemy się w miejscu takim sprzyjającym dla kleszczy, chociaż one tak naprawdę no, wszędzie można spotkać, nawet tutaj kwestia przed domem, na trawnikach, miejska zieleń, nie ma reguły, także no jest duże ryzyko, myślę, duże.
1: Tu warto dodać, że nie każdy kleszcz przenosi boreliozę i nie każdy powoduje kleszczowe zapalenie mózgu. Przed kleszczami powinniśmy zabezpieczyć także nasze zwierzęta domowe, a w tym pomogą nam lekarze weterynarii.
2: SK Małopolska News.
1: Michał Rejduch, zapraszam. O budowie kolejnych bloków myśli Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Nowe osiedle ma powstać w rejonie Góry Zabełeckiej.
3: No tutaj dwa nasze wnioski właśnie z tamtego rejonu zakwalifikowały się do naboru na kredyt SBC, który był ogłoszony w tamtym roku. Byliśmy na jednych z pierwszych miejsc, jeśli chodzi o ranking wniosków, dlatego mamy te wnioski procedowane dalej. Bardzo bym chciał, żeby były pozytywne decyzje banku jeszcze przed końcem czerwca, tak byśmy mogli, że tak powiem, uzupełnić to finansowanie i gdyby się tak udało, no to wtedy będziemy mogli w drugim półroczu też ogłaszać przetarg na budowę segmentu, nie segmentu, tylko osiedla granicznego.
1: Ile tam mieszkań się znajdzie?
3: Tam będzie ponad 100 mieszkań.
1: Jakiej powierzchni?
3: No tam są mieszkania od 30 kilku metrów do 80, z tego co pamiętam.
1: Też pan tak myśli, że około 2 lat na dokończenie całej inwestycji?
3: No tam możemy zaryzykować taki termin 18 miesięcy, bo tam są troszeczkę łatwiejsze warunki do budowy.
1: To będą bloki 3-4-piętrowe? Jak to będzie wyglądało?
3: W zależności od układu to są albo 3, albo 4 piętra, bo tam jest zapis taki, że wysokość kondygnacji jest uzależniona od tego, czy to jest przy drodze publicznej, czy nie. I po prostu ta różnica w wysokościach jest związana z tym parametrem.
1: I też w pełni wykończone, tak jak te na 29 listopada? Tak, to są
3: tak, to jest ten sam, te same przepisy, ten sam standard. Mieszkania tylko i wyłącznie na wynajem, bez dojścia do własności, oddawane pod klucz.

0: Mówił Jacek Żelazko, prezes STBS Nowy Sącz. Przetarg na budowę ruszy w czerwcu pod warunkiem, że spółka dostanie kredyt na budowę. Kończy się remont budynku starostwa powiatowego w Nowym Sączu. Od kilku miesięcy trwały tutaj prace. Wymieniono m.in. instalacje elektryczne, drzwi i dostosowano pomieszczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.
1: Bliżej niż dalej, termin miał być do końca czerwca. Myślę, że będzie przed terminem, patrząc na zaawansowanie prac, chociaż nie ukrywam, że wiele rzeczy, które dodatkowo musieliśmy wykonać, co wyszły w czasie prac nieprzewidzianych, a jak zobaczyliśmy na instalacje czy systemy alarmowe, które są z lat 20 lat do tyłu, więc to już nie będziemy drugi raz kłócić, więc tą decyzja była też o wymianie dodatkowych robotek, ale jeżeli chodzi o wykonanie tych wszystkich prac, to wykonawca naprawdę robi to w dobrym tempie, więc spodziewamy się przed terminem zamknięcia wszystkich tematów, tak jak tutaj wcześniej już przedstawiałem, winda już funkcjonuje, toalety w tamtej części wszystkie już są przystosowane, też funkcjonują, więc te najgrubsze roboty już są wykonane.
2: A co w ogóle było do zrobienia? Na czym polegały te prace i czego dotyczyły?
1: Prace dotyczyły tak. Pierwszą rzeczą to było dostosowanie urzędu dla niepełnosprawnych, czyli mówimy tutaj o windzie i wszystkich toaletach. To wymagało też przebudowania pewnych pomieszczeń, bo toalety dla niepełnosprawnych są znacznie większe. Dostosowanie drzwi do gabinetu, które też powinny być większe, minimum 90 cm światło dla wózka dla niepełnosprawnych, więc to wszystko wymagało wymiany tych drzwi z kucia. Oprócz tego bardzo istotną rzeczą dla urzędu to jest to, że nie było żadnej peposzki, czyli żadnego zabezpieczenia przeciwpożarowego. No i w tej chwili zostało to przygotowane, zabezpieczone. Są syreny, są położone instalacje zabezpieczenia, przygotowane klapy od wymiany drzwi, tak jak to ma być już zgodnie z przepisami na dzisiejszy czas.
2: Jaki koszt remontu?
1: No tam był koszt remontu około 5 milionów. Przetarg się odbył chyba na, o ile dobrze pamiętam, 4 miliony 900 niespełna. Więc tutaj z naszej strony chyba żeśmy dołożyli coś około jeszcze 200 tysięcy dotyczące tych dodatkowych rzeczy. Zobaczymy jeszcze, jak wyjdzie na tej ostatniej części, czy coś będziemy jeszcze tam musieli poprawić, ale na razie wygląda, że wszystko jest, że tak powiem, w normie i przed terminem będzie zrealizowane.
0: Mówił starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba. Remont ma się zakończyć w czerwcu. Poprackie Centrum Edukacji Przyrodniczej w Rytrze koło Nowego Sącza czeka na zwiedzających. To nowoczesna wystawa, która opowiada o historii, ale też o współczesności Poprackiego Parku Krajobrazowego.
3: Budynek jest Centrum Edukacji Przyrodniczej oraz nową siedzibą oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych. Marek Kroczek, jestem zastępcą dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Budynek ten ma na celu propagowanie ochrony przyrody, kultury, historii terenu Poprackiego Parku Krajobrazowego, przekazywanie ich młodzieży, ale także turystom, którzy odwiedzają te tereny oraz mieszkańcom, którzy będą mogli z tego korzystać, oglądać nasze wystawy, uczestniczyć w naszych zajęciach warsztatowych i ci wszyscy będą mogli poznawać to, co jest najcenniejsze dla Beskidu Sądeckiego. One będą prowadzone przez naszych edukatorów. Będą to zajęcia częściowo warsztatowe, a częściowo takie, które będą związane z oprowadzaniem po tej wystawie, plus przygotowywane są ścieżki edukacyjne, które będą też dla tych turystów i mieszkańców pozwalały na to, żeby tereny Rytra lepiej poznać. Park krajobrazowy to jest taka forma ochrony przyrody, która chroni oprócz przyrody, czyli flory, fauny, chroni także wartości geologiczne, kulturowe, historyczne i te wszystkie wartości chcemy na naszej wystawie właśnie pokazać. Bardzo brakowało, wielu turystów zwracało uwagę na to, że oprócz tego, że my tą naszą działalność edukacyjną prowadzimy już prawie 30 lat, to brakowało się takiego miejsca, gdzie można przyjść i samemu czasami poodkrywać te najcenniejsze walory parku. Tutaj na tej wystawie zostało to tak przygotowane, że osoba, która zwiedzi tą wystawę, pozyska wiedzę od tego, jak te tereny powstawały, czyli geologicznie, po tym, jak były zagospodarowane od początku, czyli od czasu, kiedy tu pojawiło się osadnictwo, aż do czasów obecnych, czyli przez pasterzy, którzy tu wypasali, przez łemków, którzy tu byli, ale także przez

0: odkrycie wód mineralnych i uzdrowiska, które na terenie parku się pojawiły. Poklacki Park Krajobrazowy jest największym parkiem krajobrazowym w województwie małopolskim. Liczy ponad 52 tysiące hektarów. Obejmuje swoim zasięgiem 11 gmin i 4 nadleśnictwa plus Leśny Zakład Doświadczalny. Gminy to są gmina Stary Sącz, Rytro, Piwniczna Muszyna, Łabowa Nawojowa, Łącko, Ochotnica, Krościenko i Szczawnica. Ona jest przygotowana głównie dla młodzieży, która teraz jest głównie taka multimedialna. To wszystko, dużo rzeczy, młodzież korzysta z telefonów, z internetu, ale tu chcieliśmy im połączyć to, co jest multimedialne z tym, co jest takie manualne. Więc są też elementy manualne, multimedialne, ale jest to połączone tak, żeby ich zainteresować. Centrum działa od poniedziałku do soboty w godzinach od 8 do 16. Szkoły będą się mogły zapisywać. Będzie specjalna aplikacja w internecie, gdzie będzie można wybrać sobie dzień, kiedy będzie można przyjeżdżać tu z grupą. Oprócz tego w soboty także będzie to otwarte, więc to jest też otworzone dla turystów.
1: Marcin Guzik, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. To jest jeden z pierwszych z obiektów, które otwieramy w ramach tworzenia sieci Centrów Edukacji Przyrodniczej Eko Małopolska. Drugi obiekt powstaje w Krakowie i tutaj zaprosimy Państwa za mniej więcej rok. To będzie Jurajskie Centrum Edukacji Przyrodniczej. Natomiast trzeci obiekt powstanie w Jastrzębi. To będzie Pogórzańskie Centrum Edukacji Przyrodniczej Eko Małopolska. I w ramach tego obiektu będą przygotowane przestrzeń, żeby odbywały się tam zielone szkoły. Jurajski, czyli związany z Jurą krakowsko-częstochowską, będziemy opowiadali tam o krajobrazie, o tym, w jaki sposób był on naturalnie kształtowany i o tym, w jaki sposób człowiek wpływa na ten krajobraz, czyli zarówno te naturalne procesy geologiczne związane z fauną, florą, będziemy chcieli to pokazać, ale także te związane z człowiekiem i jego oddziaływaniem. Pogórzańskie Centrum w Jastrzębi, ono będzie przystosowane do przyjmowania grup. Tutaj chcielibyśmy, żeby odbywały się tam takie prawdziwe zielone szkoły, żeby grupa przyjechała na tydzień, była w tym centrum i żeby uczestniczyła w zajęciach. Ten obiekt jest położony w środku lasu, tworzymy go wspólnie z Lasami Państwowymi i dzięki temu myślę, że wrażenia z pobytu tam pozostaną z dziećmi na bardzo długo. W ten piątek planowane jest podpisanie umowy na realizację tego obiektu i chcielibyśmy go w ciągu półtorej roku wybudować. Także do rodzin z dziećmi, ale także do grup zorganizowanych. Tam znajdą się dwie sale edukacyjne, jedna dostosowana właśnie do mniejszych dzieci, druga do młodzieży i sala wystawowa. Będzie tam także przestrzeń konferencyjna, gdzie zakładamy, że takie działania promujące konferencje związane z przyrodą, ale także ochroną środowiska pod egidą właśnie Eko Małopolska będą mogły się tam odbywać. Jednym z zadań parków krajobrazowych to jest edukacja. Oprócz ochrony przyrody to także działalność edukacyjna po to, żeby podnosić świadomość. Jest to w pewien sposób pewien element właśnie ochrony przyrody. Podnoszenie świadomości, żeby ludzie wchodząc do danego obszaru chronionego wiedzieli, co tam jest cennego i jak się tam zachowywać. Projekt przygotowania dokumentacji technicznej na stworzenie centrów edukacji ekologicznej to był pierwszy projekt, który zrealizowaliśmy z pomocy technicznej. Przygotowaliśmy dokumentację dla tych trzech obiektów. W chwili obecnej na dwa z nich, czyli na to, w którym się znajdujemy i Jurajskie Centrum, jest finansowanie z Unii Europejskiej, natomiast Pogórzańskie Centrum jest budowane ze środków własnych województwa małopolskiego. Każdy z tych obiektów jest dostosowany do miejsca, w którym się znajduje. Tutaj, ponieważ znajdujemy się w Rytrze, na dole będzie się znajdowała informacja turystyczna, czyli jest to miejscowość turystyczna, tak, więc chcielibyśmy mówić, co ciekawego tutaj można zobaczyć. To krakowskie takiej informacji nie będzie miało, będzie przygotowane bardziej na przyjmowanie grup i tam będzie wystawa też interaktywna. Natomiast w Pogórzańskim, ponieważ ono jest w środku lasu, uznaliśmy za stosowne to, żeby las był tym miejscem, gdzie będziemy edukować, w związku z czym tam nieplanowana jest wystawa, będzie sala warsztatowa, ale

0: otwarta na las i to tam chcielibyśmy, żeby większość tych działań się odbywała.
1: Alicja Kicińska i mam zaszczyt pełnić funkcję przewodniczącej Rady Zespołu Parków Krajów Gazowych Województwa Małopolskiego. Jak również jestem nauczycielem akademickim na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Nie da się przecenić tego typu inwestycji, dlatego że oprócz takiej lokalnej edukacji, wsparcia dla nauczycieli w zakresie edukacji przyrodniczej dzieci na poziomie szkoły podstawowej czy szkół właśnie średnich, gimnazjalnych czy liceów, obecnie również i placówki jednostki wyższe będą korzystały z tego typu obiektów, ponieważ jest fantastyczna wystawa, która została przygotowana na pierwszym piętrze, jak również jest to obiekt, który będzie wspierał działalność taką też naukową, ponieważ wolontariusze będą pomagali niewątpliwie w inwentaryzacji zasobów przyrodniczych na tym terenie. Beskid Sądecki jest to prawdziwa perła, jeśli chodzi o ciekawostki, o obiekty geologiczne i wiele zajęć również w edukacji wyższej, na studiach wyższych jest prowadzone na tym terenie i niewątpliwie będą też przyczynkiem, aby to miejsce wykorzystać w celach edukacyjnych. No niewątpliwie tak, cała Sądecczyzna jest jednym wielkim takim zapleczem kulturowym, ale również i przyrodniczym. Proszę pamiętać, że 60% wód mineralnych właśnie występuje w rejonie Beskidu Sądeckiego, jak również Poprawski Park Krajobrazowy szczyci się wieloma zasobami przyrodniczymi, nie tylko świata ożywionego, ale również i nieożywionego. Przepiękne pasmo Jaworzyny Krynickiej, jak również Radziejowej. Formy geologiczne, które są, ściągają całe rzesze turystów, ale również i są miejscem organizacji wielu wyjazdów, chociażby zielonych szkół, które są właśnie lokowane w tym miejscu. Także niewątpliwie na tego typu inwestycji wszyscy skorzystamy w bardzo szerokim wymiarze, obecnie, ale i w przyszłości. Niewątpliwie tak, dlatego że poznawanie, nawiązywanie takiej głębszej relacji, ale i znajomości, jeżeli chodzi o zagadnienia przyrodnicze, podejście, rozumienie przyrody, rozpoczyna się już bardzo wcześnie. Poprawski Park Krajobrazowy, jak również Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego prowadzi takie akcje edukacyjne już na etapie przedszkolnym. Szkoły mają swoje konkursy, swoje programy i to jest kontynuowane chociażby na moim Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, gdzie w tym roku nawet była olimpiada geologiczna, również w oparciu o działalność, między innymi właśnie tą, która jest prowadzona w ramach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Oj tak, tutaj muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o te materiały edukacyjne, to bardzo dużo przede wszystkim ma charakter takiego nowoczesnego wprowadzania dzieci i młodzieży w świat przyrodniczy. Są wykorzystywane różne, najnowocześniejsze techniki edukacyjne, za co naprawdę podziwiam osoby, które się zajmują tymi programami edukacyjnymi. Sama wiem, bo w mojej rodzinie najmłodsi członkowie naszej rodziny również z nich korzystają i oprócz takich typowych właśnie wydrukowanych form są również takie interaktywne zabawy, które można później chociażby nawet na ścieżkach turystycznych wykorzystywać. Także wszelaka forma, również tutaj nie widziałam tej końcowego efektu tej wystawy, będziemy dzisiaj je zwiedzać i jestem przekonana, że wszystkie nasze uwagi całej Rady były wzięte pod rozwagę, jeśli chodzi o przygotowanie tych właśnie wystaw.
2: Grzegorz Skalski, dyrektor Zespołu Szkół im. Księdza profesora Józefa Wisznera w Starym Sączu. Jako dyrektor Zespołu Szkół, szkoły, w której od ponad 50 lat kształci się leśników, no jestem bardzo zadowolony z tej inwestycji, bo powstaje nowa siedziba oddziału terenowego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, ale zarazem jest to również miejsce, gdzie będzie zlokalizowane Poprawskie Centrum Edukacji, więc będzie tu na pewno szeroka oferta edukacyjna, która jest no, niezwykle ważnym wsparciem dla tych działań, które realizujemy w ramach przedmiotów w szkole średniej. Każde nowe miejsce jest tą wartością dodaną. Tych punktów można powiedzieć, że przybywa, ale no, fajnie, że z takim rozmachem i tak przemyślana inwestycja powstaje w Rytrze, w regionie, gdzie jest w zasadzie wszędzie blisko, tak, są zlokalizowane sąsiednie gminy, w których są szkoły podstawowe. Stary Sącz też jest blisko umiejscowiony stosunkowo, to jest raptem kilka kilometrów, więc myślę, że z tej oferty, zwłaszcza edukacyjnej, również Starosądecki Zespół Szkół będzie w przyszłości korzystał. No, głównie jeżeli chodzi o kształcenie leśników, to robiliśmy do tej pory tą współpracę z zespołem

0: parków krajobrazowych oceniam jako bardzo dobrą, trwającą od lat. No a tutaj w tych nowych warunkach, w tej nowej przestrzeni myślę, że to jeszcze będzie na wyższym poziomie.
1: W Rytrze otwarliśmy już formalnie Centrum Edukacji Przyrodniczej, które ma zadanie nie tylko skupiać ludzi, którzy lubią chodzić po górach, lubią spacerować i to w różnym wieku, bo to młodzież i dorośli, ale chodzi o to, żeby połączyć edukację, czyli najpierw przygotowanie tematyczne takich wycieczek, takich grup młodzieżowych, bo przecież mamy nadzieję, że będzie to okazja i będzie to miejsce, które będzie przyciągać całe klasy wraz z opiekunami, którzy powiedzmy udadzą się tutaj busem, autobusem, zostawią ten pojazd, a potem po takim przygotowaniu teoretycznym udadzą się na wycieczkę. To są dzisiaj wymogi czasu, można by powiedzieć, czyli najpierw przygotowujemy teoretycznie młodzież tutaj, korzystając z różnego rodzaju nowoczesnych środków multimedialnych, także do tego, by zwrócić uwagę tej młodzieży, tym spacerującym dzieciom, młodzieży, na to, co najistotniejsze, jakie okazy, flory, fauny są tutaj, na co trzeba zwrócić uwagę, a potem w praktyce im pokazać, tak by ta edukacja przynosiła stuprocentową korzyść. Dzisiaj przekaz werbalny jest za słaby, za mało interesujący. Młodzież podbudowana taką wycieczką z całą pewnością utrwali sobie tą wiedzę, którą wcześniej pozna tutaj, a i atrakcyjność miejsca, bo przecież mamy tutaj nie tylko te ciekawe obiekty przyrody, ale też i kultury, turystyki. Myślę tutaj o pobliskim zamku, który cały czas jest remontowany, jest przygotowany do miejsca, które będzie można odwiedzić i przy okazji dowiedzieć się też i więcej historycznej w czasie takiej wycieczki. A więc takie centra edukacji przyrodniczej, którego pierwsze otwarliśmy już dzisiaj w Rytrze, a będą kolejne, bo są w trakcie budowy w Krakowie, w Jastrzębi, a też docelowo pewnie powstanie za kilka lat podobne w Szerzynach, wypełni nam tą przestrzeń edukacji, dodatkowej, pozytywnej edukacji dzieci i młodzieży Małopolski. Cieszymy się z tego bardzo.
2: Popradzkie Centrum Edukacji Przyrodniczej w Rytrze działa od poniedziałku do soboty od godziny 8 do 16. Można je zwiedzać za darmo. Nowe miejsce schronienia dla około 600 osób wybuduje Nowosądeckie Starostwo Powiatowe. Takie miejsce będzie urządzone w Nawojowej.
3: Kwestia jest też nowej ustawy, która już od stycznia weszła i obliguje każdy nowy budynek, który będzie projektowany, musi być zaprojektowane też miejsca ukrycia czy schron, bo tak się to dzieli na dwa warianty. Natomiast, tak jak mówiłem na początku, większy nacisk jest na gminy, gdyż gminy muszą zapewnić większy procent zabezpieczenia takich miejsc i tam idą większe środki. Natomiast my oczywiście, jeżeli będzie możliwość taka dostosowania, to będziemy o to zabiegać, tylko nie w każdej szkole da się to zorganizować. To też wynika też z lokalizacji i też z sposobu budowania. Większość tych szkół jednak mamy budowana w innym systemie. Więc to wszystko z czasem na pewno będzie w jakiś sposób regulowane. No to powiem tak, w Nawojowej będzie to przy szkole, przy naszej szkole rolniczej, tam powstaje Powiatowy Urząd Pracy i pod tym będzie miejsce ukrycia. Tam jest planowane około 600 osób. No szacujemy, że dokumentacja będzie gotowa gdzieś na koniec sierpnia, no to rozpoczniemy budowę, myślę, że to jeszcze ze 2 lata trzeba będzie poczekać. No takie rzeczy niestety trwają, ustawa weszła rok temu, więc szanowni Państwo, no nikt nie był na to przygotowany, a wytyczne dopiero weszły w styczniu tego roku, więc to też tutaj kwestia projektów, kwestia uzgodnień, to nie są kwestie miesięcy, tylko już mówimy o latach. Powiatowy Urząd Pracy, jak zapowiadaliśmy wcześniej na początku kadencji, wracamy do tematu, ponieważ my dzierżawimy w tym momencie lokale i też kwestia rozwiązania parkingów na terenie miasta Nowego Sącza. No, szanowni Państwo, tutaj mamy kwestie, zarówno takie doświadczenie nasze krótkie, jeżeli chodzi o filię komunikacji, no 54 tysiące spraw w ciągu roku załatwionych na zewnątrz. To powoduje, że jednak mieszkańcy wolą to załatwiać bliżej gmin, bliżej siebie, niż wjeżdżać do Sącza, gdzie mamy ogromne korki. Teraz jeszcze zapowiadane remonty obwodnicy zachodniej i innych tematów, to po prostu będzie naprawdę dla niektórych mieszkańców koszmar, ale niestety będziemy musieli to w jakiś sposób przetrwać. Dlatego też pomysł budowy Powiatowego Urzędu Pracy w Nawojowej wraz z Wydziałem Geodezji i Wydziałem Budownictwa i przeniesienie nadzoru budowlanego, bo taka deklaracja jest, spowodowałoby to, że w jednym miejscu w Nawojowej będziemy mieć potężny budynek, bardzo dużą ilość miejsc parkingowych i załatwienie sprawy w jednym miejscu, a nie, że mieszkaniec przyjeżdża na ulicę tutaj Strzelecką, zastanawia się, jak

0: zaparkować, pół dnia jeździ, potem bardzo nerwowy atakuje, zły, niezadowolony, następnie przejeżdża nadzoru budowlanego, który jest na drugim końcu miasta, nim tam dojedzie, traci dwa dni, więc to wszystko powoduje pewnego rodzaju zamieszanie, a chcemy to wszystko usprawnić i udogodnienia wprowadzić takie, które by spowodowały, że ludzie będą załatwiać sprawę szybciej, nie trzeba mieć jakichś skomplikowanych tematów, dopytywać, przejeżdżać, dzwonić, szukać, tylko załatwiamy w jednym miejscu. Także to jest cel tej kadencji, żeby troszkę ten powiat poszedł naprzeciwko swoich mieszkańców, stąd też urzędomaty, które otworzyliśmy, już dwa są zainstalowane, stąd też wyjście z filiami, stąd też wyjście z prawojazdami, dlatego takie decyzje zapadają w tej kadencji, żeby te kwestie uregulować i też mieć już swój budynek, a nie tylko dzierżawę. No, dokumentacja prawdopodobnie będzie gotowa, tak jak mówię, no, okres wakacyjny, to wszystko też zależy, bo to już mamy swoje doświadczenia, że zawsze jakieś problemy są i zarówno przy budowie, jak i przy projektowaniu, więc no, spodziewamy się, że w następnym roku będziemy dyskutować o rozpoczęciu budowy. To też oczywiście będzie związane ze środkami, czy uda się nam coś z zewnątrz pozyskać, no, bo teraz idą dwie potężne inwestycje, też problem z rozstrzygnięciem przetargu, mówimy o dwóch potężnych mostach, największych przeprawach na terenie powiatu, mówimy o moście na Obidzy, mówimy o moście na swojej Strudze. Most na Obidzy już trzeci raz przesuwamy termin otwarcia, bo jest taki ogrom zapytań. Temat Piramowicza też nie rozstrzygnięty, jeszcze są tematy związane z przepychanką między wykonawcami i ustaleniem ceny rażąco niskiej czy nie rażąco niskiej, bo to wszystko trwa, to wszystko wymaga pewnych wyjaśnień, więc też no, patrzmy Państwo, przetarg się rozpoczął w czerwcu czy w lipcu tamtego roku i dobrze pamiętam, na Piramowicza jeszcze jest nierozstrzygnięty, więc to też są tematy dzisiejszych czasów, które są bardzo trudne też dla nas.
1: Mówił starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. W Nowym Sączu trwa wielkie psie dreptanie. To akcja charytatywna, do której mogą dołączyć miłośnicy psów i właściciele czworonogów. Mówi Ewa Surowiak, jedna z koordynatorek.
2: Wielkie psie dreptanie to, tak jak Pan wspomniał, akcja charytatywna. Skierowana jest do wszystkich właścicieli psów i kotów, ale nie tylko, ponieważ osoby, które chciałyby w jakiś sposób włączyć się w tę pomoc, a własnego zwierzaka nie mają, zawsze mogą podejść do schroniska i wyprowadzić psa stamtąd, albo na przykład wyprowadzić psa sąsiada i też w ten sposób do tej naszej akcji się włączyć. O co chodzi? Przede wszystkim właściciele psów i kotów za darowizną w określonej wysokości albo po prostu datkiem, który sami uznają, odbierają w punktach pakiety startowe. Te pakiety startowe upoważniają ich do wzięcia udziału w tej akcji, a przede wszystkim służą temu, żebyśmy tych ludzi widzieli na ulicy i już ich widać. Ja sama widziałam już kilka takich spacerujących psów z niebieskimi bandanami. Na tych bandanach są numery startowe. Każdy taki numer startowy bierze udział w naszej akcji. Właściciel psa otrzymuje w tym pakiecie poza numerem startowym również zestawy gadżetów, fajne informacje dotyczące tego, całą instrukcję postępowania i może rejestrować te swoje spacery na stronie naszego wydarzenia na Facebooku. Każda taka rejestracja to jest dla nas bardzo cenna rzecz. Po pierwsze, zbieramy jak gdyby kilometry, czyli rejestrujemy informacje o tym, ile kto przeszedł z tym pieskiem. Poza tym chcemy zobaczyć, w jaki sposób fajnie się bawicie i dajecie radość tym swoim zwierzakom, a nasi sponsorzy myślą już o tym, jak to kiedyś nagrodzić na festiwalu, który odbędzie się 16 maja.
3: Jeżeli chodzi o te spacery, to rozumiem, że właściciel psa sam sobie z psem wybiera miejsce, do którego pójdzie, czy którędy przejdzie.
2: Tak, właściciel chodzi z psem tam, gdzie lubi, gdzie chce. Nie musi też tego jakoś specjalnie

0: świetnie, do 14 maja, ale czy są jeszcze takie miejsca, w których te pakiety startowe można odbierać?
1: Tak, oczywiście nadal zapraszamy po odbiór pakietów. Wszystkie nasze organizacje dysponują jeszcze kilkunastoma sztukami, więc jak najbardziej. Pakiety można odebrać jeszcze w schronisku naszym na Tłokach, w schronisku dla bezdomnych zwierząt, w sklepiku schroniskowym, który znajduje się na ulicy Nawojowskiej 29, w TB Edukacja, Rynek 16. Gorąco zapraszamy, bo jeszcze czas na te spacery i na ich rejestrowanie. Tak jak pan wspomniał, jest do 14 maja.
0: No i co? Potem 16 maja wielki finał akcji, wielki finał spacerów. Trzecia edycja festiwalu Psykoty, który organizujecie. Co to za impreza będzie?
1: Tak. Finałem będzie

0: To zapraszamy, bo jeszcze czas na te spacery i na ich rejestrowanie. Tak jak pan wspomniał, jest do 14 maja.
1: No i co? Potem 16 maja wielki finał akcji, wielki finał spacerów. Trzecia edycja festiwalu Psykoty, który organizujecie. Co to za impreza będzie?
0: Tak, finałem będzie

0: festiwal w poprzednich dwóch edycjach cieszył się wielkim zainteresowaniem. Generalnie zdobył bardzo pozytywne opinie, więc kontynuujemy to dzieło. Oczywiście festiwal służy bezdomnym zwierzętom. To jest główna idea i chodzi nam przede wszystkim o to, żeby te bezdomne zwierzęta, które są pod opieką sądeckich organizacji, miały od nas w ten sposób wsparcie. Więc będzie się działo. Czyli będziemy mieli to, co w zeszłym roku, wystawę psów wielorasowych i wystawę kotów. Bardzo zachęcamy właścicieli psów wielorasowych, żeby z nimi stanęli do konkursu i zgłosili się, bo zgłoszenie jest potrzebne. Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie Festiwal Psy i Koty. A właścicieli kotów zapraszamy do tego, żeby dokumentowali w postaci filmików, jak piękne mają zwierzaki, jakie zdolne mają te kociaki. I jeżeli są podobni do swoich pupili, to też, żeby to udokumentowali, bo takie są trzy kategorie, czyli najpiękniejszy kot, najzdolniejszy kot i kot najbardziej podobny do właściciela.
1: Myślę, że z psami też można by takie coś zrobić.
0: Tak, z psami też mamy oczywiście kilka konkurencji, natomiast chodzi nam o to, że psy jak najbardziej na festiwalu mogą się pojawić z właścicielami, bo tak do tej pory było. Z kotami jest trochę gorzej. Owszem, mieliśmy koty w zeszłym roku, nawet dwa były, natomiast generalnie chodzi nam o to, żeby tych zwierzaków nie stresować taką dużą obecnością psów, więc nie chcemy, żeby właściciele z kotami pojawili się na imprezie, ale jak najbardziej mogą je zgłosić do konkursu.
1: Czyli filmujmy koty, a z psami
0: filmujemy, przyjdźmy tak,
1: osobiście. No i będzie się tam też dużo działo, bo z tego co pamiętam podczas poprzednich edycji była możliwość adopcji psów ze schroniska od nas w Nowym Sączu.
0: Dokładnie, podczas każdej z tych edycji promujemy zwierzęta, które aktualnie szukają domów. Mamy taką piękną ścianę ze wszystkimi podopiecznymi, którzy jeszcze nie znaleźli tego swojego miejsca na ziemi. I mamy nadzieję, że osoby, które przyjdą na festiwal, zobaczą tego psiaka czy kociaka na zdjęciu, będą chciały go poznać i znajdą na niego miejsce w swoim domu.
1: W jakich godzinach festiwal się odbędzie?
0: Festiwal będzie się odbywał od między godziną 12 a godziną 17.
1: Zapraszamy tutaj do...
0: Zapraszamy do siedziby TB Edukacja, tak, w Nowym Sączu, w Rynku 16. Będzie się naprawdę dużo działo. Przygotowaliśmy atrakcje dla dzieci, przygotowaliśmy atrakcje dla dorosłych. Oprócz tych konkursów będą różnego rodzaju pokazy, pokaz groomerski, będzie możliwość porozmawiania z behawiorystą zwierzęcym, będzie można się zabawić w robienie mat węchowych, będzie można pograć na sprzęcie e-sportowym, będzie można skorzystać z VR-ów i też bardzo ciekawe rzeczy zobaczyć. Także naprawdę coraz więcej tych atrakcji przewidujemy. Szczegóły pojawią się niedługo na plakatach, a my już dzisiaj serdecznie zapraszamy 16 maja od godziny 12.
2: Finał akcji zaplanowano na połowę maja. Kolejny sezon turystyczny rozpoczął nowosądecki skansen. Oficjalnie ruszył on 1 maja. Na ten rok zaplanowano tu wiele ciekawych imprez plenerowych, zarówno w skansenie, jak i w pobliskim miasteczku galicyjskim. O szczegółach mówi Teresa Ortyl, kierownik Sądeckiego Parku Etnograficznego.
3: Dzień dobry Państwu. Tak jak wspominał dyrektor, trwa wystawa Ślady, Świadomość, Pamięć, Tożsamość, która była zorganizowana z okazji 50-lecia Sądeckiego Parku Etnograficznego. Wystawa mieści się tutaj w gmachu głównym. Zapraszamy do jej obejrzenia do końca sierpnia. I właśnie w myśl tej wystawy i też jako taki wniosek pokonferencyjny, konferencję, która miała miejsce w tamtym roku, chcemy w tym roku położyć taki nacisk na przypomnienie Państwu takich podstawowych zasad zwiedzania i na komfort Państwa zwiedzania, związany z tym, że znajdujemy się w muzeum, co nie jest takie oczywiste. Czasami jak komuś mówimy, że skansen to jest muzeum, to jest lekko zdziwiony. Ta przestrzeń wydaje się taką przestrzenią parkową, która nie podlega wielu ograniczeniom, a tak nie jest, ponieważ znajdujemy się w przestrzeni, gdzie mamy chaty relokowane, czyli zabytkowe, których wyposażenie też jest zabytkowe i cały skansen, zarówno jego chaty, jak i też sposób usytuowania tych chat i prowadzenia dróg, wszystko wskazuje nam na tą XIX-wieczną wieś. Imprezą będzie impreza edukacyjna we wrześniu, na którą też już dzisiaj Państwa zapraszam. Oczywiście jak co roku włączamy się w takie ogólnomałopolskie wydarzenie jak Dni Otwarte Funduszy Europejskich, Dzień Architektury Drewnianej czy też Europejskie Dni Dziedzictwa. Tutaj konkretne daty pojawiają się w późniejszych terminach. No i oczywiście wszystkie wydarzenia związane z takimi obrzędowymi tradycjami

0: i tutaj koronnym wydarzeniem jest pasterka na zakończenie roku.
1: I od razu przejdziemy do omówienia także naszego programu miasteczkowego, bo rozumiem, że tutaj już ta kwestia została wyczerpana. Także zapraszam serdecznie panią Małgorzatę Łukasik-Kogut.
2: Ja chciałabym przywitać wszystkich bardzo serdecznie oczywiście i w imieniu nie tylko swoim, ale przede wszystkim całego zespołu Miasteczka Galicyjskiego, które to w tym roku, jak i w zeszłym poprzednie lata też na to wskazywały, przygotowało, mam nadzieję, dość ciekawą, różnorodną ofertę dla Państwa. A w myśl ciekawej anegdoty, którą podsłuchaliśmy kiedyś, jak ktoś powiedział, jeden rozmówca do drugiego, wiesz, ja wybiorę się w tą niedzielę z dziećmi do miasteczka, tam na pewno coś się dzieje. To jest przemiłe i przesympatyczne i bardzo motywujące do działania. Więc wzięliśmy sobie za sprawę honoru, żeby faktycznie podołać i spróbować odpowiedzieć na tę anegdotę. W związku z tym faktycznie dzięki możliwościom, które tutaj mamy od organizatora i możemy sami przygotowywać wiele wydarzeń kulturalnych w myśl promocji dziedzictwa kulturowego. Szczęśliwie dla nas składa się, że miasteczko jest dość miejscem lubianym przez różne organizacje, instytucje zewnętrzne i te chętnie przybywają do nas, realizują swoje przedsięwzięcia, eventy, spotkania w miasteczku galicyjskim, które notabene jest chyba dobrą bazą do tego typu działań, bo zarówno dysponuje salami konferencyjnymi, przepiękną scenerią, przestrzenią zewnętrzną. Maj, czerwiec praktycznie, można faktycznie powiedzieć, że co weekend coś mamy w miasteczku. A to ze sprawą chociażby współpracy z Małopolskim Centrum Kultury Soku, która realizować będzie u nas zarówno Biesiadę Karpacką, jak i Festiwal Orkiestr Dętych, Echo Trąbity. Polecam gorąco, przepiękne nuty, przepiękne melodie, które wybrzmiewają w naszym miasteczku. Akustyka tam jest wybitna, więc polecam gorąco. A ten Łuk Karpat też serwuje nam przepiękną kulturę, często taką mniej znaną, ale to wszystko za sprawą Biesiady Karpackiej będziemy mogli zobaczyć właśnie w miasteczku galicyjskim. Polecam Państwu gorąco również działanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, które już też weszło z nami w współpracę od kilku lat i miasteczko galicyjskie w maju, jednego dnia bodajże 16 maja w tym roku, tak to przypadnie, zamienia się w miasteczko dzieci. Bardzo się cieszę na tę współpracę, ona już trwa też kilka lat. To przecudne jest, że to miasteczko galicyjskie też przypadło do gustu właśnie takim organizacjom, które tworzą tam taką aurę dziecięcości i w tym bezpiecznym miejscu przygotowują naprawdę bardzo bogatą ofertę dla dzieci. Cieszymy się bardzo z tej współpracy i już Państwa w imieniu organizatorów serdecznie zapraszam. Promujemy w tym roku również dwa ważne tematy. Po pierwsze pszczelarstwo. W tym roku wybitnie dużo wydarzeń związanych z pszczołami i ekologią. Będzie bowiem zarówno Polski Dzień Pszczół, Światowy Dzień Pszczół, ale w sierpniu na koniec zapraszam na duże święto Małopolski Dzień Pszczół, organizowany we współpracy z Karpackim Związkiem Pszczelarzy, który również będzie u nas jubileusz 50-lecia obchodził w tym roku. Fundacja MADA również będzie świętować w miasteczku galicyjskim z kolei swój jubileusz 30-lecia. Co roku współpracujemy z Wyższą Szkołą Biznesu, promując nie tylko rekreację, sport, ale przede wszystkim wspomagając tutaj charytatywnie zbiórkę środków finansowych na pomoc, leczenie tych najmłodszych dzieci po potrzebie, więc też staramy się w ten sposób wspierać Wyższą Szkołę Biznesu, która jest głównym organizatorem tego przedsięwzięcia. Jest to jednocześnie piknik, na który również serdecznie zapraszam z wieloma animacjami dla dzieci i bardzo bogatym programem. Oczywiście Dzień Dziecka w tym roku miasteczko galicyjskie organizuje 1 czerwca. Przypomnę tylko i tutaj nawiążę też do jednego z głosów i zapytań. Realizujemy Dzień Dziecka od 9 do 14 w dzień poprzedni. To nie jest przypadkowe, drodzy Państwo, ponieważ bywały zapytania, dlaczego nie organizujemy tego w weekend albo po godzinach popołudniowych, gdzie jest ono dostępne dla rodzin z dziećmi. Ja szybciutko i krótko odpowiem na to pytanie, ponieważ potem odpowiadamy na nie w mediach społecznościowych, ale też, żeby Państwu jak gdyby wcześniej nakreślić, jaki jest charakter tego wydarzenia.

wydarzenia i dlaczego tak, a nie inaczej jest realizowany. Otóż jest on głównie skierowany do grup zorganizowanych ze szkół i z przedszkoli właśnie na życzenie, prośby i zapytania tych właśnie instytucji edukacyjnych. W związku z tym te placówki właśnie mogąc przyjść do nas w dzień powszedni i właśnie w takich godzinach, stąd też ta decyzja o realizacji w miasteczku galicyjskim Dnia Dziecka w godzinach od 9 do 14. Ja myślę, że jest tyle różnych wydarzeń realizowanych przez gminy, świetlice, parafie nawet, więc myślę, że te weekendowe czy popołudniowe uroczystości z okazji tego pięknego dnia zostawmy. Skansen organizuje, prawda, weekend, Dzień Dziecka poprzedzający, tak, 31 maja, zapraszamy, a my właśnie odpowiadając na te prośby i zapytania ze strony nauczycieli, edukatorów, dyrekcji różnych placówek edukacyjnych, zapraszamy 1 czerwca, to jest poniedziałek od 9 do 14. Idąc dalej, drodzy Państwo, mamy oczywiście naszą sztandarową imprezę, wydarzenie Zlot Zabytkowych Pojazdów. W tym roku osiągamy już pełnoletność, to jest 18 zlot, jesteśmy pełnoletni i zapraszamy już dzisiaj wszystkich miłośników motoryzacji retro, nie tylko z kraju, ale również z zagranicy. Szczęśliwie to wydarzenie jest coraz szerzej promowane, coraz szerzej i głośniej o nim słychać, tak więc jak w tamtym roku patrzyłam na karty zgłoszenia, kto do nas przyjeżdża, to w ubiegłym roku to było około 7-8 województw już poza małopolskim województwem. I zahaczamy również o Słowaków, Austriaków, o takie przyjeżdżają do nas załogi na te dwa dni, pierwszy weekend sierpnia, więc polecam Państwu bardzo gorąco również to wydarzenie. Z myślą o przyszłych pokoleniach i o tym, żeby podtrzymywać tę tożsamość narodową, edukować w tym kierunku, Muzeum Ziemi Sądeckiej realizuje w miasteczku galicyjskim również wydarzenia patriotyczne. To jest 15 sierpnia z okazji Święta Wojska Polskiego, 11 listopada to jest Dzień Niepodległości, Święto Niepodległości. I cieszymy się, że coraz liczniej Państwo przybywacie do miasteczka galicyjskiego, aby wspólnie celebrować te święta, aby wspólnie zaśpiewać hymn narodowy, żeby pobyć razem. Poprzez rekonstrukcje historyczne my też przybliżamy najmłodszym te historyczne gdzieś wspomnienia, prawda, scenki, które notabene nie tylko edukują, ale też mocno wzruszają, co mieliśmy okazję zobaczyć 11 listopada ubiegłego roku i bardzo wzruszoną społeczność na miasteczku galicyjskim, a to za sprawą współpracy z różnymi stowarzyszeniami, które te rekonstrukcje historyczne dla nas przygotowują. No i oczywiście nieodzownym to są wszelkie pieśni, przepiękne koncerty pieśni patriotycznych wykonywane tutaj przez orkiestrę Dente i tutaj też taki lokalny patriotyzm. My też korzystamy i chętnie współpracujemy właśnie z naszymi orkiestrami dętymi tutaj z okolic, które przyjeżdżają, chętnie muzykują, wykonują te przepiękne zresztą pieśni i w rytm tych pieśni i tych dźwięków słychać, jak na miasteczku rozbrzmiewa śpiew naszych odwiedzających. Żeby Państwu już nie przedłużać, ale zapraszamy na nasze jarmarki. Oczywiście te świąteczne, jak co roku, ale będzie też z nami w tym roku kiermasz staroci, który również Państwo polubiliście i chętnie nas odwiedzacie. No i jarmark świętej Małgorzaty. To jest kolejne wielkie wydarzenie dwudniowe w lipcu, które w ostatnimi czasy przeniosło się do miasteczka galicyjskiego, ale tam również znalazło przychylny odbiór ze strony Państwa i też chętnie odwiedzacie te dwa dni w lipcu właśnie miasteczko galicyjskie, chcąc przyjść zobaczyć znowu zupełnie inny charakter wydarzenia. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, drodzy Państwo, że poza tymi wszystkimi wydarzeniami, a jest ich jeszcze sporo, bo i święto czekolady i prawdopodobnie będziemy częścią festiwalu Koronka, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z pomysłem, zamiarem organizatorów, więc tych wydarzeń jest jeszcze mnóstwo, można by tu jeszcze dużo mówić, ale przede wszystkim chciałam Państwu przypomnieć, że na ulicy Lwowskiej 226 istnieje przepiękne miejsce, jak z kadru filmowego, które nazywa się Miasteczko Galicyjskie i ma wokół, na których dawniej pracowano. Niestety nie wszystko było tak łatwo podane, jak dzisiaj to wygląda. Myślę, że dzieci powinny się też trochę nauczyć szacunku i do kultury.

0: kultury przodków i do tej kultury dzisiaj, wobec osób starszych, wobec rówieśników. A ta edukacja właśnie powinna wychodzić z domu, owszem, ze szkoły, ale właśnie z takich miejsc jak nasze, więc gorąco Państwa zapraszamy. Będzie nam przemiło, jeśli Państwo odwiedzicie w tym sezonie nasze oddziały.
1: Mówiła Małgorzata Łukasik-Kogut, kierowniczka miasteczka galicyjskiego w Nowym Sączu. Ulica Piastowska w centrum Nowego Sącza zmieni się nie do poznania. To z okazji Roku Sądeckich Kolejarzy. Pracami na Piastowskiej ma się zająć Pałac Młodzieży. O szczegółach opowiedział nam Artur Bochenek, zastępca prezydenta Nowego Sącza.
2: Szanowni Państwo, między Rynkiem a ulicą Pijarską jest niewielka uliczka. Nie wszyscy wiedzą, że ta uliczka nazywa się ulicą Piastowską. I ulica ta przylega do jednej ze ścian Pałacu Młodzieży, ściany frontowej. I pani dyrektor, siedząca tutaj obok przy mnie, zaproponowała prezydentowi pewne rozwiązanie, które zmieni całkowicie oblicze ulicy Piastowskiej. Mamy już galerię na Wąskiej, którą nam wypełnia nasz magister Mor z każdego roku innym tematem. W tym roku jest to Sądecki Rok Kolei. I pięknie się przyjęła ta, nazwijmy to, sztuka uliczna, sztuka wystawiana ulicznie. I właśnie wychodzimy znowu ze sztuką, tym razem ze sztuką dzieci i młodzieży, na zewnątrz, na ulicę Piastowską. A jak to będzie wyglądało? To pani dyrektor szczegóły.
3: Ja tylko powiem, że to nie pierwsze przedsięwzięcie takie architektoniczno-plenerowe, które Pałac Młodzieży dzięki panu prezydentowi i panom prezydentom będzie mógł zrealizować, bo przypomnę niektórym, że jesteśmy już posiadaczami pięknego ogrodu, który kiedyś był no taką w zasadzie mało wizytową Pałacu Młodzieży, gdzieś tam niszą za murami.
2: Pierwszy a teraz... park kieszonkowy w Nowym Sączu.
3: Dokładnie, panie prezydencie, a dzisiaj cieszy i rodziców, i dzieci swoim naprawdę pięknem i można tam i eksponować pracę. I stąd też pomysł, rzeczywiście Rok Kolei, kolejarzy podsunął nam tutaj takie rozwiązanie i cieszę się, że ono spotkało się z akceptacją, bowiem akurat w tym roku chcemy tą ulicę w zasadzie jak gdyby przearanżować na taki peron kolejowy, w którym dla dzieci będą ciekawe rzeczy do obejrzenia, ale nie tylko dla dzieci, dla starszych również. Tutaj mamy ten projekt tak pomyślany, żeby oczywiście, kiedy skończy się rok kolejarzy, ta uliczka nam nie umarła i nie stała się smutna.

0: klasycznego repertuaru, bo też teatr dziecięcy to nie jest tylko teatr, gdzie występują dzieci, ale to jest również teatr dla dzieci, ponieważ ta widownia, publiczność właśnie jest dziecięca, ale ta forma, czyli właśnie prezentowanie, często się zmienia, prawda? Na przestrzeni lat dochodzą różne multimedia, dochodzi właśnie pewne nowe środki wyrazu, które się pojawiają, no ale też właśnie ta tematyka, ponieważ mnóstwo też spektakli jest spektaklami autorskimi, też są spektakle młodzieżowe i no to, co my przez ostatnim czasie obserwujemy, to jeśli mamy do czynienia z teatrem dydaktycznym, to właśnie najczęściej on dotyczy chociażby tych problemu z tym, że młodzież czy dzieci zamykają się w świecie wirtualnym, w komórkach i to i o tym często też w ostatnim czasie te spektakle się pojawiają, ale w dużej mierze rządzi i góruje tutaj tematyka właśnie baśniowa, bajkowa i to jest ta główna domena festiwalu.
1: Są jakieś takie grupy, które z roku na rok dochodzą do finału i prezentują się tu na scenie Sokoła?
0: Tak, jest sporo takich zespołów, które są już takim wpisane w DNA festiwalu, które są grupami prezentującymi się już, myślę, po nie kilkanaście, nawet po kilkadziesiąt razy, bo to są też instruktorzy, którzy od wielu lat są związani właśnie ze środowiskiem teatralnym, prowadzą w różne grupy, często grupy się zmieniają, ale faktycznie takim z jednych takich przykładów grupy, która też jest nie tylko związana z festiwalem, bo od wielu lat jest jego laureatem, ale również nazwą, bo grupa jest, nazywa się Bajdurki, to jest grupa z Kent, która też już od kilkunastu lat jest finalistą, ale tutaj naprawdę trzeba byłoby wymieniać, ale to jest właśnie też to, że siłą właśnie Festiwalu Teatru Dzieci i Młodzieży Bajdurek jest to, że on motywuje do tego, żeby w ogóle te grupy pracowały. Ponieważ oni, instruktorzy, zespoły mają okazję się zaprezentować. Czyli to nie jest tylko przestrzeń szkolna, że występują dla swoich rówieśników, ale mają okazję, żeby przygotować spektakl, no bo są eliminacje z Bajdurek, to przygotowujemy spektakl. I zaczyna się cała trwająca nieraz pół roku praca, jak nie więcej, ponieważ jest wybór adaptacji, później przygotowanie scenariusza, później wybór obsady aktorskiej, przygotowanie scenografii, rekwizytów, kostiumów, później nauczenie dzieci. I często na przykład oczywiście są grupy z domów kultury, gdzie przy tych spektaklach pracuje więcej osób, ale jeśli są szkoły, to często właśnie za całokształt odpowiada tylko jedna osoba, nauczyciel, instruktor, który przy pomocy czy to rodziców, czy właśnie samych uczniów, tworzy naprawdę przepiękne, interesujące spektakle, które w żaden sposób żadna profesjonalna scena by się nie powstydziła i to jest nasza szansa, żeby możemy tą scenę właśnie tym osobom dać.
1: A zdarzyło się kiedyś tak, że scenografia tego spektaklu była na tyle rozbudowana, że ciężko było ją tutaj zmieścić? Były takie przypadki?
0: Może nie problem jest zmieszczeniem na scenie, ale przetransportowaniem.
1: A właśnie.
0: Dokładnie, że grupy często też na przykład korzystają z mebli, które znajdują się w ośrodku kultury. No i kiedy jest przyjazd na ten finał, to kiedy ustalamy na przykład transport, prawda, bo też żeby zapewnić odpowiednie miejsce parkingowe, to ktoś mówi, no my przyjeżdżamy autokarem, ale oprócz tego jeszcze jedzie drugi autokar ze scenografią. Takie sytuacje się też zdarzały, ale to jest dla nas piękne, ponieważ my wiemy, że ta grupa chce zrobić wszystko, żeby właśnie się zaprezentować jak najbardziej spektakularnie właśnie na finale, przed publicznością sądecką, przed też innymi grupami, ponieważ finał też daje możliwość właśnie, żeby się te grupy, które się na co dzień nie spotykają, mogły od siebie uczyć, nawzajem właśnie inspirować do przyszłej pracy. Zdarzają się właśnie też takie sytuacje, że ktoś zobaczył na finale jakiś spektakl, powtarza go później u siebie w podobnej konwencji. Też właśnie to, co Bajdurek stara się też dawać, to oprócz tych samych prezentacji, wokół Bajdurka są również działania edukacyjne, właśnie szczególnie dla instruktorów, bo to oni są tymi najważniejszymi. Od nich się wszystko zaczyna, to oni odpowiadają za ten kształt właśnie, można powiedzieć, też artystyczny samego festiwalu, no bo to, co oni stworzą później, stanowi jego program.
1: Ale to też chyba takie trudne zadanie stoi przed tymi instruktorami, żeby zwerbować tych młodych aktorów do grup.
0: Mimo wszystko dziecko lubi aktywność, prawda? Wiemy, jest to w pewien sposób, już te nowe media są problemem, ale mimo wszystko dziecko, jeśli zostaje zaangażowane właśnie do takiej aktywności, która przede wszystkim ma cel, gdzie dużo się dzieje, a właśnie teatr to jest działanie interdyscyplinarne. I też ci nauczyciele właśnie wybierają te dzieci i często dają im szansę zaprezentowania swoich zainteresowań.

0: też tego, czym się zajmują. Dlatego jeśli jest w klasie dziecko, które gra na jakimś instrumencie albo na przykład tańczy w jakiejś grupie tanecznej, to oni później starają się to wykorzystać, tak powiem, wykorzystać, ale umieścić właśnie w takim spektaklu to, co to dziecko, dziecko oprócz swojej roli może jeszcze od siebie dać. I dzieci instynktownie czują tą wartość teatru i lubią się bawić, bo przede wszystkim teatr to ma być zabawa, prawda? Nie udajemy aktorów, ale bawimy się właśnie w ten teatr. To ma być dla nich takie wyzwolenie emocji, pewna kreatywność, która jest właśnie w takich młodych ludziach, ona po prostu zostaje wyzwalana na scenie i my to obserwujemy, że jeśli tylko dziecko ma szansę, ma szansę po prostu się pokazać, to po prostu wciąga się w ten teatr i to wszyscy instruktorzy mówią. Mieliśmy w tym roku na finale na przykład taką sytuację z powiatu suskiego, która została tutaj została finalistą, to dziewczynka 13-letnia przyszła do swojej nauczycielki i powiedziała, że ona chciałaby zrobić właśnie spektakl ze swoimi rówieśnikami i oto od niej się zaczęła praca i ona została wpisana przez panią instruktor obok siebie jako reżyser spektaklu. I takie też sytuacje są. Po prostu dzieci, naprawdę wyobraźnia dzieci jest nie zna granic dokładnie. No jest taki piękny cytat znanej pedagogki teatru Doris Tarlowski, że nie ma dzieci nieuzdolnionych artystycznie, są tylko takie, którym nie umożliwiono kontaktu ze sztuką. I tak jest też w przypadku właśnie chyba całej tej bajdurkowej historii.
1: A czy pani jako koordynatorce zapadł w pamięci szczególnie jakiś spektakl na przestrzeni tych ostatnich lat? Taki jeden.
0: To jest bardzo trudne pytanie. To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że tych spektakli było naprawdę tak wiele. Mnie zawsze bardzo cieszą spektakle w wykonaniu młodzieży, ponieważ tych spektakli jest mniej. Bajdurek też właśnie kojarzy się właśnie z tą dziecięcą wyobraźnią, fantazją i zabawą, ale zawsze, kiedy pojawia się spektakl taki młodzieżowy, który mówi też o tych tematach młodzieżowych, z takim dużym zaangażowaniem, często właśnie scenariuszami, które młodzież przygotowała, to są to faktycznie spektakle, które gdzieś tam później też, ja gdzieś zapamiętuję, ale naprawdę nie potrafiłabym wybrać w tym momencie jednego. Byłoby to krzywdzące, myślę, że dla tych wszystkich kilkuset spektakli, które gdzieś widziałam na tej przestrzeni 20 lat już prawie.
1: O festiwalu teatralnym Bajdurek, który organizuje Małopolskie Centrum Kultury Sokół, opowiedziała nam Małgorzata Mikulska.
2: Roxy Węgiel ruszyła w trasę koncertową, przed nią bardzo intensywne miesiące. Do października zagra około 60 koncertów. To w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Sopotu, Siedlec czy Uniejowa. Wszystkie daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych, a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy. Ona 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten kawałek za oceanem. Oni spotkali się w Los Angeles i nagrali hit razem. Sanach wyda limitowany winyl z piosenkami w wersji live 22 maja. Ukaże się album, na którym znajdzie się 6 utworów zarejestrowanych w czasie wrześniowych koncertów artystki na PGE Narodowym w Warszawie. Wśród nich m.in. hity Eldorado czy Kiedy umrę kochanie w duecie z Kasią Kowalską. Tymczasem Sanach tydzień temu w Gdańsku zaczęła swoją tegoroczną stadionową trasę. Kolejny koncert 29 maja w Poznaniu. Nowa wersja hitu sprzed ponad 30 lat podbija antenę Radia SK. Waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bibi Rexy. New Religion to numer 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK. To jest odświeżony klasyk od zespołu Faithless. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny, a podium uzupełnia sezon od Dawida podsiadły. Ten artysta szykuje się do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. W planach m.in. 2 występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, bo scena stanie na środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. A wracając do gorącej dwudziestki, cała lista jak zawsze czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na wasze ulubione numery, a nowe notowanie w każdy piątek po 18. To jeszcze jest weekend. Ja wiem, że nie każdy lubi ten dzień, ale postaram się zadbać o to, aby dziś było naprawdę, naprawdę przyjemnie. I nie pamiętajmy o jutrze, dziś jest w końcu niedziela. Mati Fuczyło, to są hity na czasie. Dwie minuty po dziewiątej, Imagine Dragons i Thunder.

Madcon i Begin w Esce. To teraz w pewnym sensie zapadniemy się pod ziemię. 17 minut po 9. Przeczytałem właśnie, że stolica Meksyku, czyli Meksyk, jest w takim miejscu, że grunt mega szybko się obniża. Widać to na przykład na zdjęciach satelitarnych i według naukowców to jest nawet 30 cm rocznie. Warto wspomnieć, że w tym mieście mieszkają 22 miliony osób. I wow, ale są sytuacje, w których zapaść się pod ziemię można zdecydowanie szybciej. Mieliście ostatnio coś takiego? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Mam też nagrody, pocieszenia za to, że przeżyliście coś takiego. No ja ostatnio na przykład odmachałem osobie, która machała komuś za mną. Radio Esko. No wiecie jak jest. Marshmallow, Ellie Goulding i Avion, Save My Love.

0: samochód twój nie może. Auto złom tęgo Boże pomoże.
1: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu, metali kolorowych oraz akumulatorów.
0: Transport gratis.
1: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
0: 18 444 93 01.
1: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
2: Masz dość koszenia w weekend? Z robotem koszącym Husqvarna Automower zapominasz o pracy. Twój trawnik kosi się sam. Codziennie, idealnie, bez wysiłku. Duży teren? Wsiądź na Ridera Husqvarna. Maksymalna moc, precyzja i komfort, którego nie da zwykła kosiarka. Nie trać czasu na półśrodki. BL System. Autoryzowany dealer i serwis marki Husqvarna, Cup Kadett i Ego. Wejdź na www.bl-system.pl albo przyjedź. Nowy Sącz, Tarnowska 119. BL System. Technologia, która daje Ci czas.
3: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
4: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
3: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl.

0: kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: I po reklamie.

Esz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

Fast Cars and Superstars. Weste 5 minut do 10 to Christian Marki, a ja mam pytanie, czy chcielibyście polatać? Da się to załatwić. Weste mamy dla Was odlot ściśle tajny. To jest nasza specjalna akcja, w której wiecie z kim, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd polecicie. Tego dowiecie się już na lotnisku. A z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Kiedy? 29 maja. A dokąd? Tego Wam nie powiem. Pierwsze wskazówki na naszej antenie pojawią się już jutro rano. No i wtedy też rozdamy Wam pierwsze bilety na wylot z naszą ekipą. Wszystkie szczegóły znajdziecie w aplikacji Radia SK. Pobierajcie ją za darmo, a potem widzimy się na lotnisku. To powodzenia!

0: to promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Radio Eska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Nowym Sączu robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 11 maja. Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
3: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
4: I po reklamie.
5: SK Małopolska. Na czasie.
6: Tomek Piszczek, witajcie. Przed nami kolejny już koncert u prezydenta w Nowym Sączu. Tym razem z okazji ponownego otwarcia ratusza po remoncie. Zaprasza prezydent miasta Ludomir Handzel.
7: 300. koncert u prezydenta, ale pierwszy w odnowionym ratuszu. Będzie to koncert kameralny z okazji ponownego otwarcia ratusza.
6: Koncert u prezydenta już dziś o godzinie 18 w nowosądeckim ratuszu. Można już zapisywać się do charytatywnego biegu Run for a Smile, który organizuje Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu. Impreza odbędzie się w ostatni weekend maja w miasteczku galicyjskim i Skansenie.
8: Muzyka się żyje.
9: Taco Hemingway ruszył w trasę koncertową. W tym miesiącu zagra na największych arenach w 4 miastach. W piątek i sobotę wystąpił w hali Stulecia we Wrocławiu i tam zrobił wielkie show. Nagrania z tych koncertów już krążą po mediach społecznościowych. Taco Hemingway promuje wydaną niedawno płytę Latarnie wszędzie dawno zgasły. Występuje z nim m.in. Liwka, z którą nagrał hit Zakochałem się pod apteką, czy Frascati. W najbliższy piątek i sobotę Taco zagra w Ergo Arenie w Gdańsku, a potem dwukrotnie na PGE Narodowym w Warszawie i Tauron Arenie w Krakowie. Taco Hemingway wyprzedał tę trasę w ekspresowym tempie. 130 tysięcy biletów zniknęło w 5 godzin. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki fragment. Sprawdźcie sami. Aha, teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. A przypomnijmy, że Shakira ma już na koncie hymn mundialu. To słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu Neska. Kasia Sienkiewicz, słuchajcie, zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło na chwilę muzycznie się rozłączyć i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty. Jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne, nowe doświadczenie.
10: To jest ciekawe uczucie, zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję i jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
11: Aha, czyli odnowa.

0: Chyba przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
1: Tak,
0: to jest mniej więcej
1: nie znaczy,
0: to samo.
1: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuje, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
2: Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów. To nie jest koniec kwiatu jabłoni. Ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. Niedziela, dzisiaj sprawdzam, co ostatnio sprawiło, że zapadliście się pod ziemię, albo było trochę niezręcznie. No wiecie, jak wtedy, gdy się z kimś żegnamy, a potem idziemy w tym samym kierunku. O, straszne. Wysyłajcie głosówki do Radia SK na Messengerze, chętnie się o tym wszystkim dowiem. Ale żeby miło, żeby było miło, to mam dla was numer jeden gorącej dwudziestki, Bibi Rexa, Faithless in New Religion, ja to Mati Fuczyło, cześć!

0: Wiktor Waligura, Dry Scully, 4 pory roku. A ja dzisiaj Westę sprawdzam, co sprawiło ostatnio, że zapadliście się pod ziemię. Przed chwilką na eskowy messenger wpadła pewna głosówka, która idealnie to wszystko opisuje.
1: Cześć Radio SK.
0: No cześć.
1: Ja w nawiązaniu do waszego tematu, że można zapaść się pod ziemię. Pracuję w takiej firmie, gdzie szefowa ma około 40 lat, a szef jest już po 60. No i są małżeństwem. I ostatnio wypaliłam z takim tekstem w temacie zakupów. Czy chowa zakupy przed swoim starym i robi karencję?
0: Ja nie mam nic do dodania. Beautiful people, David Guetta.

0: Skoro powiedział dalej, to lecimy dalej. Pitbull i Hotel Room Service. A to jest Teska. Jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej miałem powiedzieć o tym, co wystąpi, co wydarzy się. O, już wróciłem na ziemię. Ten pan jeszcze w tym roku wystąpi ponownie w Polsce, ale jeszcze wcześniej na PGE Narodowym wystąpi Mata. Już jestem na miejscu. Ten pan 15 maja, czyli w piątek, przejmie tam scenę ze swoimi największymi hitami. O, i biletów kupić się już nie da, ale wygrać w SC i tylko w SC można jak najbardziej. Kto chce, niech zgłasza się za darmo na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię do kogoś z was z biletami. A tymczasem zaglądam na harmonogram Ekstraklasy. Wczoraj Górnik Zabrze grał z Zagłębiem Lubin. Można powiedzieć, że to taki prawie mecz na samym szczycie i Zagłębie wygrało, ale piłkarsko jeszcze dzisiaj będzie się działo. 12:15, wtedy Piast Gliwice i GKS Katowice. Potem Wisła Płock, Motor Lublin i jeszcze Brookbet Termalika z Legią Warszawa. Także wiemy, kto dziś będzie się męczył, a jeżeli wy dzisiaj macie luz, to znaczy, że w przyrodzie nic nie ginie. Jest balans, jest tak, jak powinno być. Wyrzuty sumienia nie są wskazane. Radio SK. Komu miałabym powiedzieć bledka? To za chwilę.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wybieram Aldi, bo...

jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej.

9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej.

Ten pan rozkochał sobie bardzo szybko słuchaczy na całym świecie. I mnie też sobie rozkochał. Przynajmniej w jego głosie. Somber i Potential w SC. Ten hit czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Inny jego hit, czyli Homewrecker, w piątek wylądował za to na miejscu 13. Gorącą dwudziestkę gramy w piątki o 18. Wpadajcie wtedy. Rap dwudziestkę zagram wam już jutro o 23. SK.pl. Tam głosujecie i tam można zapisać się też do muzycznego klubu Eski i decydować o tym, co gramy. Nagramy hity. Swedish House Mafia będzie za chwilę.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to!

0: fura już nie hula.
1: W blachach jedna wielka dziura.
0: Auto złom, auto złom.
1: Olej puszcza, płyn gotuje.
0: Ty z zakółka rzucasz.
1: Auto złom, auto złom.
0: Gdy samochód twój nie może, auto złom tego Boże pomoże.
1: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu, metali kolorowych oraz akumulatorów.
0: Transport gratis.
1: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
0: 18 444 93 01.
1: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Panie Burnejka, a po co pan

0: Wielkie mięśnie.
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
3: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Nowym Sączu robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 11 maja. Nowy Sącz. Wąsowiczów 10.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: To już ostatnia prosta przed Eurowizją. W Wiedniu trwają wielkie przygotowania, bo już we wtorek pierwszy półfinał. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. Ona w konkursie zaśpiewa kawałek Pray. Znamy już kolejność występów w półfinałach. Nasza artystka pojawi się na scenie we wtorek jako przedostatnia. Pierwszy półfinał rusza we wtorek o 21:00. Zwycięzcę poznamy w czasie wielkiego finału w sobotę, a już dziś o 17:00 zaplanowano ceremonię otwarcia Eurowizji. Będzie można ją za darmo obejrzeć w internecie i telewizji. Wszystkie informacje na temat konkursu na bieżąco zbieramy dla Was na sk.pl. Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeżeli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być wasze. Dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. A wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Mogliście go premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się we. Niemal o 1800% więcej, tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu, zarabiając na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. To dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gra mamy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A teraz będą też inne hity. Wait So Long, Swedish House Mafia, tak zaczniemy. Do tego Mr. Know-It-All i Teddy Swims. I będzie też Dua Lipa, Nida Baby i Levitating. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć, 11.

To Amy McDonald, This is the Life w Radiu SK, 15 minut po 11. Jesteśmy w okresie komunii. Wiem, że były już pierwsze tydzień temu. Będą i za tydzień, będą i za dwa, ale wiem też, że dzisiaj także były i będą. No to może właśnie jedziecie? Mi od razu przypomniał się film nagrywany przed komunią w mojej szkole. Mieliśmy powiedzieć, o jakim prezencie marzymy. Jedną z pierwszych odpowiedzi mojego kolegi była lampka do roweru. A reszta z ekipy planowała raczej już życie celebrytów. Więc jakoś ta lampka mnie do dzisiaj rozczula. Andy Dust, Hersey, Zuccaria, tak gramy.

To BZT Awari, dom nad wodą. 29 minut zostało do 12, to jest Radio SK i sezon koncertowy zaczyna się rozkręcać. No i do koncertów szykuje się też Mata. On ma przed sobą dwa występy na PGE Narodowym 15 maja, a więc już w piątek w Warszawie zagra swoje największe hity. Biletów w sprzedaży już nie ma, bo wszystkie są wyprzedane, ale my mamy jeszcze trochę wejściówek, które chętnie Wam oddamy. Trzeba tylko zgłosić się na sk.pl i odpowiedzieć, dlaczego jest się największym fanem Maty. I tam zgłosił się też Grzesiek. Cześć!

Ten hit idealnie pasuje na imprezkę, prawda? A taką klubową oczywiście, Jazzy i Can't Deny It w Radiu SK. My w klubowe brzmienia naprawdę jesteśmy dobrzy, bo wróciło legendarne pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem od 22 aż do 3 w nocy mamy dla was sety od najlepszych DJ-ów z całego świata. Bez gadania, za to z najlepszymi kawałkami, więc nie musicie układać playki na domówkę. Można włączyć SK, my zrobimy to za was. Na teraz też playlistę dla was mam. 5 Seconds of Summer, to już zaraz.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Masz dość koszenia w weekend? Z robotem koszącym Husqvarna Automower zapominasz o pracy. Twój trawnik kosi się sam. Codziennie, idealnie, bez wysiłku. Duży teren? Wsiądź na rajdera

Maksymalna moc, precyzja i komfort, którego nie da zwykła kosiarka. Nie trać czasu na półśrodki. BL System. Autoryzowany dealer i serwis marki Husqvarna, Cup Kadett i Ego. Wejdź na www.bl-system.pl albo przyjedź. Nowy Sącz, Tarnowska 119. BL System. Technologia, która daje Ci czas.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
3: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
2: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
4: I po reklamie.
5: SK Małopolska. Na czasie.
6: Tomek Piszczek. Będzie można zobaczyć zabytkowe książki, a także dowiedzieć się, jak są przechowywane. Między innymi taka atrakcja będzie czekać na Sądeczan podczas Tygodnia Bibliotek.
7: Będziecie mogli zobaczyć te najcenniejsze nasze zbiory.
6: Mówił dyrektor Sądeckiej Biblioteki Publicznej Marek Rylewicz. Akcja potrwa do 15 maja. Wiadomo już, jak będzie wyglądać tegoroczna akcja pod hasłem Odkryj Beskid Wyspowy. W sumie zaplanowano kilkanaście wycieczek, festiwali i wydarzeń turystycznych. Akcja rusza już 31 maja i potrwa do 20 września. Szczegóły są na odkryjbeskidwyspowy.pl.
8: Muzyką się żyje.
9: Poznaliśmy reprezentanta Polski na tegorocznej Eurowizji Junior. To zwycięzca ostatniej odsłony programu The Voice Kids. W czasie wczorajszego finału został nim Victor Sass. Wczorajszy finał był czymś w rodzaju eurowizyjnych preselekcji. Widzowie wybierali zwycięzcę w głosowaniu SMS-owym. Victor Sass był w drużynie Tripsa i już wiadomo, że to on będzie reprezentował Polskę na tegorocznej dziecięcej Eurowizji. W zeszłym roku na konkursy pojechała Marianna Kłos, która zajęła 8 miejsce, a przypomnijmy, zwycięzczynią pierwszej odsłony The Voice Kids była Roxy Węgiel, która też potem pojechała na Eurowizję Junior i ten konkurs wygrała. Więcej o wczorajszym finale przeczytacie na sk.pl. Oni ciągle są na szczycie. BDS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle Tutaj Jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streamu u Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle Tutaj Jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonathan Białas, Solar i Nikos z kawałkiem Nie Da Się Zasnąć. Podium zamyka Win od Gipsa. Nowe notowanie rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23. Na ulubione rapowe hity możecie głosować na sk.pl. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już dzisiaj o 21.00 słynne El Clasico. Barcelona zagrał siebie z Realem Madryt. Piłkarze Barcy na strojach będą mieli właśnie logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł na to, żeby pojawiła się na koszulce Barcy? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem piłkarze Barcy wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay. Wiosna ma się całkiem nieźle, co najmniej w części Polski, ale z hitami, które dla Was mam, słońce powinno wyjść już wszędzie, a przynajmniej w głowie. Zrobi się przyjemniej. Będzie Eminem, będzie Justin Bieber, będzie Taylor Swift. Ja też jestem. Mati Wuczyło, dzień dobry. Ale wcześniej 5 Seconds of Summer, Youngblood, minuta po 12.

Mniej więcej tak potrafiłem śpiewać na lekcjach muzyki w podstawówce. Eminem, Without Me. Mam oczywiście na myśli to la, nie wcześniejsze rapowanie, bo tak nie potrafię. Słuchajcie, 17 minut po 12 przed chwilką przeczytałem artykuł o tym, jakich wakacji chcą Polacy, bo w ostatnich latach podobno trochę się pozmieniało. Na przykład Bułgaria, która była bardzo popularnym kierunkiem, już nim nie jest. Popularniejsze teraz są na przykład Egipt, Turcja czy Tunezja, a do tego zdecydowana większość z nas wybiera opcję all inclusive. No co, wiadomo, że to miło, gdy możemy się tak położyć, włączyć tryb nie przeszkadzać, odpoczywać, no i spacerować tylko na linii pokój, basen, restauracja, pokój, basen, restauracja i tak w kółko. Ale tak czytam o tym temacie, jakich wakacji chcą Polacy i mam takie wrażenie, że bardzo wielu z nas tak naprawdę aktualnie to chce jakichkolwiek wakacji. Radio SK. Mam nadzieję, że jeżeli potrzebujecie urlopu, to możecie odliczać już do niego dni i zostało ich całkiem niewiele. Galaxy, Kungs i Theophilus London, bo wszystkie hity zaczynają się w Estonii.

Wszyscy! Przydałoby się takie ochicha. Och i ach, to akurat od Sylwii Grzeszczak, ale przydałoby się też coś nowego, na przykład nowy hit. W nich naprawdę jesteśmy nieźli i codziennie wybieramy dla was najlepsze świeże kawałki od sprawdzonych artystów i mamy ich naprawdę dużo. A jednym z nich jest ten, przed chwilką Jazzy była już na antenie z hitem Can't Deny It, to teraz pojawiła się też u Calvina Harrisa w jego nowości Satisfy i my tę nowość gramy w Esce, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: na taki szybki urlop, ale o tym, dokąd lecicie, dowiecie się dopiero na lotnisku. Chcecie taką szaloną przygodę? No to słuchajcie Eski, bo jutro w poranku pierwsze wskazówki dotyczące miejsca. Wtedy też dowiemy się o pierwszej osobie, która poleci razem z nami. A zgłaszać się możecie w aplikacji Radia Eska. Pobierajcie ją za darmo i wysyłajcie zgłoszenia. My czekamy. A Jankę, Skama i Wiktor czekają na lotnisko.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
4: Reklama.

można odpłynąć przy tym hicie. Katy Perry, Hard and Cold, albo ewentualnie można też przy nim odlecieć. Już niedługo odlecieć będzie można z Eską. Przed nami odlot ściśle tajny. To jest kolejna odsłona akcji, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Youngest, Kama i Wiktor z porannej ekipy Eski zabiorą was

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Twoja fura już nie hula. W blachach jedna wielka dziura. Autozłom, autozłom. Olej puszcza, płyn gotuje.
3: Ty zza kółka rzucasz.
2: Autozłom, autozłom.
3: Gdy samochód twój nie może, Autozłom tęgo Boże pomoże.
4: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
3: Transport gratis.
4: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
3: 18 444 93 01.
4: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: I po reklamie.

0: No jak miło się robi, jak wiosennie się robi od razu. Bonsai, Magnetyk w Radiu SK.
1: Mati, ja się pochwalę.
0: Ja się pochwalę,
1: aha, to wiecie, co Mati robił, jak ja wszedłem do studia? Słuchajcie,
0: no
1: tak wygląda praca w niedzielę, słuchajcie.
0: Jak?
1: Wchodzę do studia, aha, a Mati fuczyło na kanapie rozłożony leży i po prostu pełen chill.
0: No bo ja już tak jestem zarobiony, tyle miałem pracy, że nie mogłem się doczekać, aż tutaj do mnie wpadniesz.
1: Ale od tego w sumie jest niedziela, prawda?
0: No,
1: leżeć
0: tak
1: do góry brzuchem, odpoczywać.
0: No mam nadzieję, że dokładnie tak u was jest i Łukasz Zduńczyk, który właśnie do studia wpadł, zadba o to, aby wam się leżało przyjemnie.
1: Do tego leżenia hity na czasie zagram. Dracula na przykład będzie Tame Impala i dużo lepszych jeszcze hitów.
0: No to ja idę w takim razie ciebie słuchać, a ty walcz dzielnie, ja idę leżeć. Radio SK. Może z tobą tu zostanę na tej kanapie.
1: Zapraszam.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Szef.

0: Sherlock Holmes.
1: James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
5: ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Nowym Sączu robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 11 maja. Nowy Sącz. Wąsowiczów 10.
11: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Tegoroczny mundial zapowiada się bardzo koncertowo. FIFA zapowiada występy gwiazd na ceremoniach otwarcia, a ceremonie będą aż trzy. W USA, Kanadzie i Meksyku, czyli w każdym z trzech krajów gospodarzy. Piłkarskie święto w Meksyku i 11 czerwca otworzy m.in. Tyla, czyli artystka, którą znacie z Eski z hitu Water. Dzień później zaplanowano ceremonię otwarcia w USA i Kanadzie. Na stadionie w Toronto wystąpią m.in. Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara czy William Prince. W Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem wystąpi m.in. Katy Perry, Anita Lisa i też Tyla, tak jak w Meksyku. Co ciekawe, Światowa Federacja Piłki Nożnej szykuje też specjalne wydarzenie muzyczne podczas finału mundialu. To ma przypominać trochę halftime show, które znamy z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. W przerwie fani zobaczą specjalny pokaz, a największą gwiazdą ma być zespół Coldplay. A skoro w temacie mundialu jesteśmy, święto piłki nożnej znowu będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, która organizuje USA, Meksyk i Kanada, a tym kawałkiem jest Die Die. Premiera tego numeru już w najbliższy czwartek, ale Shakira już udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego numeru. No i się już niedługo przekonamy, czy to będzie hitem. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w RPA, która cały czas jest hitem i gramy ten numer na antenie Radia SK. Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło się na jakiś czas rozłączyć. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
15: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to...
16: Radio

Radio SK macie idealną playlistę do samochodu. No i tak to można jechać, słuchajcie. Wiem, że niektórzy teraz jadą do rodziny na obiad. Ci, co byli wczoraj na weselu, pewnie jakieś poprawiny w planach. No a my jedziemy razem z wami, gdziekolwiek jesteście. Macie hity na czasie. Dobre w podróży. 19 minut po 13, to jest Radio SK Gips za nami. A ja się wam przyznam, że same pokusy dzisiaj na mnie czekały w drodze do radia. Najpierw jak wyjeżdżałem, to zobaczyłem, że lodziarnia otwarta, że jakieś nowe pyszne smaki lodów, słońce świeci, już mnie kusiło, żeby zajechać, no ale bym się do was nie wyrobił na program. A potem przy drodze pan truskawki sprzedawał i też miałem ochotę. Więc mam pytanie do was, co was dzisiaj kusi? Co przyjemnego macie ochotę zrobić? Jakie przyjemności macie w planie na tę niedzielę? Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Ja wam w tym czasie przyjemnie zagram. Damiano, Dawid i Tyla już teraz.

0: BTS, to jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity, no i dookoła, słuchajcie, same pokusy mamy. Dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co was dzisiaj kusi, zróbcie to tak jak Darek.
1: Wiecie co?
0: No?
1: Sąsiad mnie podkusił. Tak zapachniało grillem, że szybko pobiegłem po swojego do garażu, rozpaliłem i już karkóweczka zjedzona.
0: No tak to z tymi sąsiadami jest, nie? Że niby nie zwracamy uwagi, co tam sąsiad na podwórku robi, ale jak wiatr zawieje i poczujemy zapach, to tam żołądek ściska z głodu. Podobnie jest przecież z tym, z remontem na przykład, nie? Jak sąsiad remont zrobi, to nagle dochodzimy do wniosku, że w sumie ten tynk to już się do wymiany kwalifikuje.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
0: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną.

0: Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
1: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: I po reklamie.
5: SK Małopolska. Na czasie.
6: Tomek Piszczek, witajcie. Cały czas można przeglądać i wybierać. A chodzi o program Sądeckiej Jesieni Kulturalnej, która rusza już po wakacjach. Jak zwykle będą czekać koncerty, spektakle teatralne.
7: Od hip-hopu po kulturę wysoką.
6: Mówi Artur Bochenek, wiceprezydent Nowego Sącza. Pióra z plotu znowu do zdobycia. To coś dla młodych mieszkańców Małopolski, którzy chcą pochwalić się swoimi wierszami czy opowiadaniami. Taki konkurs już po raz 21 organizuje Zespół Szkół Społecznych Splot z Nowego Sącza. Prace można przesyłać do 20 maja.
8: Minęła 14, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Polityczna burza wokół Zbigniewa Ziobry. PiS mówi o porażce Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska odpowiada, sam Ziobro jest porażką. Media donoszą, że były minister sprawiedliwości opuścił Węgry. Miał być też widziany na lotnisku Newark w stanie New Jersey w USA.
9: Przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać do Zbigniewa Ziobro, sprowadzić go do Polski. Im się to nie udaje.
8: Komentuje poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
10: I jedno jest pewne. Prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpowiedział za swoje działania.
8: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. Tragiczny wypadek na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W Gaju Małym osobówka uderzyła w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Kylian Mbappé nie zagra dziś w El Clasico. Real Madrid potwierdził, że Francuz nie wystąpi w dzisiejszym meczu z Barceloną. Napastnik wciąż leczy kontuzję uda, której nabawił się 24 kwietnia.
11: A początek tego meczu już dzisiaj o 21:00. FC Barcelona może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. To słuchajcie, aż się prosi. Aż się prosi, żeby kumpli na strefę kibica zaprosić, żeby trochę Lewandowskiemu pokibicować, nie? Także panowie, negocjujcie z dziewczynami. Dziewczyny, damy radę? Mam nadzieję, że się uda. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ciężko się nie bujać przy tym numerze. Jamelia i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. No wczoraj to się narodziła nowa superstar. Poznaliśmy zwycięzcę tegorocznej edycji programu Mam Talent z naszym eskowym Jankiem Pirowskim w roli prowadzącego. Program wygrała Liza, która tańczyła ze swoim psem. I to było, słuchajcie, coś niesamowitego, bo ten pies naprawdę tańczył na scenie. On miał lepsze wyczucie rytmu niż nie jeden wujek na weselu. Ja wam polecam to obejrzeć. Na SK.pl mamy link do nagrania. No ten pies tańczy jak rasowy tancerz, słuchajcie. Jak ona go wyszkoliła, to ja nie mam pojęcia. Ja myślałem, że czymś niesamowitym jest, jak ja psa nauczyłem łapy podawać. A tutaj pies potrafi tańczyć i to jeszcze bez smaczków. Polecam to nagranie, a już teraz gram numer jeden.

Krasowy tancerz, słuchajcie. Jak ona go wyszkoliła, to ja nie mam pojęcia. Ja myślałem, że czymś niesamowitym jest, jak ja psa nauczyłem łapę podawać. A tutaj pies potrafi tańczyć i to jeszcze bez smaczków. Polecam to nagranie, a już teraz gram numer jeden.

0: Noel Sonbun w Radiu SK. On to nam potrafi naładować baterie przed nowym tygodniem. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a dzisiaj, słuchajcie, mamy święto polskiej siatkówki. Przed nami najbardziej emocjonujący finał siatkarskiej Plus Ligi od 13 lat. Już dzisiaj decydujący mecz finału polskiej ligi siatkówki. Aluron CMC Warta Zawiercie kontra Bogdanka Luk Lublin. A czemu to jest najbardziej emocjonujący finał od lat? A to dlatego, że potrzebny jest piąty mecz, żeby wyłonić zwycięzcę. Bo w finale Plus Ligi gra się do 3 zwycięstw i aktualnie jest 2-2. Ale dzisiaj to decydujące spotkanie. Początek o 14.45, czyli już za 11 minut to spotkanie startuje. Jak się zakończy, to oczywiście dam wam znać, kto zostanie siatkarskim mistrzem Polski. No i oczywiście dobrze zagram. Za chwilę Lady Gaga w Radiu SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy

0: miasto. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Twoja fura już nie hula.
2: W blachach jedna wielka dziura.
1: Autozłom, autozłom.
2: Olej puszcza, płyn gotuje.
1: Ty z zakułka rzucasz.
2: Autozłom, autozłom.
1: Gdy samochód twój nie może, Autozłom ten go Boże pomoże.
2: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
1: Transport gratis.
2: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
1: 18 444 93 01.
2: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
3: Masz dość koszenia w weekend? Z robotem koszącym Husqvarna Automower zapominasz o pracy. Twój trawnik kosi się sam. Codziennie, idealnie, bez wysiłku. Duży teren? Wsiądź na Ridera Husqvarna. Maksymalna moc, precyzja i komfort, którego nie da zwykła kosiarka. Nie trać czasu na półśrodki. BL System. Autoryzowany dealer i serwis marki Husqvarna, Cup Cadet i Ego. Wejdź na www.bl-system.pl albo przyjedź. Nowy Sącz, Tarnowska 119. BL System. Technologia, która daje Ci czas.
4: Zatrzymaj się i pomyśl, co naprawdę ucieszy Twoją mamę. Podaruj jej relaks z Neno Beauty. To nowoczesna pielęgnacja, która wygładza i rozświetla skórę bez wychodzenia z domu. Kup produkt Neno Beauty i wygrywaj vouchery na wyjazdy od Aloha Camp, kosmetyki Apis lub biżuterię Vezi. Szczegóły na www.nenomyślnikbeauty.pl.
5: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort z codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
6: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
7: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
6: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazda CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

A wy od dawna to wiecie, że najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. Nowy hymn męskiego grania, wszystkie hity też się u nas zaczynają, ale tylko w Radiu Esce możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja, czyli już w najbliższy piątek, i to będzie The Best Of. Mata zagra swoje największe hity w karierze. Jeśli chcecie tam być z osobą towarzyszącą i to jeszcze za darmo, warto być z Radiem Esce, wpadajcie na esca.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Po prostu udowodnicie, że jesteście największymi fanami Maty albo takiego fana znacie i być może do was zadzwonimy i wam te bilety wręczymy. SK.pl, tam darmowe zgłoszenia. Po 15 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was, a wcześniej najnowsze newsy.

0: To co, Angela? Idziemy na rower?
1: Ale mój stary już nie daje rady.
0: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
1: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
0: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Nowym Sączu robi dni otwarte.
12: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
11: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
12: Kiedy to?
11: Już 11 maja. Nowy Sącz. Wąsowiczów 10.
12: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
11: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort z codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na ciebie już od 89 900 zł w Renault Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renault Auto.
16: I po reklamie.
17: Jest 15, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Statek z hantawirusem dotarł na Tenerife około 7 rano czasu polskiego. Pasażerowie z obywatelstwem hiszpańskim trafią do szpitala wojskowego w Madrycie. Pozostali zostaną objęci kwarantanną w swoich krajach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
18: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. Tu już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób, tylko samoobserwacja. Kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
17: Około 30 osób załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska. Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu

0: Ten hit już w czerwcu usłyszymy w Polsce na żywo na Warsaw Music Festivalu. Black Eyed Peas z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, ale wcześniej, bo już w najbliższy piątek, wielkie wydarzenie. Koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie, jego największe hiciory. Ja teraz takiego fana Maty namierzyłem. Tomek razem ze mną, cześć Tomek.
1: Halo, dzień dobry.
0: No to zdraź nam wszystkim, dlaczego ty jesteś takim fanem tego Maty. Co tam się wydarzyło?
1: No, byłem z dziewczyną, jeszcze nie z dziewczyną, przepraszam. Byłem z znajomymi na koncercie na schodkach. Mm-hmm. No i w sumie to stała tam jakaś dziewczyna obok nas, poleciał kawałek Kiskam. No i tak zaczęliśmy sobie śpiewać. No i ja się z nią tam, podejrzę, zderzyłem lekko plecami, czy... No w każdym razie jakoś złapaliśmy razem kontakt. I tak wow. Sobie śpiewaliśmy. No co powiem, no ładna dziewczyna.
0: Ja wiem, ja już wiem przy którym fragmencie, bo to było pewnie coś takiego, posłuchaj.
2: Kocham cię mała, skalałaś moje serce.
1: No to coś, skądś kojarzę.
0: Spojrzeliście sobie w oczy. Zakochała się nie tylko w gorącej dwudziestce, ale też w tobie. I tak się składa, że twoja dziewczyna Julia jest tu teraz razem ze mną, cześć Julia.
3: Dzień dobry.
0: Hej. Czy ty potwierdzasz tę historię?
3: Potwierdzam, jak najbardziej.
0: A powiedz, czym on tobie tak zaimponował? Czy właśnie to, kocham cię mała, skradaś moje serce, już przepadłaś?
3: Od razu poczuliśmy wspólny vibe na tym koncercie.
0: I to się...
3: I poszliśmy dalej w świat.
0: No pięknie, i to się wszystko na Macie na schodkach zaczęło. Słuchajcie, no to piękna historia, naprawdę. Bardzo romantyczna. To ja mam dla was niespodziankę. Bo uwaga, już teraz, w tym momencie, na antenie...

0: Radia SK, zgarniacie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w najbliższy piątek.
1: Dzięki. Ja znowu się nie spodziewałem.
0: Znowu sobie spojrzycie w oczy przy tym numerze.
1: Na to liczę.
0: Halo Julia, czy ty tam jesteś?
2: Jestem, dziękujemy pięknie.
0: Dobra, to ja was już zostawiam poza anteną. Dobrej zabawy życzę, trzymajcie się.
2: Dziękujemy.
1: Dziękujemy pięknie.

0: Od tego numeru zaczęła się wielka światowa kariera Dua Lipy. A teraz karierę zacznie nowy numer.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się na nowościach znamy. My już przeczuwamy, co będzie hitem, co wam się może spodobać i robimy to codziennie. I teraz cofamy się o ponad 20 lat, bo to będzie odświeżony numer z 2002 roku. Wtedy Milky nagrała Just The Way You Are, a teraz David Guetta dołożył do tego numeru swoje 3 grosze. Tam dodał dobry bass, dobry beat. No i mamy hit na miarę 2026 roku. Milky, David Guetta, Just The Way You Are. Ten numer podbija teraz media społecznościowe, a wy go znacie z Radia S.

0: I to jest właśnie popołudniowy niedzielny odpoczynek z hitami na czasie. Kiedy można się położyć po obiedzie do góry brzuchem i nic nie robić, nie stresować się. Lana Del Rey, tak wam gra Radio SK. A tymczasem w Chinach, słuchajcie, robot oszalał i chciał bić ludzi. Serio, słuchajcie, tam była jakaś imprezka, jakiś festiwal. No i na tej imprezie był robot humanoidalny. Wyglądał tak jak ten Edward Warchocki, który teraz media społecznościowe podbija. Tylko że w pewnym momencie ta maszyna zwariowała. Coś się temu robotowi tam w głowie poprzestawiało. Styki się przypaliły, czy coś w tym stylu. I w pewnym momencie ten robot zaczął ganiać ludzi i chciał ich normalnie bić. Na szczęście właściciel podbiegł i go jakoś tam ogarnął, no. No, tak to z tymi robotami jest, prawda? Że coraz bardziej zaczynają przypominać ludzi.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.

0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara na mediaexpert.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
10: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

I aż palce zaczynają same stukać o kierownicę. Christian Marci w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie. Mamy jeszcze więcej takich dobrych, mocnych, imprezkowych numerów. Odpalajcie Radio SK w każdy piątek po godzinie 20. Warto, bo powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Jeśli znacie SK, to wiecie, że to jest dobry program. Najpierw leci mix najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a potem antenę przejmują najpopularniejsi DJ-e na świecie, na czele z Arminem Van Burenem, który co tydzień gra show Estate of Trance. I nie dość, że gra, to jeszcze się do was odzywa. Potem antenę przejmuje też Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack i jeszcze kilku innych. Taki się nas właśnie zaczyna weekend z Radiem SK, a jeśli przegapiliście, to cały czas możecie tych miksów posłuchać, bo w naszej eskowej aplikacji na smartfony działa specjalna stacja radiowa SK Live Remix i tam dobre miksy hitów na czasie lecą non-stop. Za chwilę newsy w SC. No a potem coś imprezkowego też będzie. Justin Bieber i Nicki Minaj się pojawią.

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarzy, machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na sk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.

0: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
1: No w sumie.
2: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty i w aplikacji Modivo.
5: Twoja fura już nie hula.
6: W blachach jedna wielka dziura.
5: Autozłom, autozłom.
6: Olej puszcza, płyn gotuje.
5: Ty z zakułka rzucasz.
6: Autozłom, autozłom.
5: Gdy samochód twój nie może, Autozłom tego Boże pomoże.
6: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
5: Transport gratis.
6: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
5: 18 444 93 01.
6: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
16: I po reklamie.
17: SK Małopolska. Na czasie.
18: Tomek Piszczek, witajcie. Przed nami kolejny już koncert u prezydenta w Nowym Sączu. Tym razem z okazji ponownego otwarcia ratusza po remoncie. Zaprasza prezydent miasta Ludomir Handzel.
19: 300. koncert u prezydenta, ale pierwszy w odnowionym ratuszu. Będzie to koncert kameralny z okazji ponownego otwarcia ratusza.
18: Koncert u prezydenta już dziś o godzinie 18 w nowosądeckim ratuszu. Można już zapisywać się do charytatywnego biegu Run for a Smile, który organizuje Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu. Impreza odbędzie się w ostatni weekend maja w miasteczku galicyjskim i Skansenie.
4: Zbliża się 16, to jest SK News, Paulina Horbatowska. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. To w związku z wczorajszym tragicznym zdarzeniem podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. Na rzece zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-latek. Drugi sternik, 54-latek, był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka, niedaleko Bartosz, około 20 km od granicy z Rosją. Mundurowi ustalają, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Fragment ciała wieloryba pobrano do badań DNA. Martwe zwierzę morze wyrzuciło na mieliznę w rezerwacie Mewia Łacha przy ujściu Wisły, niedaleko Mikoszewa, na Pomorzu. Mówi Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
2: Podjęto decyzję o przeniesieniu

0: ciała, prawdopodobnie drogą morską. To przeniesienie ma na celu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
1: Badania mają m.in. określić dokładny gatunek, który wpłynął do Bałtyku.
2: Weekend ciągle trwa, SK gra ciągle hity na czasie. Dopiero 16, jeszcze dużo czasu nam zostało. Ola pisze, że właśnie kuchnię zdążyła ogarnąć po obiedzie i siada na balkonie z herbatką w ręku. Wy też dawajcie znać, jakie macie plan na ostatnie godziny weekendu. Łukasz Zduńczyk, witajcie! Chętnie przygarnę głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, jakie przyjemne plany na to niedzielne popołudnie. A w naszych głośnikach już, Justin Bieber, Nicki Minaj. Numer, który jest hitem po festiwalu Coachella.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Teddy Swims, on też odpoczywa. Razem z nami, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Tak wam gramy właśnie na ostatnie chwile weekendu. W sumie nie takie ostatnie, dopiero 17 minut po godzinie 16. Dajecie znać, co do zrobienia macie dzisiaj w wolnym czasie. Mati i Kasia.
1: Hejka, moim planem na dzisiejsze popołudnie jest spacer nad jeziorkiem z moim pieskiem i pójdziemy może jeszcze na lody.
2: Hejka, tu Mateusz, pozdrawiam całą SK. Ja się właśnie wybieram z moją ukochaną na spacer.
0: Czyli co, wyciągamy najlepsze niedzielne ubrania z szafy i ruszamy robić kroki. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co macie dzisiaj w planach zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem po południu. Czekam na głosów i gram Lady Gaga.

0: Katy Perry i jej fajerwerki. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Co robicie z wolnym czasem w to niedzielne popołudnie, Magda?
1: Za półtorej godzinki będę zmykać do pracy. No, ale wcześniej to byliśmy z naczęszczonym i z pieskiem na spacerze, zjedliśmy obiadek, poopalaliśmy się trochę, no ale niestety trzeba też popracować. Hejka!
0: Czyli co, najpierw odpoczynek, a teraz będzie odpoczynek od siebie nawzajem. To też się czasem przydaje.
2: Promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
2: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI.

0: TGI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
13: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Nowym Sączu robi dni otwarte.
14: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
13: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
14: Kiedy to?
13: Już 11 maja. Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
14: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
13: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
15: I po reklamie.

Ruel. To są hity na czasie w Radiu SK, a już dzisiaj wieczorem wielkie piłkarskie emocje. Ten mecz będzie oglądał po prostu cały świat. O 21:00 słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra z Realem Madryt i może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że z Realem tylko zremisuje. I co ciekawe, to może być pierwszy raz w historii, kiedy Barcelona zapewni sobie tytuł mistrza w bezpośrednim spotkaniu z Realem.

świat. O 21:00 słynne El Clasico FC Barcelona u siebie zagra z Realem Madryt i może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że z Realem tylko zremisuje. I co ciekawe, to może być pierwszy raz w historii, kiedy Barcelona zapewni sobie tytuł mistrza w bezpośrednim spotkaniu z Realem. To może być pierwszy raz w historii, kiedy Barcelona zapewni sobie tytuł mistrza w bezpośrednim spotkaniu z Realem.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz dość koszenia w weekend? Z robotem koszącym Husqvarna Automower zapominasz o pracy. Twój trawnik kosi się sam, codziennie, idealnie, bez wysiłku. Duży teren? Wsiądź na Ridera Husqvarna. Maksymalna moc, precyzja i komfort, którego nie da zwykła kosiarka. Nie trać czasu na półśrodki. BL System. Autoryzowany dealer i serwis marki Husqvarna, Cup Kadett i Ego. Wejdź na www.bl-system.pl albo przyjedź. Nowy Sącz, Tarnowska 119. BL System. Technologia, która daje Ci czas.
2: Zatrzymaj się i pomyśl, co naprawdę ucieszy Twoją mamę. Podaruj jej relaks z Neno Beauty. To nowoczesna pielęgnacja, która wygładza i rozświetla skórę bez wychodzenia z domu. Kup produkt Neno Beauty i wygrywaj vouchery na wyjazdy od Aloha Camp, kosmetyki Apis lub biżuterię Vezi. Szczegóły na www.nenomyślnikbeauty.pl.
3: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort z codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
4: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
5: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
4: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazdę CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Nowym Sączu robi dni otwarte.
12: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
11: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
12: Kiedy to?
11: Już 11 maja. Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
12: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
11: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
13: I po reklamie.
14: Jest 17, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurak. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może zostać złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
15: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
14: Mówił Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Nadchodzą zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja w całym kraju możliwe wyraźne ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają, że nocami temperatura

0: przy gruncie lokalnie może spaść nawet do minus 3 stopni, szczególnie na południu i wschodzie kraju.
1: A dosłownie przed sekundą poznaliśmy siatkarskiego mistrza Polski po naprawdę zaciętym finale. Złoty medal Plus Ligi trafia do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Także gratulujemy serdecznie. Warta wygrała 3-1 z Lukiem Lublin. Na poprawę humoru dla fanów z Lublina gramy hity na czasie. Na poprawę humoru dla wszystkich, bo dzień na P jeszcze daleko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Kultowy hit, Ozon w Radiu SK. A kojarzycie teledysk do tego numeru? Ja przypomnę, ci panowie najpierw wbiegają na lotnisko, siadają za sterami samolotu, a potem tańczą na skrzydle w czasie, gdy ten samolot leci. I my wam coś takiego możemy załatwić. Znaczy spokojnie, nie będziemy tańczyć na skrzydle, wszystko będzie na legalu i za darmo. Ale my wam odlot załatwimy. Odlot ściśle tajny w Radiu SK. Nasza akcja powraca. Możecie przeżyć razem z nami podróż w nieznane. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. I na tym ta zabawa polega. Wiadomo, że gdzieś za granicę, w jakieś fajne miejsce i że na weekend, i że SK wam wszystko stawia. A to gdzie polecicie, to dopiero się dowiecie na samym lotnisku, jak już na to lotnisko przyjedziecie. Spokojnie, my wam powiemy, co spakować. Już jutro o poranku w Radiu SK pierwsza podpowiedź, gdzie polecimy i rozdamy pierwsze podwójne zaproszenie. Jeśli chcecie odlecieć razem z Radiem SK w nieznane, pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony, bo tylko tam za darmo możecie się do tej zabawy zgłosić.

0: Kuban i Zalia w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i nie wszyscy, słuchajcie, dzisiaj odpoczywają. Niektórzy pracują, żeby inni mogli mieć przyjemne niedzielne popołudnie. Jeśli nie chce wam się w niedzielę gotować, to wtedy zamawiacie pizzę, a w drzwiach ukazuje się Adam, który jest razem ze mną. Cześć, Adam.
1: Witam serdecznie, witam wszystkich. W ten niedzielne fajne popołudnie.
0: Adam dzisiaj rozwozi pizzę. Jak tam praca idzie?
1: Praca idzie jak na speedzie. Generalnie rozwożę ludziom dobrą nowinę. Pracuję w pizzerii włoskiej, ale pizzę hawajską też mam przywiozę na terenie Bydgoszczy i okolic.
0: A, okej. Okay. A do której dzisiaj w pracy?
1: Podejrzewam, że jak Bóg da, to do północy nawet.
0: A słuchaj, a klienci dają ci jakieś tam napiwki, czy nie bardzo? Jak to u ciebie bywa z tym?
1: Powiem tak, teraz dużo jest dowozów opłaconych już online albo kartą, ale napiweczki też się zdarzają, jak najbardziej.
0: A słuchaj, no to w takim razie, jako że jesteś bohaterem niedzieli, że te pizze dowozisz, to ja mam dla ciebie coś, gdzie te pieniądze z napiwków będziesz mógł schować. Mam eskową nerkę dla ciebie.
1: O, kapitalnie, więc na moje uszy.
0: No i super. I jeszcze jakieś drobne
1: gadżety. Jeszcze powiem, że ta nerka jest pomarańczowo-niebieska, to będę wszczoleć.
0: No, ja nie wiem skąd wiedziałeś, ale tak, jest eskowa.
1: Domyśla bestia ze mnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, miłego wypoczynku i bawcie się dobrze.
0: Dobrej pracy. Pozdrawiamy wszystkich bohaterów niedzieli, którzy dowożą jedzenie, kiedy nam się nie chce gotować. Zostańcie z Eską, za chwilę gramy kolejne hity na czasie. Będzie m.in. bardzo przyjemna bletka.
2: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Twoja fura już nie hula.
4: W blachach jedna wielka dziura.
3: Auto złom, auto złom.
4: Olej puszcza, płyn gotuje.
3: Ty za kółka rzucasz.
4: Auto złom, auto złom.
3: Gdy samochód twój nie może, auto złom tego Boże pomoże.
4: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu, metali kolorowych oraz akumulatorów.
3: Transport gratis.
4: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
3: 18 444 93 01.
4: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem
8: przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie.
6: Spróbować w czekolady.
8: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
16: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
15: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
16: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
17: To będzie ostatnia reklama. Słyszałeś? Cosinus Young 15

0: 12 Plus w Nowym Sączu robi dni otwarte.
1: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
0: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
1: Kiedy to?
0: Już 11 maja. Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
1: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
0: Cosinus Young 15 Plus. Tu nauka łączy się z pasją.
2: I po reklamie.

Jesteśmy dobrze nakręceni na nowy tydzień. Jest energia. Jazzy w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 18 i najnowsze newsy w SC. Warto zostać z nami, bo powiemy o nowym siatkarskim mistrzu Polski. No i będzie też ważne przesłanie dla wszystkich pracujących. Jeśli jutro rano nie będzie wam się chciało iść do pracy, to pomyślcie, że ósmoklasiści mają troszkę gorzej.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Nowym Sączu robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 11 maja. Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: I po reklamie.
13: SK Małopolska. Na czasie.
14: Tomek Piszczek. Będzie można zobaczyć zabytkowe książki, a także dowiedzieć się, jak są przechowywane. Między innymi taka atrakcja będzie czekać na Sądeczan podczas Tygodnia Bibliotek.
15: Będziecie mogli zobaczyć te najcenniejsze nasze zbiory.
14: Mówił dyrektor Sądeckiej Biblioteki Publicznej Marek Rylewicz. Akcja potrwa do 15 maja. Wiadomo już, jak będzie wyglądać tegoroczna akcja pod hasłem Odkryj Beskid Wyspowy. W sumie zaplanowano kilkanaście wycieczek, festiwali i wydarzeń turystycznych. Akcja rusza już 31 maja i potrwa do 20 września. Szczegóły są na odkryjbeskidwyspowy.pl.
16: Jest 18, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski. Siatkarze z Zawiercia przypieczętowali pierwszy w historii tytuł. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu pokonali obrońcę trofeum Bogdankę Luk Lublin 3-1, wygrywając całą serię 3-2. Wcześniej po brązowy medal sięgnął PGE Projekt Warszawa, który wygrał rywalizację z Asekorasowią Rzeszów 3-1. A o 21.00 kolejne sportowe emocje. Na legendarnym Camp Nou FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w 35. kolejki La Ligi. Wiadomo już, że w spotkaniu nie wystąpi Kylian Mbappé. Egzaminy z polskiego mają już za sobą maturzyści, teraz czas na ich młodszych kolegów. Już jutro pierwszy z 3 testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus.

0: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
1: A w tobie?
0: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus.

0: Bartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: I po reklamie.

Radio SK. No hesitation if you step in.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes.
3: James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Twoja fura już nie hula.
12: W blachach jedna wielka dziura.
11: Autozłom, autozłom.
12: Olej puszcza, płyn gotuje.
11: Ty z zakułka rzucasz.
12: Autozłom, autozłom.
11: Gdy samochód twój nie może, Autozłom tęgo Boże pomoże.
12: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
11: Transport gratis.
12: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
11: 18 444 93 01.
12: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
16: I to razem!
17: Przyjemnie spędzić czas.
16: Ale pachnie!
15: Spróbować czekolady.
17: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
16: O, wow!
15: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
18: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
19: Jak tak, to Allegro.
20: Keno kręci nas już 18 lat.
21: A my się rozkręcamy.
20: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
22: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
23: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
24: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
21: Ale to kręci.
20: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
27: I po reklamie.

0: Elżbieta Małopolska News.
1: Witam Rejduch, witam i zapraszam. Od wielu lat zbierają różne kolekcje, a swoje zbiory prezentują tylko nielicznym. Mowa o właścicielach muzeów domowych. Szacuje się, że na Sądecczyźnie, w regionie limanowskim i na Podhalu takich miejsc może być nawet kilkadziesiąt. Gdzie się mieszczą i jak można do nich trafić, o tym mówi Maria Marcinowska, która od wielu lat dokumentuje działalność muzeów domowych.
2: Muzea domowe są zupełnie niezależnymi placówkami, niezależnymi instytucjami, które działają w sferze kultury, ale działają zupełnie inaczej niż instytucje kultury, które są organizowane przez różnego rodzaju jednostki samorządu terytorialnego, powiedzmy. Działają na zasadzie takiej, że ktoś, przeważnie prywatna osoba albo powiedzmy stowarzyszenie, chcę udostępnić w jakiś sposób zbiory, którymi dysponuję. Zbiory na tyle cenne, że są one zauważane przez właśnie muzea, przez instytucje kultury, które powiedzmy wypożyczają te zbiory na swoje wystawy czasowe. Można też tych zbiorów używać, prowadząc różnego rodzaju badania. Tutaj jako przykład mogłabym podać Muzeum Towarzystwa Miłośników Piwnicznej, właśnie w Piwnicznej Zdroju, które gromadzi ogromną kolekcję obiektów dotyczących górali nadpoprackich i właściwie jest największym zbiorem przedmiotów, które dotyczą tej kultury. Więc jest to jakiegoś rodzaju ranga dla tego muzeum poprzez właśnie jego zbiory. Może nawet nie przez ukonstytuowanie samej instytucji, bo takiego czegoś tam nie ma. To jest muzeum prowadzone przez prywatnych pasjonatów. Natomiast jego zbiory są właśnie bardzo ważne dla badaczy, dla muzeów, które są zainteresowane kulturą górali nadpoprackich. Ale to jeden z przykładów. Takich muzeów prywatnych jest bardzo wiele i działają w bardzo różnych zakresach. To nie tylko kolekcje etnograficzne, bo takich jest sporo, ale to są na przykład prywatne młyny, które zostały uruchomione. To są kolekcje parafialne, które są bardzo cenne, udostępniane jako muzea, na przykład Muzeum Sztuki Ludowej w Paszynie, niedaleko tutaj Nowego Sącza. Są to wyjątkowe kolekcje, które gromadzą ludzie, nie mogąc ich pomieścić we własnych domach, z których wydzielają część pomieszczeń na zorganizowanie jakiejś galerii, czy właśnie rodzaju muzeum, które udostępniają. Na przykład takim muzeum jest Galeria Antoniego Rząsy w Zakopanem, która jest wydzielona.

0: Ona z prywatnego domu jego syna i udostępniana powszechnie odwiedzającym. Jest Muzeum Twórczości Jana Kasprowicza, również prowadzone przez stowarzyszenie. No, mogłabym wymieniać mnóstwo takich muzeów. Mamy całą wielką bazę muzeów, którą tworzymy wspólnie z Departamentem Kultury i Promocji, Dziedzictwa i Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Generalnie cieszymy się, że województwo małopolskie zauważyło, że jest to ważna sfera działalności prywatnych kolekcjonerów, zbieraczy i że chce w jakiś sposób tym zbieraczom pomagać, bo prawdę mówiąc, jeżeli ktoś jest osobą prywatną, nie może liczyć na pozyskiwanie środków finansowych, na rozwój takich muzeów, musi szukać innych możliwości, zakładając fundacje, stowarzyszenia, które już jako organizacje pozarządowe mogą z pewnych grantów korzystać. Ale chodziłoby o to, żeby po pierwsze otworzyć oczy takim właścicielom prywatnych kolekcji, w jaki sposób mogą pozyskiwać środki, na co mogą liczyć ze strony instytucji samorządowych, instytucji kultury, które działają przecież tutaj w województwie małopolskim bardzo licznie. I w jaki sposób rzeczywiście można te wzajemne kontakty jakoś zacieśnić z obopólną korzyścią. I dla tych właścicieli prywatnych, którzy mogliby skorzystać powiedzmy z pomocy przy klasyfikowaniu czy opisywaniu zbiorów, porządkowaniu tych kolekcji, pomaganiu w realizowaniu wystaw, co zresztą przez lata robiliśmy, pomagając chociażby w Marcinkowicach przy realizacji wystawy poświęconej I wojnie światowej, obecności tam marszałka Piłsudskiego. No, pomagaliśmy chociażby oddziałowi Straży Granicznej w zorganizowaniu takiej wystawy poświęconej pierwszemu pułkowi strzelców podhalańskich. Myślę, że można by wymienić jeszcze bardzo wiele różnych działań, które muzeum podejmowało na prośbę takich prywatnych właścicieli.
1: A ile takich muzeów jest w Małopolsce?
0: Jest ich kilkadziesiąt. My cały czas budujemy bazę tych muzeów. Ja nie jestem w stanie powiedzieć w tej chwili dokładnie, ile tych muzeów jest, bo właśnie jestem w trakcie uzupełniania takiej bazy, którą stworzyliśmy wspólnie właśnie z Departamentem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: A na Sądecczyźnie możemy powiedzieć?
0: My tutaj na naszej stronie muzealnej internetowej prezentujemy kilka muzeów, które wyraziły chęć promowania się w ten sposób. Jest ich kilka dosłownie. Są to izby regionalne, które właśnie zajmują się kulturą górali białych. To jest prowadzona przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku, taka izba regionalna właśnie tam, czy też o podobnym zakresie tematycznym izba szkolna, bardzo rozbudowana w Maszkowicach. Wspominałam młyny. Mamy też na naszej stronie młyn w Roztoce Brzezinach, który prowadzi kolega pomagający nam chociażby, kiedy powstawał wskansenie sektor przemysłu ludowego. Tam między innymi mamy młyn. Uczestniczył właśnie właściciel tego młyna w Roztoce Brzezinach w takim projekcie urządzania tego fragmentu sektora przemysłu ludowego. No cóż jeszcze, mamy na stronie naszej kolekcjonera z Piątkowej, który zbiera metalowe różnego rodzaju talerze, patery, kielichy ozdabiane scenami produkcji, właściwie uprawy produkcji i spożywania wina. Tutaj na tym terenie mamy takiego zbieracza i właśnie ogromna kolekcja, którą też chcielibyśmy w przyszłości pokazać na wystawie czasowej. No jest naprawdę mnóstwo różnych interesujących kolekcji. Nie sposób je wymienić w takiej rozmowie.
1: Niedawno dołączyła też Nowosądecka Izba Węzła Kolejowego w Nowym Sączu.
0: Tak, mamy też taki akces właśnie do tych muzeów domowych. Oczywiście jest to bardzo interesujące, że tak różnorodne są te muzea i tak mają ludzi, którzy z tak wielką pasją się zajmują tymi właśnie muzeami, prowadzą je czasami poświęcając swój czas po pracy zawodowej, poszukując środków, poszukując darczyńców, no bo na takich zasadach te muzea w tej chwili próbują funkcjonować. Nie jest to oczywiście coś wyjątkowego, że takie muzea funkcjonują tylko w Małopolsce, bo o ile wiem, jest ich sporo na terenie całego kraju. Powstała nawet taka międzynarodowa sieć muzeów domowych. Mówimy w cudzysłowie muzea domowe, bo czasem można by to źle rozumieć, bo to nie chodzi o wszelkie zbiory, jakie ktokolwiek posiada w domu i przywiązuje do tego wagę i uważa, że ma to jakieś wielkie znaczenie historyczne, bo muszą to być zbiory, które mają takie znaczenie ponadlokalne, zbiory, które będziemy postrzegać trochę w takiej szerszej skali. Oczywiście czasami to jest równoznaczne, że zbiór pamiątek rodzinnych równa się też takiemu zbiorowi, który jest ważny w skali szerszej. I na to trzeba zwrócić uwagę, bo nie wszystkie te zbiory istotne mogą być udostępniane w postaci prywatnych muzeów, które funkcjonują, są udostępniane nawet na telefon. Po prostu niektórzy mają zbiory, których nie mają gdzie udostępnić, ale pożyczają je chętnie na wystawy czasowe. Myśmy organizowali w tym roku konferencję, na której pojawili się przedstawiciele muzeów domowych, pojawili się też kolekcjonerzy, którzy właśnie na przykład dysponują zdjęciami, pocztówkami, które są wykorzystywane do wydawnictw, są wykorzystywane na wystawach, ale nie są codziennie pokazywane, bo po prostu nie ma ich gdzie pokazać. A są bardzo ważne z punktu widzenia chociażby ikonografii Tarnowa i dyrekcji tamtejszego muzeum.
1: Jak pani sądzi, kiedy ta lista tych wszystkich muzeów będzie gotowa?
0: Ja myślę, że wkrótce będzie gotowa taka baza muzeów prywatnych na terenie województwa małopolskiego, przy czym wcale nie mam pewności, że to będą wszystkie muzea, bo jest naprawdę bardzo wielu ludzi. Czasami te muzea się pojawiają na chwilę. Spotkałam się z takim właśnie działaniem, że ktoś bardzo chciał pokazywać swoją kolekcję we własnym prywatnym domu, potem pojawiły się jakieś inne potrzeby. Ta kolekcja została usunięta na strych, pomieszczenia zostały zagospodarowane tak dla prywatnych celów, takich domowych, rodzinnych. No i już nawet prawie zapomniano o kolekcji, która była udostępniana jako prywatne muzeum, a tylko jakiś krótki artykuł, który pojawił się w czasopiśmie regionalnym, mówił o tym, że takie muzeum w ogóle funkcjonowało. My chcemy to dokumentować, chcemy docierać do takich kolekcji, chcemy pomagać kolekcjonerom i przekonywać ich, że ta współpraca ma sens.
1: Ale to nie jest tak, że na przykład chcecie przejmować te kolekcje, to też warto powiedzieć.
0: Warto powiedzieć o tym, że czasami kolekcjonerzy prywatni mają dużo większe możliwości, a nawet wiedzę na temat własnej kolekcji, którą dysponują. Jest na przykład takie prywatne muzeum motyli, Artropoda w Bochni, które jest największym muzeum tego rodzaju w Polsce, z największą ilością, nie wiem czy w ogóle ludzie o tym wiedzą, na pewno część osób tak, ale kto nie był w tym muzeum, bardzo polecam, bo to jest naprawdę niezwykłe muzeum, fantastycznie prowadzone. I myślę, że my jako muzeum regionalne, które nie zajmuje się, nie ma w ogóle takiej działki przyrodniczej poświęconej jakimś owadom z tych terenów, przy czym oczywiście w Bochni to nie tylko owady, motyle z terenu Małopolski, ale praktycznie z całego świata. Niezwykła kolekcja i najwięcej o tej kolekcji wie jej właściciel. Więc do niego należy się zwracać w różnych sprawach, wypytywać o te motyle. Na pewno bardzo wiele potrafi powiedzieć. Mamy taki plan, żeby stopniowo te muzea, które wyrażą na to zgodę, umieszczać na naszej stronie internetowej. Chcemy też robić taki większy projekt w przyszłości. Być może stworzymy stronę prywatnych muzeów, na której będzie można dotrzeć do wszystkich kolekcji. Wiem, że Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Promocji myśli o tym, żeby stworzyć taką interaktywną mapę województwa małopolskiego, na której będzie można na stronie województwa małopolskiego wejść na każdą taką miejscowość i odnaleźć sobie prywatne muzeum z adresem, z możliwością kontaktu, z krótką informacją o tym, co to w ogóle za muzeum jest. No myślę, że to będzie jakiegoś rodzaju działanie, które jakoś tak upowszechni po pierwsze te kolekcje, a poza tym umożliwi też ludziom docieranie do nich.
2: Mówiła Maria Marcinowska, która dokumentuje działalność muzeów domowych. jest jedną z najbardziej znanych ulic w Nowym Sączu, bo znajduje się w samym centrum. Chodzi o ulicę Jagiellońską, którą każdego roku przechodzą setki mieszkańców Nowego Sącza, ale też turystów. A jaką ma historię, o tym opowie Łukasz Połomski, autor książki o Nowym Sączu między zacofaniem a nowoczesnością.
3: To była ulica, która była częścią głównej

szlaku handlowego prowadzącego na Węgry, stąd też jej wyjątkowe miejsce w historii i stąd też fakt, że przy tej ulicy swoje kamieniczki budowali właściwie najbardziej wpływowi, najbardziej bogaci sądeczanie, których po prostu było na to stać. Takim, nazwijmy to okresem przejściowym, okresem takim kluczowym w historii tej ulicy jest początek XX wieku, przełom XIX-XX, kiedy ona się właściwie ukształtowała tak, jak ją widzimy teraz, a więc powstały te kamienice, które widzimy teraz, w większości oczywiście, bo są też kamienice późniejsze budowane na ulicy Jagiellońskiej. I tutaj oczywiście można by wymieniać te rodziny, które zamieszkiwały tę ulicę do okresu 1939 roku, bo to była ulica właściwie, która była takim lustrzanym odbiciem Nowego Sącza. Mieszkali tam Polacy, mieszkali tam Żydzi, mieszkali tam Ewangelicy, mieszkali tam potomkowie węgierskich urzędników i osadników, nazwijmy to, potomkowie Czechów, Austriaków, więc było to takie odbicie wielokulturowego Sącza. No tutaj kilka nazwisk, no to na pewno Ritterowie. Kamienica słynna na samym początku, więc kamienica Marii Ritter, dzisiaj z unikalną galerią, która jest oddziałem Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Kamienica, która jest też świadectwem niezwykłego takiego kupieckiego rodu, jedną z większych w centrum miasta. Tam też mieści się słynny i unikalny zakład zegarmistrzowski pana Dobrzańskiego. To nieczęsto zdarza się, żeby w jakimś mieście od kilku pokoleń, prawda, ciągle ta sama rodzina prowadziła zakład zegarmistrzowski. Naprzeciwko mamy kamienicę pod numerem 5, gdzie jest księgarnia. Tam niegdyś też była księgarnia, bo na Jagiellońska ma to do siebie, że ci ludzie, którzy często przyjeżdżają tutaj po latach, a mieszkali w Sączu przed wojną, mówią, że tutaj nic się nie zmieniło. Ciągle jest ta restauracja, która była, ciągle jest ten zegarmistrz, ciągle jest ta księgarnia w tym miejscu, więc to myślę, że to jest, też jest bardzo, bardzo ciekawe i bardzo fajne. I tutaj właśnie pod numerem 5 mieszkała słynna rodzina Piszów. To była rodzina drukarzy, księgarzy, rodzina, która była związana ze słynnym Zbyszko Cyganiewiczem. Jak sobie Państwo wpiszecie w Google Zbyszka Cyganiewicza, to dowiecie się, kim był. Był pierwszym, nazwijmy to, bicepsem całej Galicji. Był najsilniejszym człowiekiem, który bywał tutaj w Nowym Sączu, no i gwiazdą sportu międzywojennego, pierwszym polskim strongmanem. No takich smaczków można znaleźć naprawdę, naprawdę dużo. Dalej idąc mamy kamienicę na skrzyżowaniu z Wałową i Szwedzką po przekątnej, kamienicę Englanderów, które właściwie są dziećmi cudu, jak ja to mówię, mianowicie Englanderowie na początku prowadzili sobie malutki tylko pub, malutki szynk i pewnego dnia przyszedł do nich rabin sądecki, który uchodził za cudotwórcę, napił się u nich piwa, nie pomnę już jakiej marki, bo wiemy, ale napił się piwa, i czego nigdy nie robił zresztą, i wyszedł i powiedział swoim hasydom, a zawsze miał wokół siebie mnóstwo Żydów, że to najlepsze piwo. I to wystarczyło, żeby w połowie XIX wieku zrobić taką reklamę, że Englanderowie w przeciągu kilku lat dorobili się najpierw sieci restauracji, potem olbrzymiej fabryki wódki i wina w Dąbrówce, a na końcu kupili dwie najcenniejsze parcele na Jagiellońskiej. Siła reklamy po prostu w XIX wieku. Więc stojąc jeszcze w tym miejscu, tak oczami wyobraźni, warto podnieść głowę. Nad Jagiellońską 17 znajdują się muchomorki, które zostały wkomponowane w fasadę przez Zenona Remiego, a po przeciwnej stronie charakterystyczny, po przekątnej, charakterystyczny pomnik Jagieły, którego tam nie powinno być, dlatego że Niemcy kazali oczywiście w czasie okupacji tego Jagiełę zniszczyć. Ale dzięki przezorności szefa ówczesnego banku, który się tam mieścił, jego pracowników, Jagiełło został pocięty w drobne kawałki, wmurowany w piwnicę po wojnie, posklejany i wisi nam z powrotem.

dzięki przezorności szefa ówczesnego banku, który się tam mieścił, jego pracowników. Jagiełło został pocięty w drobne kawałki, wmurowany w piwnicę po wojnie, posklejany i wisi nam z powrotem.

0: zakończymy ten spacer na kapliczce szwedzkiej, też miejscu wyjątkowym w naszej historii. Mijamy też ulicę Szwedzką, a to dlatego, że właśnie Nowy Sącz jako pierwsze miasto w Rzeczpospolitej oswobodziło się spod potopu szwedzkiego. Było to już w grudniu 1655 roku. Tutaj pojawia się słynna legenda
1: z teraźniejszością. Też jak wkraczamy w głąb ekspozycji, widzimy szyldy naszych ówczesnych biznesmenów, bo niektóre rodziny zresztą po dziś dzień można spotkać w przestrzeni miejskiej, chociażby rodzina Rosmanitów, teraz chociażby kojarzona z perspektywy stomatologii, czy rodzina Batko, Franciszek Batko tutaj u nas na ekspozycji, a Zbigniew Batko, jubiler, dalej kontynuuje rodzinne tradycje, więc tutaj mamy kolejne to połączenie czasu przeszłego z naszą teraźniejszością.
2: Nie, ale mamy tutaj, przepraszam, że przerwę, też fragmenty dotyczące ludności żydowskiej, która zamieszkiwała Nowy Sącz.
1: Judaiki, właśnie no, w perspektywie naszego muzeum najbardziej ten motyw się prezentował jeszcze za czasów naszej galerii poprzedniej, czyli Starej Synagogi, która siłą rzeczy docelowo ma być rekonsekrowana przez krakowską gminę żydowską i ma wrócić do obiegu sakralnego. Natomiast tu też właśnie odnosimy się do tego motywu, bo 1/3 społeczności pod II wojnę światową Nowego Sącza to była ludność stricte żydowska, która tutaj normalnie funkcjonowała w przestrzeni miejskiej. Niejednokrotnie można by było zaryzykować sformułowanie, że biednemu Żydowi łatwiej było się dogadać z biednym Polakiem niż biednemu Żydowi z bogatym Żydem, więc tutaj nie było mowy o żadnym wysysaniu antysemityzmu z mlekiem matki, które czasem takie pojęcia w perspektywie publicznej się pojawiają i są szkodliwe w zasadzie dla jednej i drugiej strony, bo nie wprowadzają tych pozytywnych relacji i chęci zrozumienia wzajemnej. A o to nam chodzi. Zresztą my mieliśmy tutaj już w przestrzeni galicyjskiej wielki tygiel kulturowy. W pewnym sensie my mieliśmy multikulti, zanim to było modne, więc bo też na kanwie samych Polaków, którzy się rozróżniali, wtedy zresztą pojęcie narodowości całkiem inaczej do tego podchodzono. Perspektywa właśnie Łemków, Pogórzan, Lachów, górali sądeckich, właśnie ludności żydowskiej, ludności cygańskiej, która sama z własnej woli porzucała tabory i tutaj się osiedlała. Więc naprawdę i do tego jeszcze osadnicy niemieccy jeszcze za Józefa II ściągnięci, więc ten tygiel kulturowy to był faktycznie normą i na co dzień, nawet chociażby względem nazwisk osób, które się w Nowym Sączu pojawiają, to był standard, że oprócz typowo skiski mieliśmy też właśnie i umlauty, i mieliśmy odnośniki właśnie łemkowskie, także w perspektywie tej ludności mieliśmy różnorodność, natomiast w perspektywie architektury mieliśmy w zasadzie jednolity kształt, no bo to, co mamy od rynku po dworzec kolejowy, na naszej ekspozycji się prezentuje z perspektywy architektonicznej. Bardzo dobrze, że ustawa krajobrazowa w perspektywie Nowego Sącza również działa i odreklamiamy tą przestrzeń miejską i może
2: pokazujemy to piękno.
1: Właśnie, pokazujemy dopiero często tą przestrzeń galicyjską, która w zasadzie jest analogiczna do tego, co widzimy w Wiedniu, do tego, co widzimy we Lwowie. Tak samo chociażby Biały Klasztor, też perspektywa w normalnej rzeczywistości. Siostry też z miłą chęcią oprowadzają, wpuszczają do swoich wnętrz. Też tam potężny ogród, niczym w Alicji z Krainie Czarów, więc też inne obiekty też mają swoją własną historię i zachęcają do odwiedzania.
2: Ale tak jak patrzę na te zdjęcia, stare zdjęcia, które tutaj w siedzibie głównej muzeum przy ulicy Jagiellońskiej można oglądać, to ta nasza architektura niewiele się zmieniła od czasów, który tu mamy rok, 1905-07 do dzisiejszych 100 lat.
1: To tak, właśnie dobrze, że są osoby, właściciele, którzy dbają o te obiekty, bo niestety to są świadkowie historii, którzy wymagają sporych nakładów, a oprócz tego są bardzo delikatni. Zresztą nawet z perspektywy chociażby starej kolonii, którą też tu również mamy uwypukloną, w zasadzie dla nas to jest takie zwykłe osiedle mieszkaniowe, jak teraz się często te prestiżowe osiedle, aż sypialnie miast się pojawiają. Natomiast no ponad 100 lat temu to była wielka innowacja na skalę właśnie środkową.

0: Europy, bo tych blisko 700 kolejarzy z rodzinami musi gdzieś być ulokowanych, żeby bez żadnych korków, w miarę przyzwoitych warunkach mieszkaniowych mogli dotrzeć do swojego zakładu pracy, więc innowacyjność to jest wielka. Stąd stara kolonia jest w tym momencie obszarem zabytkowym, też nie wolno tutaj w zasadzie zbyt dużych zmian wprowadzać. Też jak będziemy podążać względem naszej ekspozycji, też chociażby jedna z naszych największych fototapet, bo to też nasi koledzy i koleżanki się starali tą przestrzeń ekspozycyjną poszerzyć o zdjęcia mocno powiększone z perspektywy historycznej, stąd i Kościuszki, ulica, też można spojrzeć na tą rzeczywistość. Natomiast w kontekście Wielkiej Wojny, czyli I Wojny Światowej, też reprezentujemy oczywiście motyw legionowy, bo kontekst Piłsudskiego w Nowym Sączu oczywiście musi być uwzględniony, ale również przypominamy o trochę innej wizji odzyskiwania niepodległości. Mamy tutaj sztandar chociażby zaprezentowany na reprodukcji Legionu Puławskiego, więc kontekst chociażby Romana Dmowskiego również się prezentuje, a najmniej chyba w przestrzeni naszej rzeczywistości mówi się o Ignacym Janie Paderewskim, celebrycie na poziomie chociażby Michaela Jacksona, jak na owe czasy 100 lat temu, który lobbował za sprawą polską i też spory majątek potrafił przeznaczyć na właśnie dbanie o sprawę polską. Owszem, udaje nam się odzyskać niepodległość i tutaj się już przemieszczamy do sali odnośnie 20-lecia międzywojennego. Z jednej strony wielka radość, hura optymizm, ale z drugiej strony mamy dość sporo problemów, chociażby administracyjnych. Torowiska w każdym zaborze miały inną szerokość, więc tutaj też nawet z tej prozaicznej transportowej strony musimy się jakoś ujednolicić. I też oczywiście uwypuklamy motyw strzelców podhalańskich. Tutaj w niejednym sądeckim domu taki mundur w szafie zapewnie wisi i żaden mól go nie może właśnie nadgryźć, bo to jest wielka, wielka sprawa dla sądeckich rodzin. Zresztą jeszcze jakieś dwie dekady temu, jak kawaler chciał wejść w łaski potencjalnych teściów, więc jeżeli służył w strzelcach podhalańskich, no to automatycznie miał jakieś 10 punktów więcej.
1: Na oświadczyny przychodził w mundurze.
0: Więc to było bardzo, bardzo dobre lokowanie jego produktu i miał większe szanse na zostanie ukochanym zięciem. Natomiast też zwracamy uwagę w tej przestrzeni 20-lecia międzywojennego na Bronisława Pierackiego, naszego ministra tutaj rodem z Nowego Sącza. Też jego odznaczenie Order Orła Białego się prezentuje, najwyższe nasze krajowe odznaczenie. Też człowieka, który walczył mentalnie o naprawienie naszych relacji polsko-ukraińskich. To przede wszystkim było celem jego działań i szło

Odznaczenie Order Orła Białego się prezentuje, najwyższe nasze krajowe odznaczenie. Też człowieka, który walczył mentalnie o naprawienie naszych relacji polsko-ukraińskich. To przede wszystkim było celem jego działań. I szło

0: zamachu terrorystycznym. Po obiedzie wychodzi bez obstawy na ulicę Warszawy z restauracji. Zamachowiec bez skrupułów pozbawia go życia. Skandal międzynarodowy zresztą w ten sposób się wywołał, ale to też kwestia, że to był człowiek, który poświęcał swoje życie w zasadzie w 100% dla naprawiania tych zgrzytów, które się pojawiają często na arenie międzynarodowej. Też wśród burmistrzów kolejnych, których mijamy, tu już trafiamy na ostatnich trzech, którzy są już pędzla Bolesława Barbackiego, więc kontekst naszego rodzimego artysty tutaj też się pojawia. No i Roman Sichrawa tutaj się również na nas spogląda. Człowiek, który w momencie rozpoczęcia okupacji, jak Niemcy zażądali listy 10 zakładników względem bezpieczeństwa żołnierzy okupanta, sam nie chcąc na nikogo przerzucać odpowiedzialności, 10 razy własne imię i nazwisko wpisuje, ryzykując swoje życie. Okupant zdziwiony dość mocno taką obywatelską postawą, takim stanięciem murem za swoimi mieszkańcami swojego miasta, potrafią uhonorować to zachowanie, temat znika, natomiast momentalnie Roman Sichrawa rośnie w oczach lokalnej społeczności jako ten, gdy przychodzi godzina W, potrafi odpowiedzialnie i honorowo zachować się. Właśnie wkraczając już w tą część II wojny światowej względem naszej ekspozycji, również spoglądamy na generała Gizę, tu też zresztą wielka rola również rodziny, która bardzo skrupulatnie przechowywała materiały, pamiątki. Dzięki temu można merytorycznie podejść do tej biografii, co też jest bardzo ważne, bo z perspektywy czasu wiele rzeczy nam się zaciera. Niejednokrotnie nawet w perspektywie Nowego Sącza wielu osobom zaciera się ulica Barbackiego na Wólkach z naszych sądeckich. Niejedna osoba twierdzi, że to jest ulica Bolesława Barbackiego, miast Władysława. Natomiast to wszystko wynika raczej z natłoku informacyjnego, który nam towarzyszy. Stąd ta przestrzeń historyczna również tej II wojny światowej wymaga pielęgnacji, przypominania i właśnie nawet spoglądanie na te obfite fototapety na ścianach dodatkowo potem ułatwia nam, kiedy przemieszczamy się przez miasto. Takie flashbacki pozytywne łapiemy i możemy sobie przypomnieć i odnieść się do tej ekspozycji. Także II wojna światowa kończy tą część historyczną względem naszej ekspozycji.
1: Dziękuję bardzo, Jakub Antoniak opowiedział nam o tym, co można obejrzeć na jednej z części ekspozycji stałych w oddziale głównym Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu przy ulicy Jagiellońskiej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Życie było wyznaczane przez święta, cykliczne wydarzenia czy obrzędy kościelne. Tak było dawniej na sądeckiej wsi wiele, wiele lat temu. O tych zwyczajach i o tym, jak żyło się dawniej, opowie sądecki etnolog Patryk Rutkowski, który przez wiele lat badał życie dawnych mieszkańców Sądecczyzny.
3: Dokładnie tak. Zupełnie znowu porównanie do dnia dzisiejszego, gdzie żyjemy bez żadnego cyklu, bez żadnej takiej kolistości. Życie na dawnej wsi lachowskiej było związane z cyklami. Pierwszym, takim najważniejszym tak naprawdę cyklem, który wyznaczał, to cykl liturgiczny związany z kościołem. Czyli tak jak święta rozpoczynają się w kościele, tak samo żyliśmy na dawnej wsi, a drugi, który się tutaj uzupełnia, to cykl wegetacyjny związany z wegetacją roślin. No i zaczynamy od początku, bo rozpoczynamy w ciemnej porze roku, ja ją tak nazwałem, wtedy, kiedy rozpoczyna się jesień. Rozpoczynamy czym? Jak w kościele, czyli adwentem, przygotowaniem tak naprawdę na Boże Narodzenie, na narodzenie się Jezusa Chrystusa. Niektórzy mówią, że to jest taka pozorna wędrówka Jezusa Chrystusa, która nam wyznacza ten cykl i rzeczywiście od narodzin po śmierci to w kółku tak samo się toczy. Mało tego, ta cykliczność jest też związana z dniem, bo dzień musi być taki sam, w ogóle cykl zachowania. To jest ciekawe, bo my dzisiaj tak nie żyjemy, nasze cykle nie są takie świadome, nie ma takiej świadomości cyklicznej i dlatego mamy tyle problemów z komunikacją werbalną w społeczeństwie, bo nie jesteśmy nauczani tych cyklów i jak ktoś może funkcjonować, a kiedyś funkcjonowaliśmy bardzo podobnie, bo to się brało jednakowo. Ciemna pora roku, zaczynamy adwent, przygotowania do Bożego Narodzenia i tutaj adwent jest takim czasem umartwiania. czasem, kiedy nie jak dzisiaj myślimy, że to jest radosne oczekiwanie na przyjście Jezusa Chrystusa, tylko to jest post, ciężki post, gdzie zachowujemy ciszę,

0: mówimy spokój, umartwiamy się, nie jemy w niektórych rygorystycznych domach mięsa, nie jemy takiego, nie jemy słodyczy, nie pieczemy, no wyciszamy się. Potem przychodzi Boże Narodzenie, które jest czasem radości. I w tym momencie czas zabawy, wspólnego świętowania, ale też przeżywania, bycia ze sobą powoduje kolejną cykliczność. No i idziemy dalej. Zaczyna się karnawał, w karnawale znowu zabawa. Mamy możliwość do tego, żeby się zacząć przygotowywać na kolejną część pracy w roku, ale też tutaj trochę się wyżywamy. Wyżywamy się swoją energią, no bo zabawa powoduje kolejne endorfiny i tak dalej. Przychodzi post. I znowu
1: czy to jest taki post jak ten w adwencie?
0: Jeszcze cięższy.
1: Jeszcze cięższy,
0: wtedy nie jemy i chodzimy do kościoła na nabożeństwa, między innymi na gorzkie żale. Na gorzkie żale mówimy moja wina, moja bardzo wielka wina. Tak jakby wyrzucamy na zewnątrz to, co zrobiliśmy, jakby oczyszczamy się w pewien sposób. My dzisiaj korzystamy z pomocy psychologów, a to było to wewnętrzne oczyszczenie na wsi. Czas zabawy, kiedy się pojawia energia, a potem czas wyrzucenia swoich grzechów, swoich złości, tego, co jest, umartwienia, postu. No wszyscy dzisiaj jesteśmy na jakichś tam dietach. Najśmieszniejsza dieta, którą sam stosuję, to dieta postu przerwanego, która jest tak naprawdę, była przez naszych dziadków stosowana normatywnie, bo jedzono od konkretnej godziny do konkretnej godziny z konkretnymi przerwami, jakby to powodowało zdrowie. Kolejna dieta, którą wszyscy stosujemy, to jest nowa dieta powodująca, że jemy to, co jest sezonowe, no, czyli to, co jedli nasi dziadkowie.
1: Czyli jakby wracamy do tego, co było dawno, dawno temu i oni dokładnie tak samo żyli. Bo
0: to był ich naturalny tryb życia w momentach, kiedy mamy w ogóle oczyszczenia, tak? Oczyszczamy swój organizm od czegoś, to oni go oczyszczali w czasie postu. Nie jedli tłuszczu. Nie jedli tłuszczu zwierzęcego, nie jedli mięsa, jedli tylko kaszę, więc to w ogóle błonnik przyjmowali. No my dzisiaj po prostu zamiast skorzystać z tych dóbr, które wypracowali u nas dziadkowie i poprzednie pokolenia, no korzystamy ze specjalistów.
1: Ale płacimy ciężkie pieniądze, proszę Państwa, żeby...
0: Nie chciałem tego powiedzieć, ale
1: nazywajmy rzeczy po imieniu.
0: Dokładnie o to mi chodziło, że dzisiaj korzystamy z tych dawnych prawideł. Ja się cieszę, że nasza rola etnologów za chwilę będzie dostrzeżona, ponieważ my te wszystkie rzeczy wiemy, bo się nauczyliśmy tych rzeczy raz, że z książek, z literatury, ale też z badań terenowych, które prowadzimy i takiego prawdziwego życia kiedyś na wsi. No to może my będziemy zajmować rolę niektórych lekarzy. To tak mówię żartobliwie, ale rzeczywiście jakby patrząc na to, co się dzisiaj dzieje i z czego korzystamy i do czego dążymy, to już było.
1: Czerpiemy tak naprawdę z tego, co było kiedyś.
0: Tak, czerpiemy, ale nieświadomie, bo korzystamy z tych diet, nie wiedząc, że te diety już dawno były wykorzystane. No i dokładnie tak samo jak z trawieniem, dzisiaj mówimy pszenicy i tych wszystkich zbóż, które my nie przyjmujemy, bo to są zboża przetworzone dosyć mocno, a tamte, które wykorzystywali nasi dziadkowie, były dostosowane do naszych potrzeb i one dawały nam rzeczywiście te walory, które potrzebowaliśmy.
1: Czyli po tym poście, jak następowało lato, były żniwa, to oni znowuż jedli produkty zbożowe, tak?
0: Tak, ale też uzupełniali oczywiście nabiałami. Tych nabiałów nie było tak dużo, jak nam się wydaje, bo wszyscy mówią, że o, tam na wsi to oni mieli jajka, ser i mleko. Nieprawda. Jajka były na sprzedaż, ser był na sprzedaż, mleko było na sprzedaż. Często właśnie korzystaliśmy z mleka kwaśnego. Kwaśne mleko na sądeczyźnie i ziemniaki to była podstawa jedzenia. I kto teraz do Państwa zadzwoni? Oczywiście ci, którzy korzystają z tych diet, bo też jest taka dieta, która idzie w tą probiotyczną stronę. To było naturalne, to się działo. Jabłka kiszone, kiszona kapusta, którą na polskiej wsi jadano w konkretnych oczywiście obszarach i w konkretnym czasie. Witaminach, która tam się pojawia. Kiszone jabłka. No ja dzisiaj tęsknię za tymi kiszonymi jabłkami, bo już nie sposób je dostać, ale ta cykliczność pokarmowa, wegetacyjna, cykliczność zwyczajowa, obyczajowa powodowała uporządkowanie na dawnej lachowskiej wsi. Czegoś, co dzisiaj w

0: W ogóle nie mamy. Nie jesteśmy w ogóle uporządkowani. My jesteśmy chaotyczni, bałaganiami. No dobra, przepraszam. Jesteśmy uporządkowani, żeby odpisać na Facebooku i skorzystać z Instagramów i tych wszystkich szalonych metod, z których korzystamy. Oni się spotykali i mówili.
1: Oni rozmawiali ze sobą.
0: Oni śpiewali do siebie. Mhm. Historie, które ja już naprawdę rzadko spotykałem w terenie. Opowieści więcej. Natomiast śpiewanie nas w sadach laoskich. Kiedyś nocą, taką sierpniową nocą, sady były rozśpiewane wieczorami. Schodzili się ludzie po to, żeby sobie w sadzie pośpiewać. Czy my dzisiaj chodzimy śpiewać? My dzisiaj w ogóle nie śpiewamy. My nie potrafimy śpiewać. Od tego mamy jednostki i zapisujemy dziecko na lekcje śpiewu, lekcje czegoś tam, lekcje czegoś, siłownia. Na żadną siłownię nigdy nie chodził, bo on szedł do pola, do roboty. To była siłownia. On tam miał taką dietę i takie obowiązki, że jego to nie było potrzeba. Może warto w domu pośpiewać z dziećmi. To jest ważne, żeby dzieci śpiewały, bo to ich rozwija i nas też rozwija. I no, oczywiście obligatoryjnie potańczyć.
1: Mówił etnolog z Nowego Sącza Patryk Rutkowski, który przez wiele lat badał życie dawnych mieszkańców Sądecczyzny. A my teraz zmieniamy temat. Każdy może nauczyć się, jak robić witraże. Takie zajęcia dla małych sądeczan proponuje Pałac Młodzieży. Na warsztatach powstają prawdziwe dzieła sztuki. O zajęciach opowiedział nam Tomasz Ruchało, nauczyciel, który je prowadzi.
2: Może zacznijmy od tego, że to jest witraż, który jest metodą Tiffany'ego, to znaczy jest to troszeczkę inna metoda niż witraże kościelne, które oprawia się w ołów, w profile ołowiowe. Tutaj witraż Tiffany'ego charakteryzuje się tym, że szkło poddane obróbce mechanicznej, to znaczy w cięciu, krajaniu i szlifowaniu, owija się taśmą miedzianą samoprzylepną i dopiero tą taśmę się łączy lutem gorącym, co powoduje, że powstaje witraż. Te witraże Tiffany'ego to przede wszystkim są znane z lamp Tiffany'ego, które no, podejrzewam, że są znane na całym świecie i każdy widział piękne kolorowe szkiełka zatapiane w ołowiu. W cynie. Natomiast my w Pałacu Młodzieży zajmujemy się małymi formami witrażowymi i to są przeważnie przewieszki, to są jakieś ozdobniki do okien, troszeczkę biżuterii. Dlaczego? Dlatego, że lampa to już jest bardzo skomplikowany etap i mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości w pracowni powstaną będzie na tyle młodzież wytrwała i ktoś będzie próbował lampę Tiffany'ego robić.
3: No właśnie, młodzież czy dzieci, bo mówi pan o młodzieży, a do kogo skierowane są zajęcia? Kto może wziąć w nich udział? Pytam pod kątem takiego bezpieczeństwa, bo mówimy o szkle, mówimy o cięciu tego szkła.
2: W regulaminie mamy, że od 10 roku życia, natomiast to jest zapis, który jest bardzo ruchomy. Dlaczego? Dlatego, że zacznijmy od tego, że zajęcia rzeczywiście są skoncentrowane na pracach bardzo niebezpiecznych, bo mówimy o szkle, które trzeba kroić, jest ostre. Natomiast do tego dochodzi przede wszystkim też lutowanie, gdzie temperatura lutu to jest około 400 stopni. Więc tutaj oprócz przecięć mogą być poparzenia. Dochodzą różnego rodzaju chemikalia, które mogą drażnić skórę czy tworzyć jakieś podrażnienia. Natomiast tak naprawdę wiek uczestnika zależy od jego umiejętności, tak, na witrażu. Mam uczniów, którzy mają 8 lat i robią witraże i robią przewieszki, ale są manualnie już dokształceni do tego, żeby przy tym pracować i przede wszystkim są zdyscyplinowani, bo na takich zajęciach dyscyplina i koncentracja to przede wszystkim, żeby właśnie zachować to bezpieczeństwo, nie możemy się rozpraszać. I tak jak mówię, zapis mamy 10-latki, od 10 lat, od 10 roku życia przyjmujemy na witraż, natomiast jeżeli to jest osoba, dziecko, które jest manualnie uzdolnione, jest w stanie przeciąć szkło, czy narysować szkło, rysy zrobić na szkle, żeby wykroić to szkło, jestem w stanie nawet młodsze dzieci przyjąć. No i przyjmuję, dopóki możemy, czyli

0: 20-21 lat. W tej chwili są najstarsza młodzież, to jest 16-17 lat w tym momencie.
1: No i wiem też, że są sukcesy, mimo że te zajęcia tak naprawdę od niedawna są prowadzone tutaj u Was w placówce. No to pierwsze sukcesy już są na koncie uczestników.
0: Tak, pracownia taka witrażu powstała tak naprawdę 1,5 roku temu. Wtedy zaczęliśmy robić te małe formy witrażowe. No i mam rzeczywiście na koncie sukcesy moich wychowanków, którzy uczestniczą w wystawach. Tutaj w lokalnych wystawach w Pałacu Młodzieży na pewno też są wyróżnienia i nagrody, gdzie staramy się uczestniczyć i pokazywać. Na samym początku też tak było, że po prostu chcieliśmy się pokazać z tym swoim formą witrażową, bo to jest niespotykane. Natomiast w pracowni są dziewczyny już, no dziewczyny, dzieci, bo jedna dziewczynka ma w tej chwili 9 lat, druga ma 12. Które zdobyły wyróżnienia na ogólnopolskich konkursach, między innymi we Wrocławiu, i przywiozły stamtąd wyróżnienia. I dla mnie jest to już jakaś satysfakcja, że pomimo takiego krótkiego okresu dziewczyny mogły już wyrobić sobie pewną formę, pewną technikę i nie boją się tego zaprezentować dalej, tak? To na pewno trzeba zaliczyć do sukcesów.
1: Myśli Pan, że w przyszłości te osoby, które osiągają sukcesy, jak i zarówno też te, które biorą udział w tych zajęciach, pójdą gdzieś dalej, faktycznie zainteresują się tą techniką tworzenia tych takich profesjonalnych witraży?
0: Znaczy ja mam nadzieję tak, że ważne jest, żeby pokazać młodzieży czy dzieciom, że coś można robić i tak naprawdę troszeczkę własnego wkładu, a piękne rzeczy wychodzą. Natomiast czy ich droga potoczy się w stronę witraży czy witrażystów, no to myślę, że czas pokaże, bo na pewno witraż Tiffany'ego może być odskocznią od pracy zawodowej, na pewno może być hobby, które można uprawiać w domu i tworzyć. Spotykamy teraz coraz więcej takich form witrażowych na różnych jarmarkach czy różnych takich stoiskach regionalnych, gdzie po malutku osoby, które mają troszeczkę manualnych umiejętności i też plastycznych, tworzą to w domu. Teraz już nie ma problemu z dostępnością narzędzi czy też samego szkła witrażowego. Więc można to traktować jako hobby i mam nadzieję, że ta młodzież, która tutaj pociągnie tego baksyla, będzie w przyszłości może nie zawodowo tworzyć witraże, ale będzie to dla nich hobbystyczne jakieś zajęcie, które pozwoli im odizolować się od życia zawodowego, pozwoli im się zrelaksować, a poza tym, tak jak mówię, jest to też taka dziedzina plastyki, gdzie no trzeba dość dużą koncentrację, trzeba dość dużą samego zaparcia, cierpliwości dużej, więc są to cechy, które na pewno będą procentować w przyszłości w innych zawodach czy w innych pracach, które będą wykonywać.
2: Na warsztaty można się zapisać o każdej porze roku, a godziny zajęć znajdziecie na www.pałacmłodzieży.pl. To jeden z najpopularniejszych festiwali w Nowym Sączu. Mowa o festiwalu Małopolska Karpaty Offer, który od 2008 roku jest organizowany zawsze w wakacje w Nowym Sączu. Od samego początku jego głównym założeniem było wyjście na ulicę miasta. O historii festiwalu opowiedziała nam Małgorzata Broda, organizatorka i inicjatorka tej imprezy.
3: W 2008 roku był prolog tego festiwalu. Taki próbny projekt, którym chcieliśmy zbadać, czy tego typu impreza się przyjmie w Nowym Sączu, został bardzo ciepło przyjęty. Wtedy to były tylko 2 dni, ale na ulicach pojawili się kolorowi ludzie. Zamysł od początku był taki, żeby podczas festiwalu wychodzić z różnymi formami kultury i sztuki jak najbliżej człowieka, co ma 2 plusy. Jeden jest taki, że nie trzeba się specjalnie wybierać. Festiwal też jest zawsze bezpłatny, a więc też płacić za atrakcje festiwalowe i można się na nie nawet przypadkowo natknąć w różnych miejscach miasta. A drugi walor to jest pokazywanie ładnych, klimatycznych miejsc właśnie w mieście naszym i w miastach i miasteczkach Małopolski, bo w 2009 i 2010 roku były 2 edycje, gdzie festiwal naprawdę wyszedł w Małopolskę. Był realizowany z

0: Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ze środków europejskich mieliśmy trochę większe możliwości finansowe i to naprawdę działało. Marzy mi się, żeby powrócić do tej formuły, żeby festiwal odbywał się nie tylko w Nowym Sączu, ale i w różnych pięknych miejscach. Takich, które już turystycznie są znane, ale też takich, które są urokliwe, a ten ruch turystyczny tam jest mniejszy.
1: A pani jako twórczyni festiwalu nie bała się tego, że ta formuła jednak może się nie przyjąć, że to takie wychodzenie na ulicę, to pokazywanie tych teatrów ulicznych, to jednak jeszcze nie dla Nowego Sącza?
0: No, trochę miałam wątpliwości, ale z drugiej strony właśnie po to był ten prolog, żeby to zbadać, zobaczyć, jak ludzie zareagują. Ja trochę się staram być rzecznikiem, planując jakieś projekty, być rzecznikiem publiczności. Oczywiście bazuję na własnych gustach czy własnej wrażliwości, ale też na opiniach moich licznych znajomych i osób, które, od których mam ten feedback. Właśnie Nowy Sącz, no już tych kontaktów jest sporo, gdzie ludzie szczerze wypowiadają się co do różnych propozycji artystycznych, które my im dajemy. I te opinie po prologu były wręcz zaskakująco liczne i pozytywne na korzyść.
1: Czyli przyjęło się.
0: Przyjęło się i widać, że z tych propozycji mnóstwo ludzi korzysta. Zamysł też był taki celowo, żeby ten koncert Muzyka Karpat był. Myśmy celowali w pierwszych latach festiwalu w takie grupy, które są kojarzone, dobrze kojarzone, ale znane, żeby do reszty tych naszych festiwalowych wydarzeń, gdzie nazwy tych teatrów czy grup artystycznych mogą Państwu nic nie powiedzieć, ale są naprawdę znakomite i ilość kreatywności włożona w to i też wspaniałego warsztatu i pracy przekłada się na jakość tych spektakli, one są niezapomniane, żeby ten piątek przyciągał do pozostałych dni i wywoływał takie wrażenie, ach, jest fajnie, to przyjdę zobaczyć, co jest jutro. I staramy się zawsze to tak rozgrywać. Ja niesamowicie jestem szczęśliwa, kiedy po wielu latach teraz z festiwalu przecież nie było właściwie 3 lata, bo w 2021 roku była bardzo o wiele skromniejsza edycja dwudniowa. Później festiwalu w ogóle nie było. I ja czytam na różnych forach ludzi, którzy wspominają konkretne punkty programu, że to było coś najpiękniejszego, co widzieli w życiu, że nigdy tego nie zapomną. Wiążą się więc z tym emocje, które trwają w człowieku. To myślę, że no, sztuka, kultura ma takie zadanie.

0: gdzie naprawdę dużo ludzi przyszło to zobaczyć. To też były jakby takie początki kina plenerowego u nas w mieście.
1: No właśnie, cieszę się, że pewne rzeczy, w których byliśmy pionierami, ktoś inny teraz podejmuje. W ogóle nie traktuje takich spraw jak konkurencję, wręcz przeciwnie. Czasem nieprawdopodobnych. Z wyobraźnią, z wrażliwością cudowną, którzy nie są w głównym nurcie i nie żądają kosmicznych honorariów, ale dają nam kosmiczne przeżycia artystyczne.
0: To wszystko w ramach festiwalu Małopolska Karpaty Offer. Małgorzata Broda, jego inicjatorka, pomysłodawczyni i organizatorka, była naszym gościem. Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję i zapraszam, spotkajmy się na szlakach Karpat Offer.
2: Jest jedną z najbardziej znanych ulic w Nowym Sączu, bo znajduje się w samym centrum miasta. Chodzi o ulicę Jagiellońską, którą każdego dnia przechodzą setki mieszkańców Nowego Sącza, ale też tłumy turystów. Jaką ma historię? O tym opowiedział nam Łukasz Połomski, autor książki o Nowym Sączu, Między zacofaniem a nowoczesnością.
3: To była ulica, która była częścią głównego szlaku handlowego prowadzącego na Węgry, stąd też jej wyjątkowe miejsce w historii i stąd też fakt, że przy tej ulicy swoje kamieniczki budowali właściwie najbardziej wpływowi, najbardziej bogaci sądeczanie, których po prostu było na to stać. Takim nazwijmy to okresem przejściowym, czy okresem takim kluczowym w historii tej ulicy jest początek XX wieku, przełom XIX-XX, kiedy ona się właściwie ukształtowała tak, jak ją widzimy teraz, a więc powstały te kamienice, które widzimy teraz, w większości oczywiście, bo są też kamienice późniejsze budowane na ulicy Jagiellońskiej. I tutaj oczywiście można by wymieniać te rodziny, które zamieszkiwały tę ulicę do okresu 1939 roku, bo to była ulica właściwie, która była takim lustrzanym odbiciem Nowego Sącza. Mieszkali tam Polacy, mieszkali tam Żydzi, mieszkali tam Ewangelicy, mieszkali tam potomkowie węgierskich urzędników i osadników, nazwijmy to, potomkowie Czechów, Austriaków, więc było to takie odbicie wielokulturowego Sącza. No tutaj kilka nazwisk, no to na pewno Ritterowie, kamienica słynna na samym początku, więc kamienica Marii Ritter, dzisiaj z unikalną galerią, która jest oddziałem Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Kamienica, która jest też świadectwem niezwykłego takiego kupieckiego rodu, jedną z większych w centrum miasta. Tam też mieści się słynny i unikalny zakład zegarmistrzowski pana Dobrzańskiego. To nieczęsto zdarza się, żeby w jakimś mieście od kilku pokoleń, prawda, ciągle ta sama rodzina prowadziła zakład zegarmistrzowski. Naprzeciwko mamy kamienicę pod numerem 5, gdzie jest księgarnia. Tam niegdyś też była księgarnia, bo na Jagiellońskiej Jagiellońska ma to do siebie, że ci ludzie, którzy często przyjeżdżają tutaj po latach, a mieszkali w Sączu przed wojną, mówią, że tutaj nic się nie zmieniło. Ciągle jest ta restauracja, która była, ciągle jest ten zegarmistrz, ciągle jest ta księgarnia w tym miejscu, więc to myślę, że to jest, też jest bardzo, bardzo ciekawe i bardzo fajne. I tutaj właśnie pod numerem 5 mieszkała słynna rodzina Piszów. To była rodzina drukarzy, księgarzy, rodzina, która była związana ze słynnym Zbyszko Cyganiewiczem. Jak sobie państwo wpiszecie w Google Zbyszka Cyganiewicza, to dowiecie się, kim był. Był pierwszym, nazwijmy to, bicepsem całej Galicji. Był najsilniejszym człowiekiem, który bywał tutaj w Nowym Sączu, no i gwiazdą sportu międzywojennego, pierwszym polskim strongmanem. No takich smaczków można znaleźć naprawdę, naprawdę dużo. Dalej idąc mamy kamienicę na skrzyżowaniu z Wałową i Szwedzką, po przekątnej, kamienice Englanderów, które właściwie są dziećmi cudu, jak ja to mówię. Mianowicie Englanderowie na początku prowadzili sobie malutki tylko pub, malutki szynk, i pewnego dnia przyszedł do nich rabin sądecki, który uchodził za cudotwórcę, napił się u nich piwa, nie pomnę już jakiej marki, bo wiemy, ale napił się piwa i czego nigdy nie robił zresztą, i wyszedł i powiedział swoim hasydom, a zawsze miał wokół siebie mnóstwo Żydów, że to najlepsze piwo. I to wystarczyło, żeby w połowie XIX wieku zrobić taką reklamę, że Englanderowie w przeciągu kilku lat dorobili się najpierw sieci restauracji, potem olbrzymiej

0: fabryki wódki i wina w Dąbrówce, a na końcu kupili dwie najcenniejsze parcele na Jagiellońskiej. Siła reklamy po prostu w XIX wieku. Więc idąc, stojąc jeszcze w tym miejscu, tak oczami wyobraźni, warto podnieść głowę. Nad Jagiellońską 17 znajdują się muchomorki, które zostały wkomponowane w fasadę przez Zenona Remiego, a po przeciwnej stronie charakterystyczny, po przekątnej, charakterystyczny pomnik Jagieły, którego tam nie powinno być, dlatego że Niemcy kazali oczywiście w czasie okupacji tego Jagiełę zniszczyć. Ale dzięki przezorności szefa ówczesnego banku, który się tam mieścił, i jego pracowników, Jagiełło został pocięty w drobne kawałki, wmurowany w piwnicę po wojnie, posklejany i wisi nam z powrotem. Od 1910 roku, czyli od 500-lecia w sumie bitwy pod Grunwaldem. No idąc dalej, oczywiście mamy piękną kamienicę Kriszerów, Jagiellońska 12, gdzie w podwórzu znajduje się jedyna w Polsce bożnica prywatna, czyli żydowski dom modlitwy. Idąc dalej mamy kamienicę Altschulerów, a więc słynny hotel Imperial, który był symbolem luksusu przed wojną, który gościł wielu znanych ludzi, między innymi w tym hotelu mieszkała Gabriela Zapolska. I tak sobie idąc dalej, dochodząc do końca tego deptaklu, tak naprawdę kończymy ten spacer na Kapliczce Szwedzkiej, też miejscu wyjątkowym w naszej historii. Mijamy też ulicę Szwedzką, a to dlatego, że właśnie Nowy Sącz jako pierwsze miasto w Rzeczpospolitej oswobodziło się spod potopu szwedzkiego. Było to już w grudniu 1655 roku. Tutaj pojawia się słynna legenda o pięknej Basi, która rozkochała szwedzkiego żołnierza, wyciągnęła od niego plany, przez co łatwo było sądeczanom pokonać tych Szwedów, a wszystkie ciała pomordowanych złożono właśnie w tym miejscu, gdzie dzisiaj Kapliczka Szwedzka. No to był też koniec miasta, nie? To też możemy sobie pomyśleć, jak krótki...
1: Tam mury szły, tak,
0: tak, tak, dokładnie, jak krótki był ten Nowy Sącz. No dalsza część Jagiellońskiej to jest też bardzo dużo historii, bo to jest piękna Villa Maria, to jest cmentarz, stary cmentarz, to są planty, a więc ogród miejski, to jest piękny bank, który znajduje się na Jagiellońskiej 26, naprzeciwko starostwa. Tutaj tych historii naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo dużo.
1: Ale ta Jagiellońska chyba przez lata się zmieniała, bo ja widziałem takie zdjęcia z lat 60., 70., gdzie ta ulica tak naprawdę tętniła życiem i teraz ten ruch jest dużo mniejszy.
0: No teraz niestety całe Stare Miasto nam wymarło i Jagiellońska bardzo to odczuwa. Kiedyś faktycznie Sącz był tak skonstruowany, że centrum miasta mieściło się na Starym Mieście. Teraz to centrum miasta wyprowadza nam się ze Starego Miasta i to jest bardzo ciekawe zjawisko dla historyków urbanistyki właściwie. Natomiast faktycznie Jagiellońska była zupełnie inna, chociażby z tego względu, że jeszcze właśnie w drugiej połowie XX wieku jeździły po niej samochody. Mało tego, są takie zdjęcia, które jeszcze się zachowały, bo ja oczywiście go nie pamiętam. Myślę, że wielu słuchaczy mogłoby o tym szerzej powiedzieć, jak na Wólkach mieściła się targowica bydła. I tam między innymi bardzo często można było zobaczyć takie obrazki, jak krowy czy byki przechodziły przez ulicę Jagiellońską, więc no wyobraźmy sobie coś takiego dzisiaj. Dla młodszego pokolenia no jest to wręcz niewyobrażalne. No oczywiście zmieniała się też nazwa ulicy, bo w czasie no kiedyś, prawda, w odległych czasach węgierska, z racji, że na Węgry my doceniamy dynastię Jagiellonów z tego względu, że oni uwielbiali w tym Nowym Sączu przebywać. Potem Niemcy sobie oczywiście nie wyobrażali, żeby była Jagiellońska, no bo przecież pogromca Krzyżaków i tak dalej, no i zmienili nazwę na Hauptstrasse, no i po wojnie, czyli wtedy ulica Główna, no i po wojnie z powrotem powrócono do tej przeszłości właściwie, a więc ulicy Jagiellońskiej, tej nazwy.
1: O historii i ciekawostkach związanych z ulicą Jagiellońską w Nowym Sączu opowiadał nam historyk Łukasz Połomski. Sporo nowych atrakcji dla turystów powstało w ostatnim czasie w Muszynie w powiecie nowosądeckim. Uzdrowisko kusi nie tylko pięknym rynkiem, ale ma także coś dla tych, którzy lubią chodzić po górach. Z nami w studio Baba z Gór, czyli Zuzanna Długosz, przewodnik po Muszynie i okolicy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michał, witam serdecznie wszystkich.
1: Moja droga, skoro tu jesteś, to będziemy rozmawiać o Muszynie, o okolicach Muszyny i o tym, co warto fajnego robić w wolnym czasie. Ostatnio pojawiło się dużo nowych atrakcji w samej Muszynie, jak i też w okolicy. Jedną z nich jest wieża widokowa na wzgórzu Malnik. Wzgórzu czy

0: górze.
1: Po prostu górze.
0: Na górze, normalnie. Byłem, widziałem, warto.
1: Moi drodzy, Muszyna, dzięki rzeczywiście wielkim inwestycjom poczynionym przez Urząd Miasta, no z tej miejscowości, która naprawdę była na pograniczu polsko-słowackim, stała się destynacją turystyczną, stała się miejscem, do którego chętnie i często przyjeżdżamy. Bardzo się cieszymy, że zyskała taką popularność. No, ale czym zaskoczy nas w tym sezonie? Może tak, jaka ciekawostka nowa pojawiła się w tym sezonie? Tak jak Michał wspominałeś, jest to wieża widokowa na Malniku. Malnik, tak, dużo spółgłosek, to góra, która króluje nad rynkiem w Muszynie, ponieważ jest to góra najbliżej centrum miasta.
0: Ale jej z rynku nie widać.
1: Żeby było ciekawie. Dobrze, to ja wiem, gdzie stanąć, żeby było widać, okay. Może w ten sposób. Rzeczywiście ratusz troszkę tego widoku zabrał, ale zupełnie nam to nie przeszkadza, nadal można dostrzec, ponieważ ta charakterystyczna wieża telekomunikacyjna powoduje, że Malnik jest łatwy do wyjrzenia w panoramie. No dobrze, żółty szlak. Zacznijmy może od spraw technicznych. Oczywiście samochód, autko, autobus najlepiej zostawić sobie na parkingach zlokalizowanych wokół rynku w Muszynie. Polecam również, moi drodzy, wycieczkę pociągiem do Muszyny. Coraz chętniej, coraz liczniej turyści przyjeżdżający na południowe rubieża Sądecczyzny wybierają właśnie pociąg. Dlaczego? No bo tak, po pierwsze super tanio. Po drugie, część z nas, szczególnie tych maluczkich, tych jeszcze nieletnich, po prostu rzadko jeżdżą pociągiem. Jest to wyprawa sama w sobie. No a po trzecie, rzeczywiście daje nam niebywały komfort poruszania się. Nie myślimy o parkingu, o tym, czy samochód zatankowany. Bardzo, bardzo polecam. Dla tych, których tych pociągów jest zbyt mało, oczywiście jest jeszcze zbiorowa komunikacja autobusowa, która również w niedzielę rzadziej, ale jeździ
0: więc można tysiąc opcji. Z Nowego Sącza
1: pojechać. Czyli wiemy, jak dojechać. Mm-hmm. Teraz wiemy już, że wyjście na Malnik szukamy na rynku w Muszynie i szlak wyznaczony PTT-kowski, biały, żółty, biały, dla tych, którzy zaczynają przygodę w góry, wyprowadzi nas na wzgórze Malnik. Czy będzie pod górę?
0: No, będzie, tak. Oj tak.
1: Moi drodzy, skoro wybieramy się w góry...
0: Ubierzcie dobre buty, tyle tak. Powiem wam z własnego
1: doświadczenia. Słuchajcie, ale adidaski czy buty typu trekkingowego wystarczą, bo tego podejścia, no Michał, no na 45 minut, no dobrze, nawet jeśli godzina, to na górę Malnik warto, szczególnie, że żółty szlak prowadzi lwią część cieniem, więc nie wypali nam mózgu od razu na starcie, tylko na początku pójdziemy sobie
0: ale
1: cieniem.
0: Ale wodę warto zabrać ze sobą, bo
1: ale wodę, moi
0: się.
1: Drodzy, bezwzględnie trzeba zabrać. Tu ważna bardzo uwaga i czapkę na głowę, nakrycie głowy również, dlatego, że na Malniku nie ma jeszcze infrastruktury gastronomicznej. W związku z tym bezsprzecznie trzeba mieć troszkę więcej wody niż zwykle potrzebowalibyśmy na takie przejście, dlatego, że nie da się tam tej wody dolać. Więc jeszcze raz, woda oczywiście może być mineralna ze Zdroju Milusia, którą mamy zarówno w pijalni Milusi, jak i w ratuszu na terenie kawiarni. Pamiętajmy, woda w butelkach albo napój, który uważamy za stosowny. I na szczycie Malniku mamy już przepiękną panoramę w kierunku południowym, a więc już po tych pierwszych trudach, tak jak tutaj z Michałem opowiadamy o swoich doświadczeniach, możemy od razu piękną panoramę otrzymać. Jest to panorama na południe, zobaczymy troszkę pasma Radziejowej, zobaczymy już wysoko w Pieninach, no i genialna panorama na Tatry. A więc zdecydowanie warto na sam Malnik. No dobrze, ale my mówimy, że jest wieża widokowa.
0: No właśnie, bo pytanie, czy wieża jest na samym szczycie, czy na szczycie jest ten przekaźnik radiowo-telewizyjny?
1: Na szczycie dokładnie ten triangul, który pokazuje szczyt Malnika, jest tak naprawdę troszkę, sprawiedliwie będzie powiedzieć, między przekaźnikiem a wieżą widokową. Jest wyraźnie taka wyeksponowany szczycik i tam według mojej pamięci ten triangul jest, a jak nie, to na pewno jest ten taki słupeczek mały, pokazujący najwyższy punkt. Ale dosłownie, no naprawdę 5 minut z zegarkiem w ręku od szczytu znajduje się wyraźnie wyeksponowana w panoramie wieża widokowa. Ławeczki pod wieżą, można przysiąść, można przystanąć. Bardzo dobrej konstrukcji, bardzo dobrej jakości schodki. Nie rusza się, jak wieje wiatr, bo czasem Państwo pytacie, czy nie, ta się akurat nie rusza. Są

0: nie ma tej kratki takiej metalowej, tylko są schodki i wychodzimy na szczyt. Ja jestem tą wieżą zauroczona, ponieważ dzięki temu widzę panoramę na Jaworzynę Krynicką.
1: A jestem widokiem zauroczony z tej wieży.
0: Nie tylko Beskid Niski, właśnie, zresztą tego, w którym stronę patrzymy, nie mówię prawo-lewo, tylko widzimy Beskid Niski, widzimy pasmo Jaworzyny. W związku z tym, że jesteśmy ciut wyżej niż szczyt Malniku, więc w związku z tym widzimy też panoramę na Gorce, na Wyspowy, na ukochany widok na Tatry i fantastyczne pojawia się nam widok na pogranicze polsko-słowackie, a więc i Magura Kurczyńska, i Góry Czergow, Buszow. Jak najbardziej, bardzo, bardzo, bardzo polecam. Nie jest to jeszcze aż tak popularne, żeby trzeba było czekać w kolejce do wejścia, więc nie zwlekajmy autobusem, pociągiem, samochodem, rowerem, a potem można pociągiem ten rower zapakować z powrotem.
1: Ale jak rower to chyba jednak na dole warto zostawić, no chyba, że są tacy odważni, tacy zaprawieni w boju, że przejadą tym rowerem drogą, która prowadzi tam w okoliczne domostwa i z tych domostw też można wyjść na Malnik.
0: Moi drodzy, Jarek Tarański, który jest dla mnie takim guru turystyki rowerowej, prowadzi ten profil w social mediach Velo Małopolska, mawia, że Velo Poprad, to jest, pamiętajmy, że możemy eksplorować w jedną stronę, dzięki temu, że jest ten pociąg, który nas zwiezie lub zawiezie, prawda? Czyli nie musimy machnąć 100 kilometrów, wystarczy 50 to raz. Po drugie, pamiętajmy, że rozwój infrastruktury rowerowej umożliwił rozwój techniczności związanych z rowerami, mam na myśli rowery elektryczne. Oczywiście te rowery elektryczne są do pożyczenia w wielu miejscach, również na południowych rubieżach Sądecczyzny.
1: Mówiła Zuzanna Długosz, czyli Baba z Gór, przewodnik po Muszynie i okolicy w powiecie nowosądeckim. Legenda o Sędziwoju to najpopularniejsza miejska historia. Opowiada ona o słynnym sądeckim alchemiku. Podobno można go spotkać w Nowym Sączu, chodzącego wokół ratusza w noc sylwestrową. Zobaczą go tylko osoby z czystym sercem. Legendę o Sędziwoju opowiedziała nam Maria Marcinowska, muzealny historyk.
2: Tak, bo to taka bardzo ciekawa postać, postać na wpół legendarna. No, bo był to alchemik, człowiek niezwykle utalentowany, niezwykle zdolny, świetnie się uczył. Chodził do szkoły parafialnej w Nowym Sączu, tutaj urzędnikami byli jego rodzice. Kiedyś szkoły wyglądały zupełnie inaczej, bo ta szkoła, do której uczęszczał Sędziwój, to była szkoła dla chłopców. Szkoła prowadzona przez wykładowców, którzy przyjeżdżali do Nowego Sącza z Akademii Krakowskiej. No i uczyli się w tej szkole najzdolniejsi chłopcy, bo wtedy tylko chłopcy chodzili do szkoły. Rodzice myśleli, że Sędziwój zostanie lekarzem. I on rzeczywiście kształcił się w tym kierunku, ale to, co go rzeczywiście najbardziej fascynowało, to były doświadczenia chemiczne. Kiedyś o tym mówiło się, że to jest alchemia, takie obcowanie oczywiście ze wszelkimi chemicznymi substancjami. Co więcej, były to takie czasy, kiedy w całej Europie poszukiwano kamienia filozoficznego, sposobu zamiany zwykłego metalu w złoto. No i Sędziwój się włączył do tych poszukiwań, próbował uzyskać taką substancję, która by właśnie spowodowała, że metal w złoto czyste się zamieni. Długo te doświadczenia do niczego nie doprowadziły. On podróżował po całej Europie, próbował podglądać alchemików na różnych dworach królewskich, książęcych. Dotarł wreszcie do Niemiec i tak się zdarzyło, że tam poznał alchemika Setona w bardzo dziwnych okolicznościach, bo Seton był wtrącony do więzienia. Jak to się stało, nie wiadomo, że Seton właściwie... Sędziwój zdobył zaufanie Setona na tyle, że Seton postanowił przed śmiercią swoją zdradzić mu tajemnicę złotego proszku, który ponoć powodował właśnie tę cudowną zamianę metalu w złoto. Mówi się też, że Seton tego proszku trochę posiadał, podarował go Sędziwojowi z takim zastrzeżeniem, żeby nie zdradzał tej tajemnicy nikomu, bo to do niczego dobrego nie prowadzi i tylko może spowodować wiele kłopotów w życiu samego alchemika, który taką umiejętność posiada. No ale jak się nie pochwalić czymś, co się umie robić, a inni tego zrobić nie potrafią? Więc oczywiście Sędziwój postanowił pochwalić się umiejętnością zamiany

0: zwykłego metalu w złoto. Podobno na dworze Rudolfa II w Pradze zamienił taki zwykły metalowy krążek na złotego dukata. No i oczywiście wtedy wszyscy mocno zainteresowali się, jak tego dokonał. Ci, którzy również próbowali to zrobić, a do tej pory im się nie udało, zazdrośni o powodzenie sędziwoja, dotąd knuli przeciwko niemu, że sędziwój trafił do więzienia i niełatwo było się stamtąd wydostać. Po prostu uciekł z tego więzienia po jakimś czasie. Przepadły gdzieś prawie wszystkie ilości tego złotego proszku, którym dysponował. No i cóż, nadal próbował robić doświadczenia. Jego sława dzięki temu pokazowi w Pradze rozeszła się po całej Europie. Trafił więc nawet na dwór Zygmunta III Wazy do Warszawy. Tam dostał specjalną komnatę do takich badań, doświadczeń. Prowadził te doświadczenia, próbował jeszcze raz uzyskać cudowny środek, ale nigdy mu się to nie udało. Te jego zabiegi, ta komnata i spotkanie z królem ukazał na obrazie Jan Matejko. Jest taki słynny obraz pokazujący właśnie sędziwoja, który próbuje znów odnaleźć kamień filozoficzny. No ale niestety nie udało się. Sędziwój wyjechał z Warszawy. Podobno gdzieś na Dolnym Śląsku kupił dom, w którym spędził ostatnie lata życia. Gdzieś tam daleko zmarł, ale zawsze myślami często wracał tutaj do Nowego Sącza, gdzie spędził dzieciństwo i młodość. No i właśnie taka tutejsza legenda, która mówi o tym, że można jeszcze i dzisiaj spotkać się z sędziwojem, kiedy w noc sylwestrową przyjdzie się na nowosądecki rynek z czystym sercem, z czystym sumieniem. Tak mniej więcej od 2 tygodni żadnego przewinienia na koncie mieć nie wolno. Wtedy można zobaczyć właśnie ducha Michała Sędziwoja, który chodzi sobie po rynku w todze uczonego, rozrzuca złote dukaty. One bezgłośnie upadają na płytę rynku, a kto zobaczy taką postać, taką sylwetkę, to może być pewien, że będzie miał powodzenie w życiu, że właściwie wszystko mu przyjdzie samo, nie musi się bardzo przejmować ani nauką, ani pracą, będzie miał w życiu powodzenie, więc może warto tak po prostu wybrać się z tym czystym sercem na nowosądecki rynek i spróbować zobaczyć sędziwoja i te złote dukaty, które rozrzuca.
1: Więcej takich legend poznacie, odwiedzając oddziały Muzeum Ziemi Sądeckiej. Przewodnicy chętnie je opowiadają.
2: SK Małopolska News.
1: Zapraszam, Michał Rejduch. Można już zgłaszać pomysły do budżetu obywatelskiego Nowego Sącza. Warto, bo do podziału jest rekordowo dużo pieniędzy, ponad 5 milionów złotych. Mówi Bożena Borkowska, wiceprezydent Nowego Sącza.
3: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj, 4 maja, rusza już kolejna, 12. edycja budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza na rok 2027. Najważniejsze daty dla mieszkańców Nowego Sącza to termin 18 maja. Do tego dnia mieszkańcy Nowego Sącza mogą zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego. W tym roku mamy rekordową kwotę na projekt do budżetu obywatelskiego, to jest 5 milionów 230 tysięcy. Mamy dwa rodzaje projektów, projekty ogólnomiejskie oraz projekty osiedlowe. Podział środków finansowych jest 50-50, czyli 2 milion 615 tysięcy na projekty ogólnomiejskie i taka sama kwota na projekty osiedlowe. Podział środków finansowych na projekty osiedlowe wynika z liczby mieszkańców na danym osiedlu oraz powierzchni danego mieszkańca na dzień 31 grudzień 2025. Zapraszam mieszkańców Nowego Sącza do śledzenia strony internetowej budżetu obywatelskiego bo.nowysacz.pl. Projektami i obsługą budżetu obywatelskiego w mieście Nowym Sączu zajmuje się Biuro Aktywności Obywatelskiej z panią kierownik Kamilą Mateją na czele. Bardzo proszę panią kierownik o szczegóły budżetu obywatelskiego.
4: Szanowni Państwo, tak, pani prezydent wspomniała, ruszamy już z 12. edycją budżetu obywatelskiego.

0: Chcielibyśmy tak naprawdę przypomnieć Państwu podstawowe zasady składania projektów, bo nie ukrywamy, że w stosunku do lat wcześniejszych te zasady nie ulegają zmianie, więc znacząco tutaj nie trzeba będzie się dokładnie zapoznawać z nowymi zasadami. Czyli najważniejszą kwestią jest, kto może złożyć projekt w ramach budżetu obywatelskiego. Mówimy tutaj o tym, że budżet obywatelski może złożyć każdy mieszkaniec Nowego Sącza, znaczy projekt w ramach budżetu obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec Nowego Sącza, niezależnie od wieku. Oczywiście musi pamiętać, aby być zameldowany na pobyt stały lub czasowy na terenie Nowego Sącza, bądź w przypadku, gdy osoba zamieszkuje Nowy Sącz, jednak tego meldunku nie ma, musi pamiętać o złożeniu stosownego oświadczenia na dzienniku podawczym Urzędu Miasta, to jest na rynek 1. Wzór takiego oświadczenia oczywiście jak co roku można pobrać ze strony bo.nowysacz.pl. Projekty, tak jak wspomniałam, może złożyć niezależnie od wieku każdy mieszkaniec, czyli może również złożyć mieszkaniec niepełnoletni, tylko w takim przypadku musi pamiętać o dołączeniu zgody rodzica czy też opiekuna prawnego na udział tej osoby w budżecie obywatelskim. Również co do takiego formularza, takiej zgody należy pobrać ze strony bo.nowysacz.pl. Jak można złożyć projekty? Projekty jak co roku będzie można złożyć i można już składać w dwojaki sposób. Klasycznie w wersji papierowej poprzez wypełnienie formularza wydrukowanego czy też formularza w wersji edycyjnej na komputerze, który należy kolejno po wypełnieniu złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Nowego Sącza, bądź elektronicznie poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie internetowej bo.nowysacz.pl. Aby wypełnić wniosek w wersji elektronicznej, należy bardzo szybciutko utworzyć konto w systemie poprzez podanie adres e-mail. Na podany adres e-mail wysłany zostanie link aktywizacyjny. Po kliknięciu w ten link system pozwoli wnioskodawcy zalogować się do systemu i w tym systemie należy wypełnić takie same pola jak w formularzu papierowym informujące o złożeniu projektu i w ten formularz po prostu wypełnić elektronicznie i złożyć swój autorski pomysł na Nowy Sącz. W przypadku, gdy ktoś zdecyduje się na złożenie projektu w wersji papierowej, oczywiście wzór formularza jest dostępny na stronie internetowej bo.nowysacz.pl. Również dysponujemy takimi formularzami wydrukowanymi w Biurze Aktywności Obywatelskiej, więc każdy mieszkaniec, który oczywiście nie ma możliwości wydrukowania, może zgłosić się do biura przy ulicy Jagiellońskiej 14 i taki formularz wraz z stosownymi załącznikami również możemy przekazać mieszkańcowi. O czym pamiętać? Jak co roku oczywiście do formularza wnioskodawcy muszą dołączyć listę poparcia. W przypadku, gdy wnioskodawca będzie chciał złożyć projekt ogólnomiejski, lista poparcia musi być poparta przez 20 mieszkańców Nowego Sącza. Oczywiście nie wliczamy do tych osób popierających wnioskodawcy. Natomiast w przypadku projektu osiedlowego lista poparcia musi być poparta przez jednego mieszkańca Nowego Sącza bez względu na osiedle. Również nie wliczamy do tej listy poparcia wnioskodawcy. Tak jak wspomniałam wcześniej, w przypadku, gdy projekt chce złożyć osoba niepełnoletnia, konieczne jest również dołączenie zgody rodzica czy też opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w budżecie obywatelskim. W przypadku, gdy wnioskodawca będzie chciał złożyć projekt na terenie instytucji miejskiej bądź na terenie niebędącym własnością miasta, konieczne jest dołączenie do takiego projektu stosownej zgody czy też oświadczenia o gotowości do współpracy. A taką zgodę wnioskodawca osobiście sam musi zwrócić się do danego podmiotu czy też do właściciela danego terenu o taką zgodę, którą musi kolejno przedłożyć do projektu. Tak dla przypomnienia, w przypadku terenów niebędących własnością miasta można wyłącznie realizować projekty miękkie. Mówimy tutaj o wszelkiego rodzaju festynach, piknikach czy też zajęciach sportowych albo wszelkiego innych rodzaju działaniach miękkich. Nie ma możliwości realizacji na terenie niebędącym własnością miasta projektów inwestycyjnych. Gdy wnioskodawca jednak decyduje się złożyć projekt w wersji elektronicznej, dochodzą do niego dodatkowe obowiązki, czyli musi te zgody, które dołączył, czyli listę poparcia oraz oświadczenie o gotowości współpracy, przedłożyć w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia projektu na dziennik podawczy te w wersji papierowej stosowne do oświadczenia. Czego mogą dotyczyć projekty? Tak samo jak w latach ubiegłych, projekty muszą wpisywać się w zadania własne miasta i oczywiście muszą być możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. A dotyczyć mogą zarówno działań inwestycyjnych, mówimy tu o wszelkiego rodzaju remontach chodników, dróg, czy też doposażenia placów zabaw, które już istnieją, a które wymagają takiego doposażenia, czy też budowy nowych placów zabaw, czy boisk sportowych, siłowni zewnętrznych, czy też rozbudowy jakichś skwerów, tworzenia parków kieszonkowych, jak tutaj w ostatnim czasie są takie parki tworzone na naszym Nowym Sączu. Możemy też doposażyć miasto w nowe ławki, kosze na śmieci, czy też oświetlenia albo stojaki rowerowe. Oczywiście projekty mogą dotyczyć również działań miękkich. Mówimy tutaj o wszelkiego rodzaju działaniach społecznych, czyli w warsztatach, zajęciach dla seniorów, dla dzieci, czy też festiwali, wystaw, o imprezach, festynach. To już pomysł wnioskodawcy, co by chciał zrealizować na terenie swojego siedla. Bądź możemy też ukierunkować swój projekt w kierunku działań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego. Dotyczy to poprawy stanu oraz zwiększenia powierzchni terenów zielonych na terenie Nowego Sącza. Tak jak co roku musimy pamiętać o tym, że na poszczególne osiedla przypisana została poszczególna kwota, która jest przeznaczona na dane osiedle. I ta kwota też również ma znaczenie przy pisaniu projektu, ponieważ ona musi stanowić maksymalny koszt danego projektu. Nie ma możliwości, aby na danym osiedlu tą kwotę przekroczyć, żeby projekt na danym osiedlu przekroczył tą kwotę, ponieważ nie będzie spełniał on wymogów formalnych.
1: Szanowni Państwo, w imieniu prezydenta miasta Nowego Sącza, pana Ludomira Hanzla, zapraszam mieszkańców Nowego Sącza do składania projektu do budżetu obywatelskiego. Przypominam, ostateczny termin to jest 18 maja bieżącego roku. Ogłoszenie wyniku nastąpi 14 sierpnia tego roku. Zapraszam serdecznie. Przypominam, w Nowym Sączu mamy 25 osiedli i składamy wnioski na 25 osiedli, które znajdują się na terenie miasta Nowego Sącza. Kwoty, które są przeznaczone na poszczególne osiedla, Państwo znajdziecie na stronie bo.nowysacz.pl. Jest to strona budżetu obywatelskiego, gdzie są bardzo dokładne informacje, jak powinien wyglądać dany wniosek. Zaznaczam tylko, że największe kwoty, które są, to są na osiedlu Zawada, Bigonice, Poręba, Mała Helena, czyli osiedla, gdzie są najwięcej obszarowo. Natomiast najmniejsze kwoty to jest Centrum Osiedla Gminnego i Kruślice. Jeszcze raz w imieniu prezydenta miasta Nowego Sącza serdecznie zapraszam do składania projektu. Do każdego projektu musi być przygotowany kosztorys, czyli poszczególne elementy danego projektu muszą być oceniane finansowo i kwota musi się mieścić dokładnie w kosztorysie na dane osiedle, która jest. Te kwoty są umieszczone na stronie bo.nowysacz.pl. Jeżeli jest zawyżona kwota, wnioskodawca jest proszony o weryfikację danego projektu. Jeżeli na danym osiedlu jest kilka projektów, to nie ukrywam, że jest niesamowita konkurencja i mieszkańcy się mobilizują. Natomiast jeżeli na danym osiedlu jest tylko jeden projekt, to nie ukrywam, że ilość osób głosujących jest minimalna. Dlatego zachęcamy do składania projektów po kilka na dane osiedle. Pamiętam takie lata, gdzie do godziny 24 danego roku do końca była wielka rywalizacja i czasami kilka głosów miało decydujący wpływ, który projekt na danym osiedlu wygrywa. I do to zachęcamy. To jest budżet obywatelski, czyli obywatele decydują, co na danym osiedlu będzie realizowane.
2: Szczegóły są na bo.nowysacz.pl. Czas na złożenie pomysłu mamy do 18 maja. Liczą straty i załamują ręce. Mowa o sadownikach z gminy Łącko koło Nowego Sącza w Małopolsce. Wszystko przez wyjątkowo zimne noce, których w ostatnich dniach było kilka. Mróz uszkodził wiele drzew owocowych, głównie jabłoni i czereśni. Straty są ogromne, mówią sadownicy.
3: Tegoroczne przymrozki są bardzo dotkliwe dla sadowników.

0: Sadownik w całej Polsce, Jerzy Koza, sadownik z Łącka. W wielu regionach, w tym naszym, temperatura spadła poniżej nawet 8 stopni poniżej zera, co no, będzie miało przełożenie bardzo duże na spadek produkcji w całej Polsce. W moim sadzie również widzimy skutki tych przymrozków. Wiele kwiatów i pąków jest po prostu uszkodzonych. To będzie się wiązało z dużym spadkiem produkcji w porównaniu do poprzednich lat. To też pokazuje, jak bardzo nasza produkcja sadownicza jest uzależniona od pogody i no, niewielki mamy wpływ na to, jakie tak naprawdę będą plony. Wszystko zależy od pogody. No, w naszym regionie tutaj przymrozki przyszły zaraz przed kwitnieniem, więc kwiaty jakby teraz na pierwszy rzut oka wydaje się, że wszystko jest w porządku, jednak jak zobaczymy wewnątrz kwiatów, pręty i pędy są po prostu przemarznięte, są czarnego koloru i no, jakby wszystko będziemy teraz starać się jak najwięcej owoców uratować i będziemy stosować różne zabiegi chemiczne, które może w jakimś tam stopniu pomogą rozwinąć się tym owocom, jednak no, spadki będą w produkcji bardzo duże. No, procentowo bym powiedział, że przymroziło około 70% owoców. No, patrząc na to, jak duże są przymrozki w całej Polsce, to spadek produkcji będzie bardzo duży, co będzie się wiązało z dużym wzrostem cen owoców w całym kraju. No, niestety z takimi przymrozkami ciężko jest walczyć. No, wielu sadowników próbuje rozpalać różnego rodzaju ogniska, są różnego rodzaju sposoby, zraszacze nadkoronowe, które próbują jakby przeciwdziałać tym przymrozkom, jednak no, efekt tego nie zawsze jest taki, jakby się oczekiwało.
1: Czereśnia w tym roku ucierpiała praktycznie 100%. Widzimy, już były zalążki, owoce były, się wykształtowały, były zapylone, ale nie znajdzie w ogóle dobrej czereśni. To jest wszystko przemarznięte, widać, że już jeszcze parę dni i to wszystko będzie opadało. No, mróz był tutaj dosyć duży, praktycznie 8 stopni, 7-8 stopni. Trwało to przez 5 godzin. Walczyliśmy z żywiołem, jak gdyby. Polewaliśmy wodą, trochęśmy palili nawet w sadach, żeby to ogrzać, ale jednak to nic nie pomogło. Wszystko jest przemarznięte. Kazimierz Różnaczy, gmina Łącko. Jesteśmy w sadzie czereśniowym, który bardzo ucierpiał z przymrozków. No, trudno to nawet nazwać przymrozkami, to był mróz. On był w granicach 7-9 stopni na minusie. No, walczyliśmy przez całą noc, polewaliśmy wodą, między innymi trężeśmy jeździli takie mobilne ogniska na przyczepach, ale praktycznie to nic nie dało. No, przegraliśmy żywiołem. Rok będzie bardzo ciężki, bo ponieśliśmy już dosyć dużo kosztów, zabiegów, żeśmy trochę wykonali. I mimo to, że nie będzie plonów, zabiegi trzeba będzie dalej wykonywać, żeby utrzymać dobrej kondycji te drzewa. Na pewno wysokość odszkodowań, nie wiem, nie chcę tutaj wyciągać jakichś wniosków, ale na pewno nam to nie pokryje, ponieważ środki ochrony roślin bardzo podrożały. Wiadomo, olej napędowy i wszystkie inne rzeczy, czynnik ludzki, jest to bardzo drogo. No, chociaż żeby trochę zrekompensować, ile się da, to będziemy próbować. Jak dostaniemy oczywiście środki i kiedy te środki przypłyną, czy nie będzie tak, że te środki przypłyną dopiero za rok, a tutaj trzeba teraz już stosować środki, tym bardziej jest to wszystko przemrożone, a mimo to trzeba ponosić koszty. Bardzo ciężko, bo kredyt to ma to do siebie, że trzeba go spłacić, no. I teraz zaciągnąć kredyt na przyszłą produkcję i teraz w tym roku nie będzie plonu, a jaka jest gwarancja, że za rok o tej porze to samo nie powstanie. I może być kumulacja tych kredytów, a zresztą banki też patrzą na rentowność, płynność i czy te osoby. I to nic, że chce wziąć kredyt, ale czy jeszcze bank mi tego kredytu udzieli. Większość, praktycznie cała gmina jest przemrożona, no,

0: I trzecia akcja związana tutaj też z kastracją, sterylizacją kotów wolnożyjących to odrobaczanie. Można również pobrać wniosek, żeby te zwierzaki, które są pod opieką do karmicieli, można było odrobaczyć takim odrobaczeniem kompleksowym na pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne.
1: Ja chciałbym wrócić jeszcze do tej akcji sterylizacji kotów. Jak to wygląda? My musimy fizycznie tego kota złapać?
0: Tak.
1: Trzeba i zawieźć kota, go do
0: tak, jak już mamy wniosek, jak już mamy wniosek, to łapiemy tego kota. Jeżeli jest to kot bardzo dziki, są specjalne klatki, łapki. My mamy dwie takie klatki w schronisku, możemy pożyczyć. Wiem, że Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, które praktycznie całorocznie pomaga mieszkańcom w sterylizacji i kastracji kotów, też mają kilka tych łapek. Można popytać w lecznicach, czy nie mają takiej łapki do wypożyczenia, bo jest to bardzo sprawne urządzenie. Kota można nawet z całą tą łapką przewieźć do lecznicy. No bo wiadomo, dziki kocur może nam narobić krzywdy. Ten kotek jest sterylizowany lub kastrowany w zależności od płci. Potem wybieramy tego kotka i wypuszczamy na wolność.
1: Tak od razu po zabiegu, czy on jakiś czas musi tam w tej lecznicy
0: przebywać? On w lecznicy jest zabezpieczony przeciwbólowo i antybiotykami, jeżeli jest taka potrzeba. Jeżeli w lecznicy jest miejsce, no to te koty tam zostają 2-3 dni, ale przy takiej akcji, jak tutaj mamy 130 zwierzaków, no może się okazać, że po prostu fizycznie lecznica nie będzie miała możliwości przetrzymać tego kotka, więc jeżeli to nie jest bardzo dziki kot, to można go gdzieś przetrzymać u siebie w domu ze 2 doby, czy w garażu, czy w jakiejś piwnicy. Natomiast
1: tak, żeby mu zapewnić ten spokój, tak?
0: Tak.
1: I dojście do zdrowia po tym zabiegu.
0: Weterynarze, którzy wykonują ten zabieg, zdają sobie sprawę, że to będą zwierzęta, które zostaną wypuszczone na zewnątrz, dają odpowiednie zabezpieczenie farmakologiczne i też te szwy są takie, że nie trzeba ich ściągać, same
1: się rozpuszczą. Po prostu.
0: Tak, tak, tak. I są to zabiegi robione naprawdę porządnie, profesjonalnie, właśnie pod to, żeby te zwierzaki sobie same radziły na zewnątrz później.
1: A w ogóle jaka skala jest tych kotów wolnożyjących, którymi mieszkańcy Nowego Sącza się opiekują? Bo mówi pani o tym, że 137 jest jakby możliwość zrobienia 137 tych zabiegów sterylizacji, ale pytanie, czy to wystarczy na wszystkie te koty, którymi się mieszkańcy Nowego Sącza opiekują?
0: No niestety koty się bardzo szybko rozmnażają. I tu jest problem, że mimo, że akcja jest co roku i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami też cały czas te kotki łapie, sterylizuje, kastruje, to i tak skala potrzeb jest dużo większa ze względu na to, że czasami nie zdążymy złapać tej ciąży czy tego zwierzaka przed ciążą. Również zwierzęta się przemieszczają między gminami, prawda? Zostanie złapany kot w Nowym Sączu, my nie mamy pewności, czy on na pewno jest kotem sądeckim, a jest to akcja skierowana do mieszkańców i do zwierząt sądeckich, więc ciężko jest powiedzieć, na jaką to skalę. Na pewno jest tego za mało, dlatego warto jak najszybciej po ten wniosek się wybrać. I też mam taki apel, bo zdarza się, że ktoś weźmie wniosek i nie skorzysta, bo nie wiem, kotek ucieknie bądź zaginie. Warto, mamy taką prośbę, żeby dzwonić do urzędu i powiedzieć, że wniosek o danym numerze X nie będzie wykorzystany, ponieważ nie ma kota, i wtedy Urząd Miasta robi duplikat pod ten numer i
1: korzysta ktoś inny.
0: Dokładnie,
1: inny kot.
0: Tak. A szkoda by było, bo jak jest koniec akcji, to niestety już przepadają te wnioski i mogłoby więcej zwierzaków skorzystać.
1: A to chipowanie to jest związane też z tą zmianą ustawy, która jakby będzie narzucać teraz właścicielom zwierząt obowiązek tego chipowania?
0: Też, ale chipujemy już od lat. Od lat jest ta akcja, więc cały czas się przygotowujemy. Chipowanie zwierząt jest bardzo ważne w zabezpieczaniu, w hamowaniu bezdomności zwierząt. Dużo psiaków, które do nas trafia, szybciej by znalazło dom, albo w ogóle trafiłoby z powrotem do domu,

0: dorosła. Ewentualnie, jeżeli jest to osoba małoletnia, to z osobą dorosłą jak najbardziej.
1: Są jakieś takie pieski, które częściej wychodzą na spacery, a takie, które no rzadziej ze względu na to, że nie mogą?
0: Są pieski, które nie wychodzą w ogóle. Czy to są pieski agresywne? Tak, one wychodzą tylko z pracowników.
2: Władze piwniczne liczą, że turyści posłuchają i śmieci w górach będzie mniej.
3: To bardzo duży problem, dlatego, bo o ile sprzątanie w ścisłym centrum nie jest problemem i rzeczywiście tutaj, jak mamy takie interwencje, że tych śmieci jest za dużo, no to tutaj możemy bardzo szybko zareagować, to ile w przypadku właśnie takich miejsc jak Jeliaszówka, które są bardzo trudno dostępne, no tam tego typu reakcja nie może być zbyt szybko, dlatego no naprawdę to nie jest tak, że my jakby jakiś odkrywczy nowy pomysł robimy, tylko jest to coś, co rzeczywiście w wielu miejscach już w Polsce obowiązuje. Tyczy się to nawet nie tyle takich miejscowości turystycznych, co miejscowości górskich, gdzie właśnie, tak jak mówię, ten dojazd jest mocno utrudniony i ta reakcja jest ciężka, a ktoś, kto idzie na wycieczkę, ma pełny plecak, no jednak jak wraca z tej wycieczki, coś zje, coś wypije, no to ten plecak jest znacznie lżejszy i wydaje mi się, że to jest już wtedy mniejszy problem.
4: Nie obawia się pan zatem tego, że zamiast do kosza te śmieci będą trafiać na szlaki? Czy przekonamy turystów, żeby jednak je zabrali ze sobą?
3: Oczywiście na początku może być to coś, co może zdziwić turystów, tych, którzy przyzwyczaili się do tego, że tam takie kosze są, ale tak jak mówię, to nie jest tak, że my wprowadzamy jakiś super nowatorski pomysł. Tego typu rozwiązania już czy w Polsce, czy w Europie istnieją i co więcej, ta nasza zmiana jest właśnie między innymi spowodowana bardzo mocnym takim naciskiem właśnie przede wszystkim tych turystów czy organizacji turystycznych, które właśnie namawiały nas do tego, żeby tego typu rozwiązania wprowadzić, więc tak naprawdę te rozwiązania wychodzą naprzeciw osobom, które po prostu prosiły nas, żebyśmy tego typu rozwiązania wprowadzili. Naprawdę to oczywiście to również jest kwestia bezpieczeństwa i ja myślę, że po prostu to szybko zacznie dobrze funkcjonować, zwłaszcza, że tak jak mówię, te osoby, które często poruszają się po szlakach turystycznych, które często są w górach, same wiedzą i same apelowały do właśnie tego typu rozwiązania. O ile jest coś w samym centrum gminy, gdzie można szybko dojechać, nie jest to problematyczne, tego typu interwencje się zdarzają i staramy się bardzo szybko podejmować. Natomiast w takich miejscach trudnodostępnych po prostu taka interwencja nie może być szybko przeprowadzona, bo ona jest też w różnego rodzaju grafikach, więc myślę, że te rozwiązanie dosyć szybko się przyjmie, a tak jak zaznaczę, to one jest wprowadzane głównie na prośbę właśnie turystów, właśnie stowarzyszeń takich turystycznych, które zajmują się taką turystyką górską, pieszą, no i także radnych.
2: Mówił Tomasz Michałowski, burmistrz Piwnicznej. Tablicę z hasłem "Zabierz śmieci ze sobą" można już spotkać w kilku miejscach, 5 pierwszych już zamontowano. Jest ich dużo, a może być jeszcze więcej. Mowa o kleszczach, które spotykamy w lasach Beskidu Sądeckiego, na łąkach, w miejskich parkach czy nawet w naszych przydomowych ogrodach. Są one szczególnie niebezpieczne, bo przenoszą groźną boreliozę lub kleszczowe zapalenie mózgu. Można się przed nimi ochronić w bardzo prosty sposób, mówi Monika Majoch, doktor nauk o zdrowiu z Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.
5: Też nie można dać się zwariować, czyli tutaj potencjalnie nie każdy kleszcz będzie przenosił choroby zakaźne. I w szczególności myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę na boreliozę, która jest zdecydowanie najczęstszą chorobą odkleszczową, jeżeli chodzi o nasz kraj, ale także nasze województwo. Tutaj też teren, który zamieszkujemy, czyli Nowy Sącz, okolice. Natomiast w drugiej kolejności to na pewno będzie kleszczowe zapalenie mózgu.
6: Co to znaczy, że nie każdy kleszcz jest groźny i każdy kleszcz przenosi te choroby?
5: Prowadzi się różne badania, coraz szerzej tak naprawdę zakrojone, które potrafią określić tutaj na zasadzie takiej statystyki też, jak często kleszcz przynosi, znaczy kleszcze, tak, generalnie przenoszą choroby zakaźne, tak, czy tutaj kwestii krętka boreli, czy kwestia kleszczowego zapalenia.

0: Zapalenia mózgu. I szacuje się, że kleszcze, tutaj szczególnie kleszcz pospolity czy kleszcz łąkowy, będzie przynosił boreliozę tak w okolicach 16%, 20% kleszczy może być faktycznie zainfekowanych boreliozą, jeżeli myślimy tutaj konkretnie o boreliozie. Także też nie każdy kleszcz, który ujrzymy, także jest na przykład wbity w nasze ciało, w naszą skórę, to też nie można od razu myśleć w taki sposób, że na 100% on będzie zakażony na przykład boreliozą i na 100% my tą boreliozę potem będziemy przechodzić.
1: A co świadczy o tym, że mogliśmy zostać zakażeni właśnie?
0: I tutaj też sprawa nie jest taka prosta. Zwykle tak się mówi, że w około 80% przypadków wystąpi rumień wędrujący. Rumień wędrujący to jest taka zmiana na skórze w miejscu ukucia kleszcza, która początkowo przypomina taki jakby czerwony punkt. Natomiast potem, myślę, że to jest kwestia dni, nawet tygodni, kiedy obwodowo to ta zmiana się rozszerza i przypomina taką tarczę strzelniczą, tak można to porównać. Natomiast niestety nie wszystkich dotyczy rumień wędrujący, czyli można mieć boreliozę, natomiast rumień wędrujący może tak w około 20% przypadków nie wystąpić. Więc tutaj zwraca się uwagę na inne kryteria diagnostyczne, a więc między innymi sam fakt w wywiadzie, to znaczy, że ogólnie, że potencjalnie dana osoba przebywała w takim miejscu, gdzie była narażona na ukłucie czy ukąszenie przez kleszcza, albo że zauważyła na ciele faktycznie wbitego kleszcza i doszło faktycznie do tego ukąszenia, no i wspomaga się dopiero objawy, które występują u danej osoby właśnie potwierdzeniem w testach serologicznych. Ale testy serologiczne to jest taka dodatkowa rzecz, nieprzesiewowa, natomiast tutaj wspomagająca w rozpoznaniu.
1: Po wyciągnięciu tego kleszcza my powinniśmy się na przykład udać z nim do lekarza, żeby ocenił, czy on jest tym kleszczem, który nas mógł zakazić?
0: I tutaj myślę, że warto się powołać na wytyczne Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, którzy jednoznacznie wskazują na to, że nie ma żadnych podstaw, żeby badać kleszcza, że to nie jest dobra droga, ponieważ faktycznie nawet gdyby wykazano, nawet gdyby tego kleszcza przebadano i okazałoby się, że on przenosi krętki borelia, to samo ryzyko zakażenia osoby, która została pokusana przez tego kleszcza, to jest maksymalnie okolice 15%. Nawet gdyby ten kleszcz żerował na naszej skórze i faktycznie pozostawał wbity nawet więcej niż 12 godzin, czy nawet dłużej, to i tak to nie jest 100% pewność, że na pewno będziemy chorzy. Także tutaj sam kleszcz nie oznacza, że będziemy chorować.
1: Pani doktor, idziemy do lasu, idziemy na spacer z psem, idziemy na górską wędrówkę, idziemy przez łąkę, złapiemy tego kleszcza, widzimy go na drugi dzień gdzieś tam na łydce czy w okolicy kolana. Co zrobić? Jak go wyciągnąć? Czy my możemy to zrobić jakimiś domowymi sposobami?
0: I tutaj kwestia jest taka, że nie jest to trudna rzecz. Jak najbardziej my możemy w warunkach domowych, czy nawet niekoniecznie domowych, tego kleszcza spróbować usunąć. Czyli nie jest to tak, że z każdym kleszczem my musimy się udać gdzieś do, tak, na SOR czy do przychodni. Absolutnie nie. I tutaj z pomocą przychodzi nam szereg takich pomocnych narzędzi, teraz już tworzonych, produkowanych, które my możemy zakupić na przykład w aptece i za pomocą nich tego kleszcza usunąć. I teraz może dosłownie przybliżę może ten temat, jak to zrobić, bo ostatecznie nawet jeżeli nie mamy takiego specjalistycznego sprzętu typu kleszczkartka albo takie lasso specjalne do wyciągania kleszcza czy nawet penseta, to możemy też mówić, że ostatecznie najmniej zalecanym taką najmniej zalecaną opcją to są własne palce. Tylko tu też trzeba ostrożnie wiedzieć, jak to zrobić. I

0: teraz w jaki sposób to zrobić? Nie, na pewno nie możemy smarować tego kleszcza, czy miejsca tutaj wkłucia się tego kleszcza w skórę, żadnymi substancjami, czyli żadne tłuszcze, jakiś alkohol, spirytus, takie, akurat tutaj kwestia dezynfekcji to dopiero po usunięciu, jak już tego kleszcza nie ma. Natomiast wcześniej żadnych substancji nie stosujemy. I co robimy? Kleszcz powinien zostać usunięty prostopadle do powierzchni skóry. Nie wykręcamy go w żaden sposób, nie przekręcamy. Chwytamy tego kleszcza u nasady jak najbliżej skóry i pociągamy, nie szarpiemy, tylko pociągamy takim pewnym ruchem jednostajnym ku górze. Natomiast i powinno się oczywiście udać tego kleszcza wyciągnąć, natomiast też niektórzy martwią się, co jeżeli na przykład pozostanie tutaj część kleszcza, tak? Myślimy tutaj o aparacie dębowym w powłokach skórnych, czy tego się bać? No i tutaj nie trzeba, tak? Nie trzeba się tego bać, nawet jeżeli jakiś fragment tutaj tego aparatu gębowego pozostanie, to organizm na drodze naturalnej po prostu pozbędzie się, czy organizm, czy tutaj właśnie skóra, tak? Tutaj pozbędzie się tej części kleszcza.
1: Co zrobić, żeby jednak tego kleszcza nie złapać? Idziemy na łąkę, idziemy z psem do lasu na spacer, idziemy na górską wędrówkę. Czy my możemy się w jakiś sposób zabezpieczyć przed tym ukąszeniem, przed tym kleszczem, żeby on nie przeszedł z tych traw, z tych roślin na nasze ciało?
0: Jak najbardziej. I tak mówi się właśnie, że to jest najprostsza, najtańsza metoda, tak, że łatwiej jest faktycznie się zabezpieczać, stosować profilaktykę, niż potem leczyć i diagnozować tą chorobę. I tutaj kwestia profilaktyki jest prosta i dotyczy tak naprawdę kilku aspektów. I pierwszy, najważniejszy z nich to będzie kwestia odpowiedniego ubioru, jeżeli wybieramy się w rejony, gdzie potencjalnie jest ryzyko, że taki kleszcz może nas ukąsić, że te kleszcze w danym rejonie występują. Zakrywamy ciało, no jak najbardziej możemy, czyli tutaj długie spodnie z długimi nogawkami, długi rękaw, pełne buty, też skarpetki, w które my możemy takie nogawki spodnie wpuścić. Też zaleca się niejednokrotnie zakrycie głowy, jakaś czapka z daszkiem, czyli jak najbardziej szczelnie ubieramy się, przy czym też tutaj kwestia koloru ubrania. Kleszcze nie widzą, nie mają oczu, także tutaj takie też taka legenda, tak można powiedzieć, że przyciągają niektóre kolory kleszcze, to jest nieprawda. I zaleca się, żeby ten ubiór był jasny, ponieważ na nim najłatwiej jednak tego kleszcza odnaleźć, zobaczyć, że faktycznie gdzieś na ubraniu się znajduje. Więc jasne ubrania tutaj również. Co jeszcze? Dodatkowa kwestia, kolejna, oprócz ubioru, to jest stosowanie repelentów, czyli środków odstraszających kleszcze, których również takich produktów z substancjami takimi specjalnymi, które powodują, że jesteśmy tak naprawdę, w cudzysłowie można powiedzieć, niewidoczni dla kleszcza, to jest tych produktów bardzo wiele. I tutaj one opierają się przede wszystkim o taką substancję jak DEET, czy niektórzy wymawiają DEET, czyli dietyloetoulen, gdzie on faktycznie blokuje tutaj, czy powoduje, że kleszcz nie wyczuwa zapachu kwasu mlekowego, który znajduje się w pocie człowieka. Więc, a kleszcz właśnie tutaj o to też opiera swoje wyszukiwanie, tak? Czy czuje, że ofiara się zbliża. Także tutaj to jest właśnie, DEET jest bardzo skuteczny. Natomiast warto powiedzieć, że też ma swoje skutki uboczne. Nie można na pewno, trzeba uważać, tak, u małych dzieci z tą substancją, u kobiet w ciąży, bo są preparaty, które zawierają różne stężenie tej substancji, więc dla kobiet w ciąży, dla niemowląt czy małych dzieci raczej

0: preparat z niższym procentem zawartości tej substancji. I tak samo czasem faktycznie odnotowuje się reakcje alergiczne, podrażnienia skóry, więc są oczywiście produkty z inną substancją czynną, na przykład ikarydyna. I tutaj ona tak samo pozostaje skuteczna, natomiast jest faktycznie łagodniejsza dla skóry. Nie ma takiego też zapachu nieprzyjemnego. Także to do rozważenia tutaj, co tak naprawdę kto woli. I jeszcze warto wspomnieć, że nie tylko my możemy zabezpieczać się w formie oprysku skóry, czy tutaj no, w różnych postaciach w zasadzie te substancje czynne my możemy używać pod spreje, maści. Natomiast mamy jeszcze permetrynę, którą my możemy spryskać ubranie. I permetryna to już nawet można powiedzieć, że to jest coś mocniejszego niż repelent, bo to już zabija kleszcza. Tak? To jest taka substancja, która wywołuje porażenie układu nerwowego, między innymi wadów, więc tutaj no, jest bardzo skuteczny.
1: W naszym regionie, w regionie sądeckim jest bardzo dużo łąk, bardzo dużo lasów. Gdzie te kleszcze najczęściej można spotkać? Czy to są właśnie te łąki, czy nawet w lesie, idąc na górską wędrówkę na jeden ze szlaków sądeckich, również takiego kleszcza możemy złapać, możemy go przynieść do domu na skórze?
0: Niestety tak. Czy tutaj nawet górskie szlaki, nawet można powiedzieć, że dość wysokie szerokości geograficzne, czy wysokości, tak? Bo nawet tutaj Babia Góra, tak? Tam nawet na poziomie ponad 1200 metrów nad poziomem morza, to też kleszcze żerują i też właśnie literatura podaje, że się znajdują. W regionie sądeckim jak najbardziej. Tak samo. I tutaj nawet różne źródła różnie podają, czy też w różnych latach, ale cały ten rejon, no to stosuje się tak zwaną metodę flagową, czy pól badawczy, która pozwala nawet określić w przybliżeniu, ile kleszczy na 100 metrów kwadratowych mniej więcej przypada. I na przykład rejon Piwnicznej, było takie badanie, które mówi o tym, że punktowo nawet około 150 kleszczy na 100 metrów kwadratowych przypada. Także jeżeli faktycznie znajdziemy się w miejscu takim sprzyjającym dla kleszczy, chociaż one tak naprawdę no, wszędzie można spotkać, nawet tutaj kwestia przed domem, na trawnikach, miejska zieleń, nie ma reguły, także no jest duże ryzyko, myślę, duże.
1: Tu warto dodać, że nie każdy kleszcz przenosi boreliozę i nie każdy powoduje kleszczowe zapalenie mózgu. Przed kleszczami powinniśmy zabezpieczyć także nasze zwierzęta domowe, a w tym pomogą nam lekarze weterynarii.
2: To jest

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Radio SK.

0: Autopromocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zwoń znajomych na sk.pl.
0: Autopromocja.

0: pić? Nie poczułem nic, daj bić.
1: Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
2: Radio S.
3: Radio S.